0: Miałem okazję z nim być miesiąc temu na terenie Górki Środulskiej, gdzie odbędzie się to wydarzenie. No i on nam powiadał, że tu chciałby, żeby była scena, tu strefa chilloutu i żeby wszyscy zjednoczyli się tego dnia, żeby zebrać środki i to, co on zawsze podkreślał, no zmienić świat zwierząt na lepsze.
1: Zebrane podczas zwierzogrania pieniądze, na co konkretnie szły?
0: Po pierwszej edycji połowa została wydana na wprost walkę z bezdomnością. Zasugerowały organizacje prozwierzęce, że to jest kastracja i sterylizacja zwierząt. Bardzo istotne było wsparcie schronisk, więc kupowaliśmy sprzęt, który dzisiaj ratuje zwierzęta. Część tych środków przeznaczyliśmy na edukację najmłodszych.
2: Z Pawłem Cyzem, przyjacielem Łukasza Litewki, rozmawiała Anna Kropaczek. W faktach przenosimy się jeszcze na chwilę na Wyspy Brytyjskie. Ponad 160 zamkniętych pubów i to tylko w pierwszym kwartale tego roku. Brytyjscy browarnicy biją na alarm. Jak zauważa nasz londyński korespondent, powodów tego stanu rzeczy jest wiele.
3: Puby zamykają się znacznie częściej niż w latach ubiegłych. Tylko w tym roku pracę straciło z tego powodu ponad 2400 osób. Ta ważna brytyjska instytucja jest bijącym sercem każdej dzielnicy, a niektóre z nich mają tych serc kilka. Nie przychodzimy do pracy, to nasz dom, mówi właściciel jednej z zagrożonych piwiarni. Polegamy na lokalnych mieszkańcach, a oni na nas, dodaje jego żona. Przyczyn zamykania pubów jest wiele. Spowodowane jest to m.in. wzrostem kosztów prowadzenia biznesu, ale także zmianą przyzwyczajeń Brytyjczyków po pandemii. W Londynie jednym z istotnych czynników jest cena piwa. Kilka dni temu przekroczyła ona astronomiczną kwotę 10 funtów za duży kufel, czyli niewiele ponad pół litra.
2: A te fakty zebrał nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Adam Bielan, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był w czwartek gościem Tomasza Terlikowskiego.
4: Architekt pojednania.
5: Ładne określenie.
4: Zna pan takie inne powiedzenie, niech rozkwita 100 kwiatów, niech współzawodniczy 100 szkół.
5: To się nie sprawdza w polityce, to chyba z czasów słusznie minionych.
4: Przewodniczący Mao to powiedział. Chciałem się zapytać, czy w PiSie teraz będzie podobnie? Będzie współzawodniczyć ze sobą 100 stowarzyszeń?
5: Są różne modele działalności partii politycznych. Moja, jedna z ulubionych partii na świecie, Liberalno-Demokratyczna Partia Japonii, składa się, nie jest w ogóle partią w zasadzie, bo się składa z samych frakcji.
4: Ale chyba nie chciałby pan powrotu do takich reguł, to jest jednak bardzo feudalne społeczeństwo.
5: Nie chciałbym. Prawo i Sprawiedliwość dotąd miało taki unitarny charakter i myślę, że tak pozostanie. Stowarzyszenia nie są niczym złym, o ile oczywiście nie, nie są rodzajem para,
4: rozkwitać.
5: O ile nie są parapartią i nie służą przygotowaniu do powstania parapartii, ale pan nawiązał w pierwszym pytaniu do kolacji, która była u mnie w domu i do rozmowy, długiej rozmowy między panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim a panem premierem Morawieckim. To była dobra rozmowa z dobrymi konkluzjami. Widziałem wczoraj wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, który powiedział wyraźnie, że będzie startował z listy Prawa i Sprawiedliwości.
4: Teraz będzie kolacja z premierem Czarnkiem, a może z
5: Była kolacja z panem prezesem Czarnkiem, już nie u mnie, bo ja byłem wtedy w Waszyngtonie, 3 dni później u kogoś innego, całkiem niedaleko stąd i też udana. Później było wspólne wystąpienie wszystkich trzech panów na konferencji poświęconej gospodarce. Będzie w najbliższą sobotę chyba w Chełmie, zapraszam, wspólne wystąpienie
4: pana prezesa
5: Czarnka i premiera
4: Morawieckiego. No bo teraz ma powstać nowe stowarzyszenie, po pierwsze Polska, i to mają zbudować politycy skupieni właśnie wokół Przemysława Czarnka, czyli jednak te 100 stowarzyszeń, no może nie 100, na razie kilka powstaje.
5: NGO-sy są ważnym elementem życia społecznego.
4: I to są NGO-sy, tak? A nie pokazanie, że ma się więcej szabel niż Mateusz Morawiecki?
5: Nie wiem, jaki jest zamysł pomysłodawców. Niewiele wiem o tym stowarzyszeniu. Trzeba zapytać jego organizatorów.
4: A nie ma pan takiej obawy, że to jest jednak zapowiedź tego, że PiS się będzie rozpadał, że to do wyborów parlamentarnych może nie dotrwać?
5: PiS się rozpada od kilkudziesięciu lat.
4: Nawet pana bliski przyjaciel napisał taką książkę o końcu
5: PiSu. Tak, choć on twierdzi, że jego tytuł został źle zrozumiany, ale to prawda, od kilkudziesięciu lat się rozpadamy, a mimo to wygrywamy
4: od
5: wszystkie
4: wybory. Od kilkudziesięciu to nawet nie istniejecie, no już bez przesady.
5: Już istniejemy od 25-26 lat.
4: No, to kilkadziesiąt, dobrze, to jest spór, to ile.
5: Ale wygraliśmy najważniejsze wybory w tej kadencji parlamentarnej, wybory, które nikt nam nie dawał zwycięstwa, czyli wybory prezydenckie.
4: A układanie list nie będzie taką granicą, bo układanie list jest takim momentem, kiedy zawsze, jak są dwa stowarzyszenia albo więcej, to zaczynają się spierać o to, kto ma lepsze miejsca na liście.
5: Są w różnych sprawach napięcie wewnątrz partii. Proszę zwrócić uwagę, że u nas od ponad roku dyskutujemy o pewnych napięciach, jeśli chodzi o pisanie programu. I tym się różnimy od Platformy Obywatelskiej, która w ogóle nie ma programu. Żadnego programu nie publikuje przed żadnymi wyborami. Opublikowała przed ostatnimi wyborami tylko 100 konkretów. No, to nie był program, po pierwsze. Po drugie, z tych 100 konkretów zrealizowali może góra 9 czy 10. U nas są dyskusje żywe, bo są ludzie o poglądach i narodowych, i konserwatywno-liberalnych, i chrześcijańsko-demokratycznych. I to powoduje czasem spór o to, w jakim kierunku ma iść Polska. Ale każda żywa partia, duża partia, partia narodowa, ludowa, w sensie takim politologicznym, powinna być wielonurtowa.
4: Czyli nie obawia się pana to, że PiS się rozpadnie przed wyborami?
5: Jestem przekonany, że tak się nie stanie, aczkolwiek zawsze negatywne scenariusze są możliwe, nie można ich wykluczyć. Tym się do tego służą spotkania, rozmowy, żeby takie negatywne scenariusze
4: unieważnić. Świetna kolacja, o której pan mówił, skończyła się oczywiście pojednaniem Mateusza Morawieckiego z Jarosławem Kaczyńskim, ale nie zakończyła sporu, to znaczy wciąż także na łamach mediów społecznościowych, czy antymediów społecznościowych, trwa debata między politykami PiSu, powiedziałbym, wcale nie miękka.
5: Mieliśmy wczoraj ostrą debatę między politykami Konfederacji, którzy w ogóle
4: to też za chwilę
5: wtedy
4: zapytam.
5: Wiele osób dopiero zrozumiało, że Konfederacja składa się z dwóch różnych partii politycznych.
4: No właśnie, jak się panu podobała wypowiedź Sławomira Mentzena?
5: Nie podobała mi się. Nie podobała mi się szczególnie forma bardzo obraźliwa wobec najważniejszego pierwszego żołnierza Rzeczpospolitej, generała czterogwiazdkowego. No, wojsko to jest struktura hierarchiczna. Tego rodzaju wypowiedzi ze strony polityków publiczne podważają jego autorytet. I na pewno nam nie służą w momencie dość trudnym naszej
4: Krzysztof
5: historii.
4: Krzysztof Bosak nawet go mocno skrytykował. To, o czym pan zresztą wspomniał.
5: Tak.
4: To jest sygnał dla PiSu dobry, że będą jakieś tarcia wewnątrz Konfederacji. Nie. Może pan zaprosi Krzysztofa Bosaka?
5: Nie liczymy na żadne tarcia u naszej konkurencji. My musimy być jak najsilniejsi, mieć jak najlepszą ofertę dla naszych wyborców przed wyborami. Pan mnie zapytał o moją ocenę tej wypowiedzi dość znanej, więc ją przedstawiłem. Zresztą chyba większość polityków z różnych opcji.
4: No tutaj rzeczywiście udało się zjednoczyć Sławomirowi Mentzenowi w zasadzie polityków wszystkich opcji.
5: Tak.
4: To jeszcze pytanie o potencjalną kolację. Nie myślicie nad jakimś paktem senackim? Właśnie z Konfederacją, być może bez Sławomira Mentzena.
5: Znamy ordynację senacką, wiemy, że jest dość specyficzna, mamy okręgi jednomandatowe, one wymagają większego poparcia niż 30 kilka procent. Myślę, że realnie mamy w sondażach, jest to mniej, ale sondaże z reguły nas zaniżają, ale to jest wciąż za mało, żeby mieć większość w Senacie. Tutaj bardzo ważna inicjatywa, bardzo ważną inicjatywę będzie miał również pan prezydent.
4: Czyli rozumiem, że pakt senacki, tak, a jak szeroki? Z Koroną Polską czy bez?
5: Trudno mi sobie wyobrazić współpracę z ugrupowaniem pana Brauna.
4: A ze Sławomirem Mentzenem?
5: No to jest pytanie do pana przewodniczącego, pana prezesa, nie wiem, szczerze mówiąc, jaki on ma tytuł w swojej partii, o jego stosunek do takiego paktu. On zdaje się, on bardzo mocno atakuje, żeby nie powiedzieć, lży naszych liderów, przede wszystkim pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, chociaż ciepło się wypowiada wciąż o panu prezydencie.
4: Czyli jest nadzieja na rozłam wewnątrz Konfederacji?
5: Nie, ja nie mówię o żadnym.
4: Krzysztof Bosak,
5: ja nie mówię o żadnym rozłamie.
4: Sławomir Mentzen z nimi.
5: Nie liczę na żaden rozłam. To są problemy wewnętrzne Konfederacji. My się zajmujemy sobą.
4: Właśnie, ale wzrostów na razie nie ma. Jest efekt Czarnka, pana zdaniem?
5: Myślę, że jest za wcześnie, żeby ocenić taki efekt wciąż. Być może w okolicach wakacji to będzie taki moment, kiedy będzie można podsumować pierwszy etap.
4: Natomiast a jak nie będzie wzrostów, to?
5: Pan prezes Czarnek został kandydatem na 17-18 miesięcy przed wyborami i doskonale wiedzieliśmy, że to będzie dość długi marsz. Ja nie jestem w sztabie.
4: A pan cały czas odwołuje się, czyli ja się odwołałem do Mao, a teraz pan się odwołuje do Mao. Długi marsz to jest to maoistowskie określenie.
5: Tak, ale używane również przez środowiska endeckie u nas, do których się przyznaje pan profesor Czarnek. Natomiast w kampanii pana prezydenta Karola Nawrockiego, która zakończyła się olbrzymim sukcesem, też były słabsze sondaże i też mówiono na przykład o tak zwanej mijance, że Sławomir Mentzen go przeskoczy i Karol Nawrocki nie znajdzie się w drugiej turze. Mimo to nie przejmowaliśmy się tymi słabszymi sondażami i udało nam się wygrać.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od europosła Prawa i Sprawiedliwości Adama Bielana. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie ją na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. 13 minut po drugiej. Dobranoc, kawa RMF FM, a my wracamy do grania najlepszej muzyki. I tak do samego rana, do końca nocnej zmiany. Zaczynamy od Backstreet Boys. Anita Janczak, witajcie.

0: Roxy i Faust w RMF FM. Tak brzmi najlepsza muzyka nocną porą, 26 minut po drugiej, a to czas na to, żeby posłuchać, co tam w radiu RMF 24. Michał Zieliński.
1: Porzucenie założeń technicznych Izery jest zrozumiałe, a sama nazwa, założę się, że na jej promocję wydano wielką kupę pieniędzy. Przypomnijmy, że jeszcze raz, że spółka Electromobility Poland wydała 500 000 zł już co najmniej. Jaki jest problem z tą nazwą? Dlaczego minister aktywów zastrzega od razu, że trzeba ją zmienić, skoro już została jakoś wypromowana i w świadomości Polaków funkcjonuje? Jaki jest problem, że za czasów PiS wymyślona?
2: To jest pytanie do decydentów, nie mnie to oceniać. Wydaje mi się, że sama nazwa jest sprawą wtórną. Ważniejsza będzie technologia, która będzie drzemała pod maską, nazwijmy to, albo w kołach i w tej baterii trakcyjnej, a nie sama nazwa. Jak ona będzie brzmiała finalnie, zobaczymy. Być może ona się utrzyma. W mojej ocenie brzmi ciekawie. Być może ruszy inna kampania marketingowa, która równocześnie z rozpoczęciem produkcji zachęci albo przedstawi inny projekt. Tak jak mówię, ja bym do tej nazwy nie przywiązywał się tak mocno, jak do tego, jakie rozwiązania tam będą zastosowane. A jeżeli mówimy o gigancie technologicznym, który wchodzi już w ogóle na trwały do sektora automotive, no to można oczekiwać, że to będą rozwiązania, które są na najwyższym poziomie. Więc bardziej bym przykładał uwagę do tego, jak będzie ten samochód wyglądał, jakie będzie miał parametry techniczne, a nie jak będzie się nazywał.
1: Jak pan mówił, Tajwańczykom jest to potrzebne, żeby wejść na europejski rynek. No domyślam się, że politykom i spółce, która działa od 10 lat, też jest to potrzebne, żeby to wszystko nie skończyło się aferą. Mówi pan, że powinniśmy wsiąść do technologicznego pociągu, żeby kolejny nam nie odjechał, ale w wielu tych pociągach nie siedzimy tak naprawdę technologicznie, jaki świat nam w niektórych dziedzinach odjeżdża. Ja na koniec chciałem zapytać jeszcze raz wprost, po co to komu? Pieniądze z KPO mają na to pójść, 4,5 miliarda złotych, a słyszymy przecież, że musimy się pilnie zbroić, to by na okręt by nie wystarczyło. Taki, że tak powiem, poważny, typu niszczyciel czy podwodny. No ale samolotów by można było za to trochę kupić, fabrykę amunicji postawić, tysiące dronów wyprodukować, a Chińczycy i tak dostarczą elektryczne samochody, pewnie tańsze.
2: Ja myślę, że to jest też polska racja stanu i duma z tego, że powinniśmy mieć własną markę narodową, tak jak chociażby mają Turcy czy też Wietnamczycy, a przypomnijmy, oni mają dwie swoje wypromowane, stworzone kilka lat temu marki, które na rynkach lokalnych już odniosły sukces i myślą o ekspansji na inne rynki. Dlaczego Polska ma być gorsza? Ale to nie chcę, żeby to zabrzmiało dumnie po prostu, bo po prostu Polskę na to stać, nie tylko finansowo, bo ta kwota przeznaczona w ramach KPO oczywiście może być spożytkowana gdzie indziej, natomiast już te środki są zagregowane w kierunku właśnie rozwoju tego projektu, ale stać nas przede wszystkim też mentalnie, bo tak jak mówię, Turcja ma swego Toga, Wietnam ma VinFasta, który ma aspiracje globalne. Obie marki powstały później niż Izera, już produkują auta seryjne, a Polska z blisko 3000 firm branży motoryzacyjnej. Przypomnijmy, że nie wszyscy wiedzą, że Polska jest hegemonem, jeżeli chodzi o sektor automotive w Polsce. Nie w dziedzinie, w sektorze produkcji nowych samochodów, tutaj produkujemy ich, też nie mamy się czego wstydzić, ale w ogóle produkcji pojazdów ciężarowych, autobusów, części zamiennych przede wszystkim na pierwszym montach, części zamiennych, czy też tych baterii trakcyjnych, więc mamy też w Polsce w ogóle jest największa fabryka baterii trakcyjnych, mamy też rosnący park samochodów elektrycznych, już blisko 150 tysięcy nowych samochodów elektrycznych, rozrasta się nam infrastruktura ładowania w kontekście tego pociągu elektromobilności, o którym mówiłem, więc mamy pełne prawo chcieć własnego samochodu, bo mamy zaplecze, które może to udźwignąć.
1: Na koniec jeszcze odniosę się do okoliczności, o których mówił w Faktach u nas o 14:00 nasz dziennikarz z redakcji ekonomicznej. Wspominał o tym, że w fabrykach Foxconn w Chinach, elektronicznych fabrykach na kontynencie, w Shenzhen między innymi, dochodziło do wielu samobójstw. No i potem po tym skandalu firma zamieniła po prostu pracowników na roboty. No oczywiście jest to historia nieprzyjemna, która w żaden sposób nie musi się w Europie, no raczej się nie powtórzy, wziąwszy pod uwagę ambicje ekspansji na tym rynku tej firmy tajwańskiej. No ale skądinąd mamy taką tendencję, że coraz mniej jest pracowników w fabrykach. No w Chinach mamy te fabryki bez żarówek. Jak pan myśli, ile ludzi mogłoby pracować przy takiej produkcji w fabryce w Jaworznie? Czy ona będzie wyglądać też inaczej niż zakładały pierwotne plany?
2: Standaryzacją już teraz jest to, że procesy produkcji, zwłaszcza w przemyśle motoryzacyjnym, są automatyzowane. Wynika to z przyspieszenia samego czasu i zwiększej dokładności. A dotyczy to chociażby spawania elementów stalowych, konstrukcji samochodów, gdzie tutaj ta precyzja jest kluczowa. Robot zrobi to. Tak jest od dekad, że roboty wykorzystywane są tam, gdzie potrzebna jest precyzja i szybkość produkcji. Także należy założyć i przyjąć jako pewnik także to, że ta fabryka będzie częściowo zautomatyzowana, bo to jest standard i tak musi być, żebyśmy szybciej produkowali. Czynnika ludzkiego nie da się całkowicie wyeliminować, natomiast fabryka w Jaworznie położona jest w strefie ekonomicznej, uprzemysłowionej, tam gdzie jest duże zaplecze, nazwijmy to siły roboczej, ale także i fachowców. Także to jest też nieprzypadkowy wybór tego miejsca, ponieważ nie poza trasami szybkiego ruchu, łańcuchami dostaw, to właśnie tam jest też szerokie zaplecze inżyniersko-pracownicze, które będzie w stanie podjąć się tej pracy.
1: Mikołaj Krupiński, rzecznik prasowy Instytutu Transportu Samochodowego. Bardzo dziękujemy. No, trzymamy kciuki za ten projekt, żeby w 2029 z fabryki w Jaworznie wyjechały pierwsze polskie

przy takich dźwiękach nocna zmiana jakoś tak szybciej i lżej płynie. 23 minuty do trzeciej i już może pojawić się pierwszy kryzys, więc umawiamy się na krótką wycieczkę do kuchni po kawę i gramy najlepszą muzykę.

deszczowa i burzowa noc w kraju. Kierowcy, uważajcie na siebie, warunki na drogach mogą być trudne. Noga z gazu. U nas o trzeciej fakty, które zaczniemy od akcji do gaszania pożaru Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. A teraz łapcie naszą muzyczną nowość. Kuba i Kuba. Stygnie lato.

0: zbliża się godzina trzecia. To czas na fakty w RMF FM, które ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Zgadza się, jestem i zapraszam. Na początek Lubelszczyzna. Tam strażacy kontynuują akcję dogaszania pożaru Puszczy Solskiej. Będziemy też na Dolnym Śląsku. Mały Henio z Wrocławia to jeden z pierwszych beneficjentów słynnej zbiórki Łatwoganga. Nowe połączenie polskich linii lotniczych LOT ma ułatwić kontakty biznesowe między Polską a Kalifornią. O tym też powiemy w faktach. Strażacy kontynuują akcję dogaszania pożaru Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Od wtorku ogień strawił około 300 hektarów lasu, czyli tyle co 420 boisk piłkarskich. Strażacy są dobrej myśli, bo pożar już się nie rozprzestrzenia. Jak mówi starszy brygadier Michał Badach, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ratownikom bardzo pomogą opady deszczu.
2: Mamy nadzieję, że będą intensywniejsze niż te poranne, bo jeżeli prognoza by się sprawdziła co do ich intensywności, czasu trwania, no to wiele wskazuje na to, że pogoda nas wyręczy w tej ciężkiej pracy. Prognozy pogody są optymistyczne. Wszystko będzie zależało od pogody.
1: Na miejscu pracują strażacy z różnych części kraju. Z pożarem walczą też leśnicy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
3: Fakty z Dolnego Śląska.
1: 2,5-letni Henio z Wrocławia to jeden z pierwszych beneficjentów słynnej zbiórki Łatwoganga. Chłopiec walczy z ostrą białaczką. Lekarstwo, które może go uratować, kosztuje 4,5 miliona złotych. Mama Henia, pani Małgorzata, nie kryje wzruszenia.
4: To jest nasza jedyna szansa. Na Henia już nie działa chemia, więc jest to jedyny sposób, żeby Henio uzyskał remisję. W tej chwili widzimy, że lek działa i zmiany, które Henio ma, obkurczają się, zmieniają, ulegają martwicy, także jest szansa, że będzie miał już wkrótce przeszczep szpiku.
1: Usłyszała w Przylądku Nadziei we Wrocławiu nasza reporterka Martyna Czerwińska. Ma ułatwić kontakty biznesowe między Polską a Kalifornią. Ruszyło najnowsze połączenie polskich linii lotniczych LOT z Warszawy do San Francisco. Michał Fioł, prezes LOT, podkreśla jednak w rozmowie z RMF FM, że samo miasto ma wiele do zaoferowania.
5: To nie tylko miasto biznesu, ale także miasto, które jest niezwykle atrakcyjne dla turystów. Te magiczne nazwy Golden Gate, Twin Peaks, Alcatraz i wiele innych atrakcji turystycznych. To jest coś, co z całą pewnością będzie przyciągało pasażerów z Polski, ale nie tylko z Polski, bo to nie jest połączenie pomyślane wyłącznie dla Warszawy i wyłącznie dla tych naszych największych polskich miast, które łączą się z tym połączeniem przez Warszawę, ale także dla całej Europy Środkowej i Wschodniej.
1: Z nowego połączenia cieszy się Polonia z San Francisco.
6: Mówię bezpośrednio, idealna rzecz. Kończą się makabryczne przesiadki we Frankfurcie, w Monachium. Przecież to był horror. Myśmy się musieli przesiadać, czekać, gonić po piętrach. No każdy wie, co to było. A teraz pięknie.
7: Polonia z San Francisco i okolic zadowolona jest.
6: Zadowolona.
8: No, my się cieszymy.
9: Bardzo dużo moich znajomych dowiedziało się, że jest bezpośredni lot i wszyscy lecą.
1: Na uroczystości inauguracji połączenia na lotnisku w San Francisco był korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Zmieniamy teraz środek transportu. Żeglowiec Dar Młodzieży w 21. dniu historycznej podróży był na wysokości hiszpańskiego Kadyksu. Dziś wpłynie do portu, by przygotować się na pokonanie Atlantyku. Jak wygląda codzienność na pokładzie?
10: Co się trzeba podporządkować różnym poleceniom załogi i tego się studenci od początku uczą. Zapoznają się z wszystkimi działami na tym statku. Chodzą po rejach, stawiają żagle, diagnostyka pracy maszyn urządzeń, a więc silnika, sprawdzanie poziomu oleju, wskaźników i tak dalej. Z kolei część, która zostanie do hotelu przydzielona, zapewne nocne, romantyczne spotkania polegają na obieraniu ziemniaków, a wszystko po to ten romantyzm na tym polega, żeby rano nadzajutrz drugiego dnia załoga i studenci mieli co jeść i ziemniak już był obrany.
1: Opowiadał Mariusz Giernalczyk z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Dar Młodzieży zmierza do Stanów Zjednoczonych na obchody 250-lecia niepodległości. W faktach teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM, a w niej pytanie, czy Adam Bielan często rozmawia z Michałem Kamińskim. Między innymi o tym Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, europosłem Prawa i Sprawiedliwości.
11: Rozmawiamy czasem tak. Przez wiele lat, chyba ponad 10, w ogóle nie mieliśmy żadnego kontaktu. A teraz zdarza się, że do siebie
12: zadzwonimy. A jak często?
11: No trudno powiedzieć, nie prowadzę statystyk.
12: A kolacje jakieś wspólne jeszcze z marszałkiem?
11: Ja w ogóle bardzo rzadko jem kolację.
12: Ale za każdym razem, jak pan jakoś je, to jest głośno.
11: Staram się praktykować tak zwany post przerywany, czyli nie jeść przynajmniej 15-16 godzin, żeby trochę schudnąć. Udało mi się trochę zwrócić uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ale i to bez jakichś wspomagaczy. Natomiast Michał też chyba je dość oszczędnie.
12: To może śniadania jecie razem, albo obiady, lunche.
11: Nie, raczej nie jadamy razem.
12: Nie, pytam o to dlatego, że spotkania z panem podobno Michała Kamińskiego traktowały ostratyzm środowiskowy. Kosztowały.
11: Kogo? Michała. W
12: podobno
11: PSL-u?
12: Nawet niektórzy, nie w PSL-u, w Senacie. Podobno nawet niektórzy mu ręki nie podają.
11: Tego nie wiem. Wie pan, tam w Senacie są ludzie skazani za korupcję w pierwszej instancji Platformy Obywatelskiej, więc mam nadzieję, że Michał im nie podaje ręki.
12: A rozmawiacie o potencjalnej koalicji z PSL-em?
11: Rozmawiamy w ogóle o polityce, natomiast taka koalicja w tej chwili nie ma żadnych negocjacji w tej sprawie, więc my złożyliśmy ofertę Polskiemu Stronnictwu Ludowemu i jego liderowi na początku tej kadencji. Ofertę, myślę, że bardzo, bardzo korzystną, dobrą, jak na partię, która ma 30 kilku posłów, ofertę funkcji premiera we wspólnym rządzie, ale PSL to wtedy odrzucił.
12: Mówi pan, że nie ma żadnych negocjacji, ale w sprawie IPN-u macie wspólne stanowisko prezesa nowego IPN-u.
11: Ale w sprawie IPN-u mieliśmy również wspólne stanowisko poprzedniej kadencji. Dzięki temu został wybrany Karol Nawrocki. Co nie sprawiło, że PSL dołączył do naszej koalicji wówczas. Chociaż rozmowy się toczyły w poprzedniej kadencji, też takie spotkania.
12: A z politykami PSL-u pan spożywał jakiś posiłek?
11: Dlaczego cały czas o jedzeniu mówimy?
12: Dlatego,
11: ja się odchudzam.
12: Dlatego, że pan się odchudza, ale spotkania u pana w domu na kolację to są jedne z najgorętszych wydarzeń politycznych roku. No, szczególnie jeśli zostaną ujawnione.
11: Za rzadko były raz ujawnione ze względu na przecięg z SOP-u i raz zrobiliśmy na prośbę uczestników zdjęcie, mówię o kolacji z panem prezesem Kaczyńskim, premierem Morawieckim, a z reguły jak kogoś goszczą siebie w domu, albo jak ja goszczę u kogoś, to obowiązuje zasada jednak dyskrecji.
12: Zakończył pan karierę Szymona Hołowni, skoro już pan mówi o Hołowni?
11: Nie, po pierwsze Szymon Hołownia wciąż jest politykiem.
12: No ale tylko, że jego partia już nawet nie jest klubem parlamentarnym.
11: No ale ta partia może decydować o tym, czy na przykład zostanie uchwalony wniosek o wotum nieufności wobec ministra. Jest bez partii Szymona Hołowni nie ma większości. Nie ma stabilnej większości. I to jest pytanie, co z tym Szymon Hołownia zrobi. On już nie jest liderem tej partii w sensie formalnym, ale myślę, że wciąż ma tam bardzo dużo do powiedzenia. Ktoś kiedyś powiedział, że w polskiej polityce kariera kończy się wtedy polityka, jaką sam zdecyduje, że się kończy, więc...
12: Parę razy skończyło się wcześniej, jak wyborcy nie wybrali, albo jak partia nie weszła. No, znam paru takich polityków, którzy w ten sposób zakończyli swoją karierę polityczną.
11: Do końca
12: polityczną.
11: Tej kadencji jeszcze półtora roku to Szymon Hołownia zdecyduje, czy i w jaki sposób tę karierę ewentualnie
12: skończy. Ale wierzy pan, patrząc się na jego sondaże, że ta partia wejdzie do następnego parlamentu? No musiałby się pod kogoś podczepić.
11: Na dzisiaj to jest bardzo trudne, a to jest również trudne, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe, które przyznaje się do ponad 20 lat tradycji, dlatego że te partie, które były prawdziwym zwycięstwem wyborów parlamentarnych, w sensie arytmetycznym oczywiście my zdobyliśmy najwięcej głosów, Platforma była dopiero na drugim miejscu, ale to Trzecia Droga stała się kingmakerem i decydowała komu powierzyć rządy. No i myślę, że dzisiaj po tych 2,5 roku jakby zrobić takie podsumowanie ich wpływu na losy kraju, mówię zarówno o PSL-u, jak i o Polsce 2050, to jest on bardzo, bardzo niewielki. Bardzo upokarzające dla Polska 2050 były te negocjacje w sprawie utrzymania pani Henning-Kloski. Pani Leo, która wychodzi i mówi, że oni zaraz wrócą jak piesek z podkulonym ogonem.
12: No to i rzeczywiście okazało się, że miała rację.
11: Miała rację, tak. To bardzo musiało być przykre dla polityków Polska 2050.
12: A przyjęlibyście Szymona Hołownię na swoje listę?
11: Nie było nigdy takich rozmów i nie chciałbym składać publicznie propozycji, bo to by było nieeleganckie.
12: Dobrze. Amerykańscy żołnierze wycofywani z Niemiec, 5 tysięcy, być może więcej, przyjadą do Polski pana zdaniem. Jest na to szansa. Ma pan dobre relacje
11: Mam nadzieję. Mogę powiedzieć, nie ujawnię tutaj żadnej tajemnicy, że ta sprawa była dyskutowana już podczas pierwszej oficjalnej wizyty pana prezydenta Karola Nawrockiego, którą miałem zaszczyt towarzyszyć 3 września.
12: Z nic nie wynika. Dyskutuje pytanie, czy jadą, czy nie.
11: Dyskusja z prezydentem Trumpem, o którym jak widać, można go lubić albo nie, to on dzisiaj decyduje w Stanach Zjednoczonych, często nawet jednoosobowo i pewna perspektywa przesunięć wojsk w Europie na flankę wschodnią, również do Polski była zarysowana. Problemem tutaj jest Tusk, który jest bardzo często bardziej ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec w Polsce niż polskim premierem. Realizuje po prostu niemiecki interes.
12: I szef MSZ-u i Donald Tusk mówił, oczywiście, jeżeli będzie decyzja, to
11: ale co Tusk
12: przyjmiemy.
11: Niemcy wydali, żeby utrzymać kontyngent albo zanotować jak największe straty, wydali 150 milionów dolarów na lobbying. Merz był 3 razy w Waszyngtonie podczas prezydentury Trumpa i kilkanaście razy do Trumpa dzwonił. Co zrobił Tusk, żeby przejąć tych żołnierzy do Polski?
12: Panie pośle,
11: nie był ani razu w Waszyngtonie, ani razu nie zadzwonił do Trumpa. A gdzie tylko może wbija w niego szpilki?
12: A może Radosław Sikorski dzwonił?
11: Do Trumpa? Nie sądzę.
12: Nie, do jego otoczenia.
11: Myślę, żeby się
12: do jego otoczenia.
11: Myślę, żeby się pochwalił, tak jak się chwalił, jak był na trawniku przed Białym Domem, to myślę, żeby się pochwalił.
12: A może między wami jest podział po prostu, znaczy prezydent obsługuje, można powiedzieć, linię prezydencką, czyli to on lobbuje w Stanach Zjednoczonych, a premier obsługuje inne linie, na przykład francuską czy niemiecką.
11: Nie leży tylko w tym, że Tusk obsługuje linię niemiecką, to bardzo ładne sformułowanie, dziękuję, kupuję to, będę używał.
12: Nie, ale źle mnie
11: obsługuje interesy niemieckie.
12: Pan zrozumiał, nie obsługuje interesów niemieckich, tylko chodzi oczywiście o to, że buduje sojusze w Europie.
11: Problemem Tuska jako premiera jest to, że on lży Amerykanów na każdym kroku. Na każdym kroku wbija im szpile. Ja już nie mówię o tych fałszywych oskarżeniach.
12: Ale posługuje się pan językiem ambasadora Rose'a. Chyba aż tak bardzo nie. Krytykuje czasem, odcina się.
11: Tusk oskarżył fałszywie Trumpa o to, że był przez 30 lat agentem. I to nawet nie jest obraźliwe, to jest absolutnie nieprawda. Nie miał na to żadnych dowodów, nigdy się z tego nie wycofał. Nie mówimy o Tusku, który miał lat 16 czy 17. Mówimy o Tusku, który już był po 7-letnim okresie premierostwa i po 5 latach w Brukseli. On to powiedział w 2022 czy 2023 roku. Wielokrotnie miał okazję się z tych słów wycofać.
12: Zanim Trump został prezydentem po raz drugi.
11: Tak, ale już po tym, jak Trump był prezydentem i po tym, jak Trump ogłosił, że będzie ubiegać się ponownie o prezydenturę. I teraz oczywiście można powiedzieć, że Tusk jest głupi, nie przewidział, że Trump został ponownie wybrany, ale on miał wielokrotnie
12: ale
11: później
12: nie
11: okazję wycofać
12: że
11: się z tych...
12: zostanie wybrany, ale też były
11: ale Tusk
12: różne
11: miał
12: wypowiedzi.
11: Wielokrotnie okazję, żeby się z tych słów wycofać. Dzisiaj ma zablokowany kontakt z Białym Domem. Jak ja powiedziałem po wizycie prezydenta Nawrockiego, coś oczywistego, że Tusk jest persona non grata, na mnie politycy Platformy się rzucili, chociaż to jest prawda. No, proszę mi pokazać jakikolwiek kontakt Tuska z prezydentem Trumpa.
12: Czy mnie się zdaje, czy Jarosław Kaczyński mówił bardzo źle o premierze, Madziarze i też nie przeprosił.
11: Ale wie pan co, my nie mamy żołnierzy, nie staramy się o żołnierzy węgierskich na polskim terytorium.
12: Ale jest to nasz istotny...
11: Tusk mówi z jednej strony, mamy czasy przedwojenne, straszy Financial Times wojną, mówi, że w ciągu kilku miesięcy Rosja może zaatakować NATO, czyli między innymi Polskę, a z drugiej strony nie robi nic, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo.
12: No jak podpisał umowę z Francją, no to jest istotne.
11: Nie żartujmy. Jakie Francja ma możliwości o obrony Polski? To jest
12: sygnał do Stanów Zjednoczonych, że nie może.
11: Bardzo lubię Francuzów, ale ich parasolka nuklearna nic nie znaczy w dzisiejszym świecie.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od europosła PiS Adama Mielana. Całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Dobranoc, kawa RMF FM, 13 minut po trzeciej. No to wracamy do grania najlepszej muzyki, tak żeby ta nocna zmiana szybko minęła. Red Hot Chili Peppers to na początek, będzie też Andrzej Piaseczny. Taki scenariusz na najbliższe minuty.

Pięknie to brzmi. Są Barbara Mafafam, 24 minuty po trzeciej. Ja tutaj cały czas tak mówię, że dobra, nocna zmiana, obowiązki, praca, ale może ktoś właśnie wstaje i zaczyna długi, długi piątek. 8 maja w kalendarzu, za oknem deszczowo i nie jest za najcieplej. No niestety w ciągu dnia nie będzie lepiej, więc jeżeli wychodzicie z domów, robicie sobie właśnie kawkę ciepłą, coś tutaj, kombinujecie jak się ubrać, to na cebulkę koniecznie i parasole w dłonie, bo dzisiaj no maksymalnie gdzieś tam na południu do 17 stopni, ale deszcze niespokojne będą przez cały dzień, dlatego... Najlepsza muzyka w RMF FM się poleca. RMF zawsze z wami, a już za parę minut kolejny fragment powieści, także zostańcie z nami.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Teatr współczesny. Dyrektor Erwin Akser zaangażował mnie do teatru w Warszawie. I to nie byle jakiego, bo współczesnego. Wtedy najlepszego pod względem zespołu w Polsce. Tam w szkole już niczego więcej cię nie nauczą, powiedział. Akser był wybitnym reżyserem, a do tego erudytą i człowiekiem światowym. W teatrze uprzedzali mnie starsi koledzy. Tylko z nim nie żartuj, nie ma poczucia humoru. Jakże strasznie się mylili. Po wielu latach dostałem jego wspomnienia z pamięci. Stefanowi Friedmanowi wpisuje się z pamięcią o latach wspólnej pracy Erwin Akser. Przeczytałem tę książkę całą i szybko, wyjątkowo dowcipna i mądra i z przymrużeniem oka. Przez tyle lat potrafił oszukiwać wszystkich. Ale raz powiem, a co mi tam? Próba nowej sztuki, dyrektor zdaje rolę. Ty zagrasz księcia, ty Matyldę, Mietek oberżystę. A ja czekam, chcę grać. Wołejko poetę, a ja czekam. A ty, synu, Mariana? Byłem synem Mariana. Wchodzisz na początek, mówisz, już są pod dworem i możesz iść do domu. No, rola marzenie, prawda, synu? To tak zwana rola dyrektorska. Jak dyrektorska, to niech pan zagra. Koledzy ryknęli śmiechem i chyba tylko to mnie uratowało przed bezpłatnym urlopem. To było nie po kolei. Wracam. Miałem tylko bagatela zdać egzamin eksternistyczny na aktora dramatu. Całe studia w 2 dni. Teoria i praktyka. Egzamin? A co to dla mnie? Ja byłem mistrzem w egzaminach. Z palcem w... No, może lepiej nie zapeszać. Grać w takim teatrze to była nobilitacja. To już nie Krakowia, tylko Real Madryt. To była najwyższa półka sztuki. Podglądanie mistrzów i występowanie u ich boków. Siedzenie w garderobie z tuzami sceny polskiej, a w przerwie w bufecie u pani Władzi pić z nimi herbatę. Można się było czuć dopuszczonym do wielkiej teatralnej tajemnicy. To było obcowanie ze świętym gralem sztuki. A dostąpiłeś zaszczytu, bo już byłeś rycerzem okrągłego stołu w klubie aktora Spatif. A razu pewnego w stolarni był telewizor. W nim decydujący o finale mecz Górnik Zabrze Roma. A na scenie Zofia Mrozowska, jako Maria Stewart, spodziewała się najgorszego. Cały zespół znalazł się w stolarni. Grałem Dragona Drarego, drugiego strażnika Marii. Był cholerny remis, to był ten dodatkowy mecz w Strasburgu. Zwycięzca miał wyjść do finału. Józef Nalberczak na scenę, szybko! Krzyczy inspicjent. Józek wpada, nie bardzo kojarzy. Mrozowska, już chyba niedługo mi czekać. A na to Nalberczak, królowo, mówisz tak, jakby wynik był ci znany. A miał powiedzieć wyrok. Królowa usiadła tyłem do publiczności, drgały jej ramiona. Wszyscy myśleli, że płacze, a ona wręcz przeciwnie. A potem to wszyscy pamiętamy, rzut monetą i górnik! Zofia Mrozowska, Barbara Drapińska, Maja Komorowska, Tadeusz Łomnicki, Aleksander Bardyni, Kazimierz Rudzki, Mieczysław Czechowicz, Wiesław Michnikowski, Zbigniew Zapasiewicz, Czesław Wołejko, mój tata Marian. A między nimi ja. I to nie był sen.

0: Tata Maniek. Mój tata Marian był nie tylko autorem najsłynniejszej anegdoty teatralnej, ale i jej bohaterem. Pod koniec sezonu dyrektor prosił aktorów do siebie na rozmowę. To krótka rozmowa. Czy widzi go w repertuarze w przyszłym roku, czy powinien szukać innej pracy? Pod gabinetem czekał na wyniki cały zespół. Współczuł i pocieszał, albo okazywał zadowolenie z dalszej wspólnej pracy. Mój tata Marian zawsze był lubiany. Pełnił nawet funkcję męża zaufania zespołu, co sprowadzało się głównie do reprezentowania teatru na pogrzebach kolegów. Wszedł do dyrektora Axera. Zespół czekał w niepewności, bo nigdy nie było wiadomo, na kogo wypadnie. Wreszcie wyszedł. Obstąpili go koledzy. Jak, Maniek, mów, zostajesz? No, gadaj! Tata wytrzymał dramatyczną pauzę i powiedział: słuchajcie, dyrektor Axer odchodzi. Co? Jak to, odchodzi? No tak, powiedział do mnie: panie Friedman, będziemy się musieli rozstać. Jak się Axer o tym dowiedział, to nie wypuścił Mariana z teatru do końca życia. A jako że graliśmy z tatą w jednym teatrze, to przydarzył nam się kiedyś zabawny zbieg okoliczności. Musiałem zastąpić ojca w matce. Miałem na to godzinę. Ojciec był mój, a matka Witkacego. Na scenie koledzy instruowali mnie szeptem, co mam robić. Stań przy oknie, usiądź na krześle, podejdź do zapasa, żegnaj się i wychodź. No to ja robię krzyż i w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dawniej aktorzy to była rodzina. Wiadomo, specyfika zawodu. Rano próba, wypijamy parę butelek wódki, potem w garderobach z koleżankami figo fago, obiad do obiadu flaszka, krótki odpoczynek, wieczorem przedstawienie, po nim do spatifu, wypijamy kilka butelek czystej, idziemy z koleżankami na te rzeczy do rana, rano na próbę, coś tam wypijamy na kasa, potem ćwiartka przed spektaklem, jakieś figury w garderobie u koleżanek, do klubu i po flaszce. Opowiadał Zdzisiek Maklakiewicz swojej cioci. Ciocia już po chwili miała większe oczy niż czarny staw gąsienicowy. I tak cały tydzień, Zdzisiu? Nie, poniedziałki mamy wolne. Auta mieli tylko niektórzy. Wszyscy się znali, dzielili się sukcesami i niepowodzeniami. Chodzili na ryby i na mecze. Po spektaklu zostawali na pogawędkę. Nie mówię, że to była tylko kawa. Albo szli do klubu aktora, czyli spatifu. Byliśmy zakolegowani z całym zespołem technicznym. Dzieliliśmy się czasami nieeleganckimi żartami. Stefan, pyta mnie Tadzio garderobiany, a dlaczego na te kobiety, co lubią baby, mówi się lesbije? Bo jak nie były posłuszne, to jedna do drugiej mówiła: leź, bo zbije.
1: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

Dzisiaj to niemożliwe. Żeby po przedstawieniu zostać i pogadać, każdy ma swój wóz i dodatkowo 100 zajęć, zwłaszcza młodzi. A jeszcze kurtyna nie opadła, nie dotknie desek sceny, a oni już zapalają silniki jak lato, to wskakują na rowery. My przychodziliśmy na godzinę przed rozpoczęciem. Teraz niektórzy wpadają 5 minut przed trzecim dzwonkiem. Zmienia się świat, zmieniają się ludzie i zasady. Sztuka też. Potem do zespołu dołączyli młodzi: Piotrek Frączewski, Maciek i Janek Englerty, Basia Sołtysik, Marta Lipińska, Basia Wrzesińska, Krzysiek Kowalewski, Wojtek Brzozowicz, Stasia Celińska, Włodek Nowakowski. Oj, zagraliśmy pastorałkę Ernesta Bryla. Po górach, po chmurach. Mietek Czechowicz był biblijnym Adamem i orał ziemię wołem, którym był Michnikowski. Któregoś razu, kiedy Czechowicz go zatrzymał, mówiąc brrr, na tyłku woła zapaliło się czerwone światełko stopu. Zaskoczony Adam długo nie mógł wydusić z siebie słowa. Publiczność szalała. Wiesiek znany był w teatrze z robienia kolegom żartów na scenie, kiedy w Macbethie Kazimierz Rudzki jako Magdów miał przysięgać na ten miecz. W ręku został mu tylko uchwyt z plasteliny, artystycznie zrobiony przez Wieśka. Musiał Magdów miecz do przysięgi już bez rączki wytrząsać z pochwy. O, kiedyś Michnikowski chciał zaimponować kolegom i pokazać wyjątkowy element wystroju łazienki. Porcelanową nóżkę do umywalki. A były to czasy, kiedy zdobycie zwykłych kafelków, wszystko jedno jakich, graniczyło z cudem i było powodem do chwalenia się i imponowania znajomym. Po przedstawieniu, oczywiście nie z pustymi rękami, bo okazja była niebyle jaka, pojechaliśmy do niego oglądać tę niebywałą rzecz. Wchodzimy, Wiesiek celebruje otwarcie drzwi do łazienki. Powoli, stopniowo napięcie wzrasta. Wreszcie ukazuje się łazienka, a tam na skrzynce z narzędziami siedzi hydraulik. Pali sporta, a wokoło rozbita w drobiazgi porcelanowa nóżka. Majster zaciągnął się głęboko, wypuścił dym, a z nim taką oto filozoficzną sentencję. Ze szkła było, to się zbiło. Egzamin na aktora. Do egzaminu eksternistycznego kułem ostro. Koledzy obłożyli mnie książkami, które im zostały ze szkoły aktorskiej. Maska i oblicze teatru Tadeusza Kudlińskiego, Słowacki na scenach polskich Henryka Szletińskiego, Pamięć teatru Andrzeja Wyczyńskiego, a nawet o sztuce teatru

Tata Marian opowiadał o krakowskim Teatrze Starym i o tym podziemnym. Egzamin wiązał się nie tylko ze zdobyciem zawodowego tytułu aktora dramatycznego, lecz także z gażą aktorską, 3 razy większą niż ta dotychczasowa, nie licząc przedstawień ponad normę. O, było o co walczyć, a zwłaszcza, że byłem młodym mężem z młodą żoną w pustym nowym mieszkaniu i z 2 facetami w wieku przedszkolnym. No i nadszedł ten dzień. Egzamin odbywał się w sali teatralnej Zaspu w Alejach Ujazdowskich. O pomoc, czyli partnerowanie w wybranej scenie, poprosiłem kumpli Andrzeja Zaorskiego i Piotra Frączewskiego. Obaj byli już po szkole teatralnej. Przyszedł mnie wspierać moralnie Daniel Olbrychski. On miał egzamin dopiero za miesiąc, a w Teatrze Narodowym u Adama Hanuszkiewicza już grał Hamleta. Miałem tremę jak cholera, ale jak zobaczyłem trzęsących się ze strachu Piotrka i Jędrka, to mi trochę przeszła. Weźcie się w garść! Chłopaki, macie mi pomagać! Właśnie, nie masz pojęcia, jaka to odpowiedzialność pomagać kumplowi. Ale wreszcie, co trzeba było, odegrałem. To była dobrze mi znana scena ze Śmierci na raty Janusza Krasińskiego. Grałem Kuźmę. Odszedł osobowy, cholerny świat i mówi się, że ludzie nie mają pieniędzy. Popatrz no, Oleś, ile wysiadło z pierwszej klasy. A potem zaliczono mi rolę grane aktualnie w teatrze w Wielkim Człowieku do Małych Interesów, Fredry, Potędze Ciemności Tolstoja, w sztuce Macbeth Ionesco czy w Pastorałce po górach, po chmurach, Bryla. Z teorii wybrałem Tadeusza Konwickiego i elementy humorystyczne w jego twórczości. Posłużyłem się ulubioną dziurą w niebie. Przywołałem scenę, w której miejscowy pastuch Kajaki, nazwany tak, bo miał dużą stopę, rozmawia z paniczykiem z dworu przez ogrodzenie. Paniczyk opowiada mu o bohaterstwie i patriotyzmie. Kajaki nie wytrzymuje i prosi, żeby wysunął rękę przez szparę, po czym gryzie go w nią. Paniczyk z płaczem przybiega do rodziców siedzących na tarasie. Mamo, mamo, Kajaki mnie ugryzł. On? Z takim uzębieniem? I dziwi się matka. A tak na poważnie, to Konwicki powiedział coś, co warto zapamiętać. Sztuka to jest nasz jedyny bagaż i majątek. Jedyne, czegośmy się tak naprawdę dorobili, to jest sztuka. Ona właśnie jest zapisem naszej obecności w galaktyce i wszechświecie. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej, profesor historii, krytyk teatralny i teoretyk teatru Bohdan Korzeniewski, wręczając mi dyplom eksternistyczny aktora dramatycznego, powiedział: proszę, oto pańskie pozwolenie na wykonywanie zawodu aktora. Zasłużył pan. Co do pańskich partnerów Zaorskiego i Frączewskiego, to zastanowimy się, czy im nie odebrać. Oczywiście był to żart, bo koledzy starali się jak mogli, tylko tremę mieli większą niż ja. Oj, trudno się dziwić. Ja na ich miejscu chyba bym się nie odważył na taką koleżeńską pomoc.

0: Już prawie czwarta na zegarach. To czas na fakty RMF FM, a najnowsze wydanie ma dla nas Karol Płaczkiewicz.
1: Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany przez łódzkich policjantów. O szczegółach powie nasz dziennikarz. Prezydent skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Posłuchajcie, co mówią w tej kwestii politycy. Łotewskie wojsko komentuje wczorajszy incydent z dronami, które spadły we wschodniej części Łotwy. Adwokat od trumny na kółkach, ścigany listem gończym, Paweł Kozanecki został zatrzymany przez łódzką policję. Mężczyzna nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Samochód, którym jechał, nazwał trumną na kółkach. Krzysztof Zasada zebrał więcej szczegółów.
2: Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali go na Lubelszczyźnie. Przed odsiadką skrył się w miejscowości położonej w powiecie chrubieszowskim. Funkcjonariuszom kilka dni zajęło ustalenie tego adresu, w którym może przebywać po tym, jak zniknął. 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Podczas zatrzymania nie stawiał oporu. Jak mówią policjanci, był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił do jednostki policji w Chrubieszowie. Tam sporządzono niezbędną dokumentację, między innymi protokół zatrzymania.
1: Następnie mężczyzna trafi do zakładu karnego, gdzie będzie odbywał karę 18 miesięcy pozbawienia wolności. Prezydent skierował do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostów kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Tak postawione pytanie krytykuje marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: To pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie.
1: Jak mówi senator KO Marek Borowski, można zakładać, że większość Senatu nie poprze wniosku prezydenta.
4: Organizacja takiego referendum byłaby parodią, także nie sądzę, żeby to referendum się w ogóle odbyło.
1: Innego zdania jest opozycja.
5: Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy wspierać ten wniosek pana prezydenta.
1: Mówi senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Senat zajmie się wnioskiem prezydenta na kolejnym posiedzeniu za 2 tygodnie. Łotewskie wojsko przyznało, że jeden z dronów, które w czwartek wtargnęły w przestrzeń powietrzną kraju, nie został w ogóle wykryty przez systemy radarowe i czujniki. Dowódca armii zapowiedział analizę skuteczności obrony powietrznej na wschodniej granicy. Według wojska nad Łotwę wleciały co najmniej 3 bezzałogowce. 2 spadły, a 3 zawrócił w stronę Rosji. W związku z incydentem łotewskie MSZ wezwało przedstawiciela rosyjskiej ambasady i przekazało notę protestacyjną. Trwa śledztwo dotyczące pochodzenia dronów. Rozważany jest także scenariusz prowokacji ze strony Rosji. Portugalskie służby zdrowia przygotowują się na możliwe przypadki zakażeń hantawirusem po wykryciu wirusa na statku wycieczkowym MV Hondius. Szefowa Dyrekcji Generalna Zdrowia podkreśliła, że ryzyko epidemii w Portugalii jest na razie bardzo niskie, ale uruchomiono procedury szybkiego reagowania. Wykryty na wycieczkowcu gatunek hantawirusa Andes występuje w Ameryce Południowej i w rzadkich przypadkach przenosi się z człowieka na człowieka. Może wywoływać ciężkie choroby układu oddechowego.
0: To także są fakty.
1: Dopiero za 2 lata pierwsi artyści wystąpią na scenie sali kongresowej. Choć w 2023 zakładano, że remont sali widowiskowej w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie zakończy się w tym roku. Sala, w której prawie 60 lat temu wystąpili The Rolling Stones, dając jeden z pierwszych koncertów zachodniej grupy muzycznej za żelazną kurtyną, jest zmieniana w teatr muzyczny. Zajrzał tam nasz reporter Jakub Rybski.
6: Proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy w tym momencie?
7: Na scenie. Będzie nowocześnie. Będą dodatkowe zapadnie. Zdecydowanie poprawiamy całą logistykę tej sceny. Konstrukcja widowni polega na tym, że będą mocowane fotele, a od frontu również demontowalne krzesła, które są taką opcją. Jeżeli będziemy chcieli powiększyć scenę, bo będzie taka możliwość, no to wtedy te krzesła trzeba usunąć.
6: Czy jest już zaplanowane pierwsze wydarzenie, które odbędzie się w sali kongresowej?
8: Jedni uważają, że Rolling Stones, inni, że zespół Mazowsza.
1: Przyznaje Katarzyna Osowiecka, prezes zarządu Pałacu Kultury i Nauki, a o scenie i widowni mówił Piotr Łosiak, dyrektor pionu technicznego. Stadion w Sosnowcu ma nową murawę. Nie jest to zwykła trawa, a murawa hybrydowa. Na czym polega innowacyjność tej metody? O tym z Rafałem Abelem z firmy odpowiedzialnej za projekt rozmawiał Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM.
9: przed nami, dla mnie laika, wielka maszyna do szycia z jakimiś sztucznymi zielonymi igłami. Tak to można porównać?
10: Tak, w pokrótce można powiedzieć, że to jest wielka maszyna, która wszywa włókna sztuczne w trawę naturalną i robi to w rozstawach 2x2 cm. Tutaj na stadionie w Sosnowcu na 145 mm. Możemy zrobić głębiej, jeśli klienci sobie życzą. Możemy zrobić to płycej. Jesteśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o to. Na pewno jest to tak zwany game changer. Na pewno będzie to tutaj dobrze odbierane przez zawodników, przez trenerów, bo no, technologicznie ta murawa bardzo się zmieni na plus.
9: Co to zastosowanie murawy hybrydowej tak naprawdę daje? Bo wiele osób, słysząc murawa hybrydowa, myśli, że to jest sztuczna murawa, ale to tak nie jest.
10: Nie, to nie jest sztuczna murawa i trzeba powiedzieć, że tych sztucznych włókien jest tylko 5% wszywanych. Więc tak naprawdę jest tego bardzo mało, ale daje to bardzo dużą przewagę technologiczną, wzmacnia bardzo dobrze podłoże, system korzeniowy może się dzięki temu bardzo dobrze rozwijać. Jeśli chodzi o samą górę, to te źdźba trawy wystają tylko 2 cm sztucznej trawy, więc one rosną zawsze, one są strzyknięte tak, że są zawsze troszeczkę niżej od trawy naturalnej, bo trawy naturalne, powiedzmy, ścina się pomiędzy 23 a 27 mm, więc one dają taką jakby takie rusztowanie, takie wzmocnienie. Przede wszystkim dla butów zawodników, dla samych zawodników, bo nie ukrywajmy, no, na arenie światowej niektórzy zawodnicy mogą kosztować po 100 milionów euro i grają na tych samych murawach. Chodzi o to, żeby ograniczać ryzyko kontuzji. Te murawy mają być bardzo przewidywalne, mają być bardzo szybkie. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o telewizję. Te murawy są praktycznie cały rok zielone. Dlaczego? Bo te sztuczne włókna dają tą zieloną poświatę. Więc to jest bardzo dużo aspektów takich pozytywnych i no ja się cieszę, że stadion Sosnowiec właśnie zdecydował się na to i na pewno to tutaj dużo zmieni.
9: A z punktu widzenia gospodarza myślę sobie, że też o tyle plus, jak często mamy na przykład sceny, że piłkarz pojedzie ślizgiem, wyrywa jakieś miejsca z trawą, to dzięki zastosowaniu tej hybrydowej murawy to będzie się rzadziej zdarzało.
10: Zgadza się. To ograniczamy do totalnego minimum i to też jest bardzo ważne. W kontekście już nawet nie samego w ślizgu, ale bardziej chodzi o naprawy też pomeczowe. Bo czasami, jak panowie zobaczycie murawy, które są, powiedzmy, rozgrywane w marcu, kwietniu i są bardzo mokre jeszcze po zimie, to te zniszczenia są przeogromne. Ta zima na przykład w Polsce pokazała, że no coś musi się zmienić, bo zostały wymienione 7 muraw w ekstraklasie. To jest bardzo dużo. Na zachodzie nikt tego tak nie robi. Dlatego ta technologia pozwala na to, aby zaoszczędzić, tak? I nie wymieniać tych muraw, tylko właśnie mieć tą hybrydę, która cały czas trzyma zwartą darń.
9: Jeżeli mówi pan, że to jest pierwsza murawa tego typu w Polsce, to czym ona się różni od innych muraw hybrydowych?
10: Ogólnie są trzy typy muraw hybrydowych. Jedna to są właśnie te wstrzykiwane murawy, które tutaj robimy. Druga to jest murawa na macie tak zwanej, czyli to jest sztuczna trawa, tylko bardzo rzadka, na którą wsypuje się ziemię, piasek i na to się zasiewa trawę. Minusem jest jej to, że jest bardzo trudna w utrzymaniu. Jej czas użytkowania, powiedzmy, i eksploatacji to jest maksymalnie 3-4 lata. Na murawie hybrydowej wstrzykiwanej to jest nawet do 15 lat żywotności. To jest bardzo dużo. Kolejna rzecz, murawa hybrydowa jest dużo łatwiejsza w takich corocznych pielęgnacjach, czyli tak zwanemu frezowaniu, czy gdzie usuwamy taki filc, materię organiczną z góry. Przy murawie hybrydowej wstrzykiwanej można to zrobić w bardzo łatwy sposób. Jeśli chodzi o murawy na macie, jest to bardzo utrudnione. Są stadiony w Polsce, które mają murawy hybrydowe na macie i to jest, no niestety będą z tego wychodzić, bo to się nie sprawdza. To są produkty jednorazowe. Jeśli chodzi o trzeci typ, to są murawy, które mają sztuczne włókna zmieszane z warstwą wegetacyjną. Tego się w Polsce nie stosuje, raczej stosuje się to w Anglii, oni to mieszają typowo z piaskiem, po to, żeby płyty były bardzo przesiąkliwe. Więc my w Polsce skupiamy się na murawach hybrydowych wstrzykiwanych, no i nadal jest ten temat muraw hybrydowych na macie, ale wiem, że ludzie z tego po prostu w Polsce będą uciekać i wychodzić.
9: No właśnie, myślę sobie, że ma to zastosowanie wiele plusów, no bo wytrzymałość tej murawy, to co gdzieś tam cały czas podkreślamy, więcej spotkań można rozgrywać po prostu.
10: Tak, dokładnie. Dam tutaj dobry przykład stadionu San Siro, gdzie ta sama technologia jest tam instalowana i tam grają dwa kluby na najwyższym poziomie. Inter i AC Milan. Grają naprawdę co drugi tydzień. Czasami są, jest Liga Mistrzów czy jakieś inne puchary, więc tam potrafią być na przykład dwa mecze w ciągu tygodnia, w następnym tygodniu znowu dwa mecze. Dlatego też FIFA zdecydowała się tutaj zainstalować tą, że tak powiem, hybrydę, bo na mistrzostwach U20 będą dwa mecze w ciągu dnia i następny dzień znowu dwa mecze. Płyta naturalna nie jest w stanie tego wytrzymać. Przede wszystkim nie jest w stanie utrzymać tych parametrów, które FIFA żąda, żeby były. Bo wszystko chodzi o parametry. Więc tutaj hybryda na pewno dużo w tym pomoże. Jestem pewny, że stadion zobaczy, że jest bardzo duża różnica.
9: Zagłębie na co dzień walczy o ligowy byt w drugiej lidze, ale trzeba przyznać, że Murawy no to będzie miało iście ligomistrzowo.
10: Mam nadzieję, że ta Murawa przyczyni się do utrzymania w lidze przede wszystkim, bo wiem, że no łatwo nie mają. No wiecie wszyscy, że
9: Murawa nie gra.
10: Murawa nie gra i Murawa jest zawsze taka sama dla dwóch drużyn. I na pewno jedni i drudzy odczują, że będzie się lepiej grało. Mam nadzieję, że to będzie taki dobry talizman.
9: Wspomniał pan o tym San Siro, bo to nie jest tak, że ze Stadion Zagłębia jest jakimś dzisiaj królikiem doświadczalnym, gdzie coś montujecie, sprawdzacie czy testujecie. Ta technologia jest wykorzystywana na wielu obiektach. No wspomniał pan San Siro, ale to nie jedyny stadion.
10: No to powiem taką ciekawostkę. Ta technologia ma już 20 lat. My rocznie jako Sea Speeches instalujemy takich muraw około między 70 a 100 na całym świecie. Wszędzie. Praktycznie na każdym kontynencie. W tamtym roku skończyliśmy projekt na Islandii. Teraz instalujemy takie murawy hybrydowe na Mistrzostwach Świata w Stanach. Ostatnie wszystkie Mistrzostwa Świata z ostatnich bodajże 15 lat wszędzie miały zainstalowane właśnie takie hybrydy. To jest wymóg FIFA, bo to daje im większą gwarancję tego, że te murawy wytrzymają. Przede wszystkim utrzymają standard przez cały turniej. Także no, naprawdę to jest game changer i duży, duży krok milowy do przodu.
9: Ile jest tych wałków na tej maszynie, która wstrzykuje już te źdźbła trawy sztucznej w tą naturalną murawę?
10: 50 wałków, czyli 50 igieł jest naraz wstrzykiwanych, albo nawet więcej, bo to jest nowa maszyna. Świeżutka tak naprawdę wyszła z produkcji i tutaj może być nawet ich więcej. Chyba będzie gdzieś koło 70 nawet. Trzeba byłoby zobaczyć, bo on jest to ponumerowane. Także tutaj trzeba byłoby to sprawdzić. Każdy wałek w ogóle przypada na jedną szpilkę, która wstrzykuje i wciska właśnie te włókna w podłoże. No i pracownicy muszą cały czas je na bieżąco wymieniać. Praca trwa 24 godziny na dobę, bo mamy dwie zmiany. Warunki nam pogodowe nie straszne, byleby nie było mrozów, bo jak pozamarza nam murawa, no to już będzie problem. Ale zwykle murawy są podgrzewane, więc też nie mamy z tym problemu.
9: I to można w czasie grzania tej murawy normalnie nie wstrzykiwać, rozumiem, tak?
10: Tak, jak najbardziej. Teraz mieliśmy ciekawy projekt właśnie na Sparcie Praga w styczniu, gdzie mieliśmy minus 12 i prace nadal trwały, więc nie było z tym problemu. I ukończyliśmy na czas i klient był bardzo zadowolony, także warunki pogodowe nam nie straszne.
9: Wy święta pracy 1 maja nie mieliście, bo z tego co usłyszeliśmy, to wy 1 maja zaczęliście tutaj pracę na stadionie w Sosnowcu.
10: No, to było święto pracy. Tak zwane. Także zaczęliśmy pracę, bo mamy bardzo napięte terminarze. Z tego stadionu przyjeżdżamy na następny, do Łodzi. Po Łodzi jedziemy już z powrotem do Anglii, więc te maszyny podróżują po całym świecie tak naprawdę.
1: Z Rafałem Abelem z firmy odpowiedzialnej za projekty rozmawiał Wojciech Marczyk. To już wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o 5:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Mam ciekawe doniesienia z Tarnogrodu pod Biłgorajem. Tam 32-latek ukradł rower. Dlaczego o tym mówimy? Bo po zatrzymaniu przez policję tłumaczył, że potrzebował tego roweru, bo jego mu się zepsuł, a on nie będzie chodził pieszo.
2: Nie pochwalamy, nie, absolutnie. No. Ale jakby to przełożyć na politykę, to no, nie widzimy zbyt wielu różnic.
1: To znaczy?
2: Rząd potrzebuje pieniędzy, wprowadza nowy podatek.
1: Aha,
2: no tylko w maju, prawda? Nowa ta opłata reprograficzna, podatek od nadmiarowych zysków i tak dalej.
1: Rząd też pytany, dlaczego zabiera nam pieniądze, też może odpowiedzieć. Potrzebuje waszych pieniędzy, bo budżet się zepsuł, a ze swoich nie damy.
2: Więc jak, że tak powiem, leży koło siebie rząd i złodziej roweru spod Biłgoraja, to tak naprawdę no, ciężko odróżnić jedno od drugiego.
1: No poza tym, że złodziej roweru wyrządził trochę mniejsze szkody.
2: No tak, bo okradł jedną osobę, nie? A rząd trochę więcej.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ja czytam właśnie, że NASA i niemieckie centrum kosmiczne szukają 12 osób, które będą leżeć w łóżku przez 2 miesiące.
2: O, proszę.
1: Płacą 18 tysięcy euro.
2: O, super.
1: Chcą sprawdzić, jak stan nieważkości wpływa na ludzi.
2: Czyli leżysz i ci tyle płacą. To brzmi jak biznes życia.
1: Znaczy, problemy są dwa.
2: No.
1: Masz być okazem zdrowia.
2: Aha.
1: I przez te 60 dni nie możesz wstawać nawet do łazienki.
2: To trochę kupa. Ale nie, ale poza tym biznes życia.
1: Poza tym, tak.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Ja mam ważne badania teraz.
2: Dawaj.
1: Od poziomu testosteronu zależy, czy mężczyzna jest hojny, czy jest sknerą.
2: No.
1: Jak ma tego hormonu dużo, testosteronu, to warto męża wziąć na zakupy.
2: Czyli
1: bo dużo testosteronu.

0: no to hojny.
1: Aha. No, wiecie, jak mawiają u mnie na siłowni, życie jest zbyt krótkie, by mieć poziom testosteronu w normie. Szalejcie.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
0: Łukasz Mejza, do niedawna poseł PiS, właśnie pobił własny rekord. Jego licznik drogowy wzrósł do 225 punktów karnych.
3: Łoskubany, to już jest chyba uzależnienie, to jest jakaś choroba psychiczna.
1: Ile można mieć maksymalnie punktów? 20?
3: 24?
1: Ja uważam, że powyżej 100 punktów karnych, tak, to z automatu należy wydawać zaświadczenie o niepoczytalności i nakaz ubezwłasnowolnienia.
0: Tak. I zamknąć na rok na warsztatach zlepienia wazoników.
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
0: Nie będzie nocowanki z Julią Wieniawą, którą wystawiła na licytację WOŚP.
1: Jak to?
0: Ktoś się zwinął, a kwota nie została wpłacona, a było to ponad 100 tysięcy złotych.
1: No ludzie, no mało tego. Słuchajcie, osoby, które w licytacji były na drugim i trzecim miejscu, też się nie zdecydowały, wycofały się.
3: A, bo też wymyśliła z tą nocowanką. To według mnie nie mogło się udać, tam było za dużo niewiadomych. Tam wiesz, czy śpimy razem, jedna, dwie to kordły, tak. Kto śpi od ściany.
0: Poza tym też się nie oszukujmy. No, to są jednak krępujące sytuacje. Tak, iść spać do obcych. Ktoś chrapie, no, ktoś majaczy, ktoś gra na twardej pięcie.
1: Dokładnie,
0: no.
1: Dokładnie. O. Najgorsze, nie daj Boże, wiesz, na przykład puścisz karakala pod kołdrowca. Co się może zdarzyć? Bo nie wiesz, czym cię Julia nakarmi wieczorem.
3: Dokładnie. To,
1: no stracisz w oczach gwiazdy dziewczyny.
3: No to wiesz, gwiazdy dziewczyny. No. Nie, to potem od razu tak. To potem oglądasz sobie rodzinkę.pl albo Mam Talent, a w głowie masz tylko te przerażające wspomnienia. Ten niepotrzebny ruch kordłą.
1: To dokładnie.
3: Tę gęstą atmosferę, te szczypiące, łzawiące oczy, prawda? A Julka wydawała się być taka niewinna.
1: Ale czekaj, że Julia?
3: No a kto, Romeo? Co, na nie ma jelit?
2: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: No i tu mamy dla was jeszcze w tym momencie we Wstawaj Szkoda Dnia newsa, którym dzisiaj żyje połowa internetu. Była żona ministra Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera, której nie udało się zostać modelką, i jeszcze parę rzeczy, to ona teraz...
3: Bądźmy szczerzy, nie parę. Jeśli chodzi o nieudawanie, to pani Marianna jest profesjonalistką.
0: Ale momencik. Trzeba jednak przyznać, że pani Mariannie znakomicie udaje się... No, udawanie, że wszystko się udało.
1: Jest w tym bardzo dobra. No słuchajcie, w każdym razie tym razem czytam tutaj w internetach, że pani Schreiber chce zostać policjantką.
0: O.
1: I tutaj cytat, dokumenty trzymam w ręce, teraz jedziemy na testy. Się okazało, że była na komendzie, złożyła papiery.
3: Jest, na szczęście są testy. Jest spora szansa, że się nie uda.
0: Nie, no trzymamy kciuki za polską policję. Mało to mają problemów.
3: Tak, wszystkie kary na nich.
2: Wstawaj, szkoda dnia.

0: na porcji informacji w RMF FM.
1: Przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, gdzie wyborcy mówią, sprawdzą. Dziś wybory samorządowe na Wyspach. Ich wynik będzie sygnałem dla premiera Starmera o tym, jak obywatele oceniają jego rządu. Wiele mu się zarzuca, ale też za pewne rzeczy chwali. Na łączach jest nasz korespondent Bogdan Fremorgan. Witaj, Bogdanie.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam Czarnku.
1: Bogdanie, dlaczego te wybory są ważne, skoro to są tylko wybory, można powiedzieć, tylko wybory samorządowe?
2: No masz rację, nie zmienią one układu sił w Izbie Gmin, bo to dopiero nastąpi za 2 lata, ale na poziomie lokalnym może faktycznie dojść do zmian sejsmicznych. Fala tsunami, która od pewnego czasu wzbiera w brytyjskiej polityce, to wpływ ultraprawicowej partii Reform UK. To do niej uciekają wyborcy niezadowoleni z polityki rządu i rzekomo zbyt łagodnego stanowiska opozycji. A powodów tego niezadowolenia jest bardzo dużo, od wzrostów kosztu życia i nielegalnej wciąż imigracji napływającej przez kanał La Manche, po kwestie wizerunkowe, jak chociażby ta niedawna, omawiana przez nas często afera z mianowaniem na stanowisko ambasadora w Stanach Zjednoczonych człowieka, który był bliskim przyjacielem skazanego pedofila Jeffreya Epsteina. Powody, dla których Brytyjczycy wrzucają dziś głosy do urn, są oczywiście różne, łącznie z tym, jak często na przykład wywożone są śmieci czy sprzątane ulice, ale to wszystko może zmienić obraz brytyjskiej polityki.
1: A czy Keirowi Starmerowi udało się zrobić coś, co pomoże mu odzyskać wyborców?
2: Odzyskać lub zatrzymać. Z pewnością jego polityka zagraniczna jest największym atutem i magnesem. Wielu Brytyjczyków, jeśli nie większość, zgadza się ze stanowiskiem rządu wobec wojny w Iranie. Przypomnę, Wielka Brytania, największy sojusznik Stanów Zjednoczonych, odmówiła Donaldowi Trumpowi i nie przyłączyła się do ataków na Iran. Także poczynania Keira Starmera, jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, zyskały, czy zyskują mu wciąż zwolenników, choć jest to broń obosieczna, no bo łatwo mu zarzucić, że pieniądze wydawane na zbrojenia i pomoc mogłyby zostać przeznaczone na szpitale czy oświaty, i tutaj partie populistyczne mają spore pole do popisu, agitując przeciwko rządzącym lejburzystom. Podkreślmy jednak, że wynik dzisiejszych wyborów samorządowych nie doprowadzi bez względu na ten wynik do natychmiastowej zmiany gospodarza w domu na Downing Street, gdyby faktycznie okazałyby się te wybory katastroficzne dla partii pracy, ale może ten proces zapoczątkować.
1: A jak to się stało, że partia, która wygrała ostatnie wybory parlamentarne z historyczną większością w Izbie Gmin, dzisiaj de facto walczy o przetrwanie?
2: Lejburzyści, przetrwanie, tak to bardzo mocne słowo. Lejburzyści nie znikną ze sceny politycznej oczywiście, bez względu na wynik tych wyborów, ale na scenie tej robi się coraz ciaśniej. Pojawiają się nowe partie oferujące alternatywny sposób postrzegania rzeczywistości i radzenia sobie z problemami. Najbardziej chyba powinni martwić się konserwatyści, którzy powoli stają się partią drugoligową, zarówno pod względem liczebności członków, jak i znaczenia. Wiele namieszała wspomniana już przeze mnie antyimigrancka i ultraprawicowa partia Reform UK, która wykorzystuje każdy sposób na to, żeby dołożyć obecnemu rządowi. Robią to także pouczając go w kwestiach etyki, choć na przykład ich własny przywódca, mówi tutaj o partii Reform UK, jeden z architektów Brexitu, Nigel Farage, jest obecnie pod lupą, bowiem istnieje podejrzenie, że przywłaszczył sobie 5 milionów funtów otrzymanych w ramach darowizny dla partii od pewnego miliardera. Wyniki wyborów poznamy prawdopodobnie w piątek po południu albo w sobotę rano. Do tego czasu rządzący będą trzymać kciuki, a opozycja ostrzyć zęby. To niezwykle ważny moment w brytyjskiej polityce.
1: Pięknie dziękuję. To był Bogdan Fremorgan z najnowszymi informacjami na temat sytuacji w Wielkiej Brytanii i sytuacji Keira Starmera. Pięknie dziękuję ci za informację.
0: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: O tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Takiej wojny w Konfederacji jeszcze nie było. Bosak gani Mentzena. To jest tylko kilka nagłówków po tym, co się wydarzyło w Konfederacji. Może ktoś nie zauważył, to przypomnę. Jeden z liderów Konfederacji właśnie, czyli Sławomir Mentzen, skrytykował publicznie generała Wiesława Kukułę, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Stwierdził mianowicie, cytat, on nie ma kompetencji, żeby być kapralem i nigdy tak naprawdę nie dowodził. No i ta wypowiedź spotkała się z bardzo ostrą reakcją wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Konfederacja również, który uznał, że wypowiedź Mentzena nie tylko jest obraźliwa, jak napisał, ale jest niezgodna z prawdą. No i się zaczęło. O czym świadczy ten konflikt? Porozmawiamy teraz z politolożką. Razem z nami profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
1: O czym świadczy ta wymiana wątpliwych uprzejmości?
2: Oj, bardzo dyplomatycznie pan redaktor to określił. No przede wszystkim chyba trzeba zacząć od tego, że to nie powinien być element jakiegoś dużego zaskoczenia, bo jedna i druga wypowiedź, a zwłaszcza reakcja Krzysztofa Bosaka nie wzięły się z niczego. Sytuacja w Konfederacji była napięta i widać było, że coraz bardziej te dwa główne nurty, czyli ten nurt taki liberalny, przede wszystkim związany z wolnością gospodarczą, który reprezentuje Sławomir Mentzen, i ten nurt taki mocno konserwatywny, narodowy, na czele którego stoi Krzysztof Bosak, że one jednak w wielu aspektach się od siebie oddalały. Jakkolwiek narracja obydwu liderów no była taka, która eksponować miała jedność, zwłaszcza wobec tutaj tej jeszcze trzeciej siły, jaką niewątpliwie jest korona Grzegorza Brauna. No tak, ale do czasu. Proszę zauważyć, że w żadnych teoriach politologicznych my nie znajdziemy takich sytuacji, które pokazywałyby sukces przywództwa dwugłowego. Czyli trochę jak smok, który ma dwie głowy i udaje się sprawnie całym tym organizmem kierować. No tak nie jest. Przywództwo jest spersonalizowane. Kwestia odpowiedzialności, kwestia obecności w mediach, kwestia prowadzenia narracji. I dlatego mówię, że te wydarzenia nie wzięły się, ta wymiana tych uprzejmości, jak pan to zechciał określić, nie wzięły się znikąd, bo kto przyglądał się chociażby reakcji w okresie kampanii prezydenckiej tej części ludzi Krzysztofa Bosaka na to, co robi Sławomir Mentzen.
1: Pani mówi o tym zaproszeniu, prawda, Sławomira Mentzena, czy o tym wspólnym piwie, tak?
2: Na piwo, no właśnie, to wszystko już mocno rezonowało, no a teraz ta bardzo chyba jednak nieprzemyślana, bo ja bym tutaj nie zakładała jakiegoś strategicznie ukrytego celu Sławomira Mentzena. Ta wypowiedź rezonowała no właśnie w taki sposób, już nie tylko w szeregach partii, drugim, trzecim rzędzie, no ale wypowiedź samego lidera.
1: Ale pani profesor, wejdę w słowo, bo co tu jest skutkiem, a co jest przyczyną? Czy pani zdaniem to jest tak, że to jest objaw takiego ideologicznego przełamania w Konfederacji, czy bardziej to jest kwestia tego, że no panowie po prostu się kłócą o przywództwo i bardziej to chodzi o względy ambicjonalne?
2: Znaczy, wie pan, to jedno absolutnie nie wyklucza drugiego. Kiedy tam poszukamy informacji o tym, jak do tej pory ta komunikacja wyglądała, jak często panowie ze sobą rozmawiali.
1: Podobno w ogóle.
2: No więc jak można sobie wyobrazić, że ten statek płynie w dobrą stronę, jeżeli każdy trzyma swój ster i decyduje o tym, w którą stronę powinni się wszyscy udać. Więc no z tej perspektywy uważam, że tutaj z jednej strony te kwestie rzeczywiście ideologiczne, które nawet z zewnątrz, z perspektywy odbiorcy różnią te dwie części Konfederacji. Z drugiej strony no brak osobistej sympatii, ale też myślę z perspektywy takiej psychologii przywództwa, że bardzo rozbudowane ambicje po jednej i po drugiej stronie.
1: A pani zdaniem, pani profesor, to jest tak, że być może już w Konfederacji, ludzie Konfederacji zaczynają widzieć te frukta, które się mogą pojawić wraz z przyjściem do władzy. No i w związku z tym te napięcia, które do tej pory były ukryte, raptem się pojawiają.
2: Z jednej strony frukta, tak, no bo zbliżamy się do czasu wyborów już właściwie, no prawie pewnym, chociaż w polityce chyba nic nie jest pewnym, ale wysoce prawdopodobnym jest, że żadne ugrupowanie nie będzie mieć na tyle dużego poparcia, żeby mogło rządzić samodzielnie, więc Konfederacja ze swoją siłą diagnozowaną w badaniach opinii publicznej jest istotnym graczem, ale z drugiej strony, proszę zauważyć, no jeszcze za wcześnie na dzielenie skóry na niedźwiedziu, jeszcze jest ten aspekt też zagrożenia tej bardziej radykalnej frakcji zwolenników Konfederacji, dla których no właśnie liderem numer jeden, a nie numer trzy może się stać Grzegorz Braun. Więc w takich okolicznościach uważam, że koncentrowanie się tylko właśnie na tym, co można zyskać, a nie na tym, co można stracić, powinno z punktu widzenia racjonalnego skłaniać panów Bosaka i Mentzena do współpracy, a nie do takiego przenoszenia tych niesnasek, czy nawet jakichś antagonizmów na ten wymiar publiczny. No bo to im na pewno nie służy, natomiast no, służy innym rywalom politycznym.
1: Pani profesor, napięcia w Prawie i Sprawiedliwości, napięcia albo przynajmniej jakieś sygnały o napięciach w Konfederacji. Czy pani zdaniem my jesteśmy w przededniu rozsypania się tego starego układu na prawicy i nowej układanki przed wyborami? Czy też to wszystko się dopiero będzie kształtowało już po samych wyborach?
2: Ja myślę, że w ogóle jakiś scenariusz numer 3, to znaczy nie uważam, że z dnia na dzień będzie jakaś spektakularna katastrofa na prawej stronie sceny politycznej, ale właśnie te rowy tektoniczne tworzyły się latami. I teraz coraz częściej nie udaje się politykom wprowadzić tej narracji uspokajającej i wyborcy, myślę, mają powody do zaniepokojenia, jeżeli akurat tej frakcji A czy B w danej partii sprzyjają, bo widać coraz bardziej te podziały. Czy to wszystko przetrwa do wyborów? No właśnie mam wrażenie, że nie, że jeżeli mówimy o takich przetasowaniach, to będą one, ale nie w tej chwili, nie z dnia na dzień, tylko przed wyborami. Natomiast no po wyborach to ta rzeczywistość jest tutaj tak dużą spekulacją, że chyba w ogóle nie powinniśmy się do niej w tej chwili odnosić. Uważam, że politycy będą starali się jak najdłużej utrzymać ten rozsypujący się w pewnym sensie układ w pewnych rydzach, co też wpisuje się, no jak popatrzymy dalej na zmiany w Europie, nawet na to, co się stało na Węgrzech, wpisuje się w pewne bardziej globalne scenariusze. I politycy, i wyborcy uświadomili sobie, że żaden układ nie jest zapetonowany na stałe, nawet ten bipolarny, który mamy no dwie dekady na polskiej scenie politycznej.
1: Bardzo dziękuję za pani komentarz, bardzo dziękuję za spotkanie. Razem z nami była profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pięknie dziękujemy, pani profesor.
2: Dziękuję i pozdrawiam.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF 24.

0: Na zegarach punktualnie piąta. To czas na fakty RMF FM, które przedstawi Karol Płaczkiewicz.
1: Dzień dobry, zapraszam. Dziś Polska ma podpisać umowę pożyczkową w ramach unijnego programu zbrojeniowego. Później w faktach podsumujemy wczorajsze spotkanie premiera Donalda Tuska z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. Obniżki na stacjach paliw. Planujecie tankowanie? Posłuchajcie, jakie ceny maksymalne obowiązują dzisiaj. Dzisiaj w Warszawie podpisana ma być umowa SAFE, czyli unijna pożyczka na dozbrojenie Polski. A co będzie po podpisaniu, to wyjaśni nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Teraz Bruksela wypłaci 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Najważniejsze i najtrudniejsze jest jednak teraz zadanie po stronie Polski. Chodzi o kontrakty indywidualne, które Polska może zawierać pojedynczo tylko przez najbliższe 3 tygodnie do 30 maja. Po tym terminie Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami i będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii do każdego zamówienia, co może utrudnić zakładany plan modernizacji polskiej armii. Komisja Europejska będzie sprawdzać daty każdego takiego zamówienia. Bruksela nie zgodziła się na przedłużenie tego terminu, o co zabiegała Polska. Nie chciała zmieniać unijnego prawa i robić wyjątków. Bruksela preferuje tak zwane wspólne zakupy.
1: Relacje między Polską a Włochami i kwestie bezpieczeństwa w Europie. To przewodnie tematy spotkania premiera Donalda Tuska z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni w Rzymie. Jakie są najważniejsze ustalenia po rozmowach, powie reporter RMF FM Igor Skrzypek, który był w stolicy Włoch.
3: Trzeba dążyć do wzmocnienia relacji między Warszawą a Rzymem. Giorgia Meloni stwierdziła, że możliwości dla współpracy Polski i Włoch są ogromne i czas najwyższy, by zrewidować wspólne porozumienia. Chcielibyśmy rozpocząć konsultacje nad nowym porozumieniem, które zastąpi nasz traktat o przyjaźni z 1991 roku, czyli sprzed ponad 35 lat. Mówiła szefowa włoskiego rządu. Zaznaczyła, że mamy wspólne poglądy na temat bezpieczeństwa. Potwierdził to premier Donald Tusk.
4: Łączy nas przyjaźń, historia, przywiązanie do tych samych wartości, wspólne poglądy geopolityczne.
3: Obie strony zapewniły, że są gotowe do rozpoczęcia negocjacji, a ich efektem będzie podpisanie nowego traktatu. W zeszłym roku Polska zawarła umowę zacieśniającą współpracę z Francją. W najbliższych tygodniach podpisany zostanie również traktat z Wielką Brytanią.
1: Dziś na stacjach paliw nieco taniej niż wczoraj. Benzyna 95 nie będzie mogła być droższa niż 6 zł i 41 groszy. To o 5 groszy taniej niż wczoraj. Z kolei olej napędowy jest tańszy o 9 groszy. Jego cena maksymalna dzisiaj to 7 zł i 17 groszy.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Po blisko roku przerwy piesi w Chorzowie znów mogą korzystać z przejścia pod estakadą. Obiekt był zamknięty ze względu na zły stan techniczny. Najnowsza ekspertyza pozwoliła na warunkowe otwarcie przejścia. Na razie dostępne jest ono wyłącznie dla pieszych.
6: No jest łatwiej po prostu, jest łatwiej i na wolności się da przejść i tu po rynku pochodzić, posiedzieć, jest więcej ludzi, tak tu było pusto, brzydko.
7: Pierwszy raz od blisko roku przechodzę tędy i idę sprawy załatwić. O.
8: Szybciej będzie.
7: Szybciej będzie, no i cieszymy się, że coś się dzieje w tym względzie.
8: Pracuję tutaj w sklepie obuwniczym i jesteśmy bardzo zadowolone w końcu. W końcu się coś ruszy i zacznie tętnić życie, mam nadzieję.
1: Z przechodniami i przedsiębiorcami w pobliżu estakady rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Biblioteka Kurnicka pod Poznaniem obchodzi w tym roku 200-lecie istnienia. Z tej okazji zwiedzający mogą zobaczyć najcenniejsze eksponaty z jej zbiorów. Wśród nich rękopis trzeciej części Dziadów Adama Mickiewicza, a także...
9: przepiękne, ozdobione złotem modlitewniki z XV wieku. Takie zwykłe książeczki, dzisiaj byśmy powiedzieli do modlitwy, kiedyś niezwykle precyzyjnie zdobione, kunsztownie, bardzo drogie w wykonaniu, ale teraz ich wartość też jest ogromna. XIII-wieczny kodeks Justyniana, spis praw słynnego cesarza Justyniana, również na pergaminie ozdobiony złotem. Najstarszy rękopis w zbiorach Biblioteki Kurnickiej, który jest starszy niż państwo polskie, bo pochodzi z IX wieku.
1: Wyliczała Małgorzata Potocka z Biblioteki Kurnickiej. Dzieła można podziwiać jeszcze dzisiaj. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty w RMF FM wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą wam Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Nigdy nie jest tak, żeby nie było jakiejś sytuacji. Zawsze no, coś tam jest, nie? W tym momencie na świecie jest taka sytuacja. Według amerykańskiego magazynu The Atlantic, Atlantyk, nie mylić z Pacyfikiem, czy tam z jeziorem Mamry, prezydent Trump coraz częściej porównuje się, oni wszyscy są z nami w pokoju, do Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara i Napoleona Bonaparte. Trzy w jednym. Zwróćmy uwagę, jak pewien szampon, który jest wyjątkowo uniwersalnym preparatem łączącym w sobie działanie i zalety trzech różnych środków do pielęgnacji. Szamponu, odżywki i żelu pod prysznic. Wcześniej Trump robił chwilę za Jezusa Uzdrowiciela. Udana próba, nie można powiedzieć. Generalnie prezydent nazywa siebie największym człowiekiem w historii świata. Takich świrów u władzy jest na świecie więcej. Prezydent Putin wspomniał na początku ataku na Ukrainę, że nawiązuje swoją osobą do cara Piotra Wielkiego, czyli utożsamia się z nim. Mówił kiedyś coś o Katarzynie Wielkiej. Czyżby koń go zgwałcił? Szef Chin łaskawie przyjął tytuł przewodniczącego wszystkiego. Ajatollah w Iranie uważa się za proroka. Netanyahu z Izraela za Mesjasza. Nasz prezydent Duda to przynajmniej tylko rozmawiał z Piłsudskim. Sam o tym opowiadał. I patrzcie, co się dzieje teraz. Oleg Wielki, Cezary Julek, Napoleon Bonapartek, wcześniej Jezus, atakuje z Mesjaszem proroka. A przewodniczący wszystkiego w tym samym czasie wspiera wielkiego Piotra Kaśkę z Rosji. I dlatego są wojny, bo ega tych wszystkich świrów nie mieszczą się na jednej naszej biednej planecie. No i tak na koniec to takie ostrzeżenie dla naszego prezydenta, pana Nawrockiego, który przyjaźni się z Napoleonem. Niech uważa, żeby Bonaparte nie zrobił z nim to, co prawdziwy Napoleon zrobił z panią Walewską. Taka sytuacja. Uważać trzeba.

0: 5:30 na zegarach, zaczynamy poranne fakty RMF FM, a z nami Tomasz Wyryński.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam. Ogólnokrajowe referendum chce zorganizować prezydent Karol Nawrocki. Chodzi o politykę klimatyczną. W faktach opinie i komentarze. Za chwilę również o lokalnym wsparciu dla walczących z pożarem w Puszczy Solskiej. W akcję pomocy zaangażowało się koło gospodyń wiejskich. Jest piątek, 8 dzień maja. To są poranne fakty RMF FM. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił chęć zorganizowania ogólnokrajowego referendum. Pytanie, na które mieliby odpowiedzieć Polacy, brzmi: czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
2: Żyjemy w czasach wielkich przemian. Decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na nasze życie przez długie lata. Dotyczy to szczególnie europejskiej polityki klimatycznej, której negatywne skutki odczuwamy już teraz.
1: Zadane pytanie krytykuje marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: To pytanie jest tezą i tak naprawdę w jakiś sposób nie traktuje obywateli poważnie.
1: A jak w tej sprawie zagłosuje opozycja?
4: Jako senatorowie Prawa i Sprawiedliwości będziemy wspierać ten wniosek pana prezydenta.
1: Wyjaśniał senator PiS Wojciech Skurkiewicz. Zgodnie z wnioskiem referendum miałoby się odbyć 27 września. Duże wsparcie od mieszkańców dostają strażacy, którzy od wtorku walczą z pożarem Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. W gminie Józefów w akcję pomocy zaangażowało się koło gospodyń wiejskich.
5: Gotowanie w świetlicy od rana?
6: Tak, wspólnie z mieszkańcami, z KGW motywujemy się, jedna drugą mobilizujemy, żeby jakoś wszystkich wspomóc. Wszyscy wspólnie, razem wspieramy.
7: Przywiozłeś mi pierogi z serem. Taki właśnie produkt regionalny nasz.
5: Cieszą takie gesty?
8: Oczywiście. Jest to miłe.
9: Bardzo. Zgadza się, bardzo miłe. Same najlepsze rzeczy tutaj są.
1: Usłyszał w Józefowie w powiecie biłgorajskim reporter RMF FM Dominik Smaga. Pożar w Puszczy Solskiej się nie rozprzestrzenia, ale nie jest jeszcze dogaszony, i poinformowała wczoraj Straż Pożarna. Najnowsze informacje z Lubelszczyzny na pewno dziś w faktach. Słuchajcie porannych faktów RMF FM. Jest piątek, 8 maja. Dziś podpisanie umowy w sprawie SAFE. W faktach będziemy sprawdzać, na co Polska przeznaczy pieniądze z programu. Będziemy mieli też ważne informacje dla kierowców podróżujących na Słowację. A w naszych porannych rozmowach o 7 gościem Piotra Salaka w RMF FM i Radiu RMF 24 będzie generał Mirosław Różański, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. 8:02 u Tomasza Terlikowskiego, minister energii Miłosz Motyka. W porannych faktach będą też setne urodziny legendarnego prezentera programów przyrodniczych Davida Attenbury. Zostańcie z nami, wracamy punktualnie o 6:00.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Nie obliczaj dni do weekendu.
1: Codziennie możesz mieć mały piątek.
0: Byle do piątku. Słuchaj już dziś po 9 w RMF FM.
2: Niezawodne maszyny do twojego ogrodu od ponad 30 lat dostarcza Cedrus, polski producent sprzętu ogrodniczego. Cedrus.com.pl. Z aplikacją Bigstar zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Bigstar Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
12: Czeka
7: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
13: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: Po reklamie.
16: Skowron

0: Bad Memories w RMF FM. 9 minut zostało do godziny 6.
1: Złe wspomnienia.
0: Ale dziękujemy, tak się nazywa, dziękujemy za wytłumaczenie. Popatrzcie, co mu się musiało wydarzyć, że gość przez tyle lat teraz dalej o tym śpiewa.
1: Tak.
0: Co
1: tak,
0: to mogło być?
1: No ja chciałbym powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo uroczysty dzień.
0: Co dzisiaj jest?
1: Bo dzisiaj jest kolejny dzień naszego życia.
0: A.
1: Starajmy się go przeżyć godnie. Dobrze, to wyczerpaliśmy teraz temat wzniosłości we Wstawaj Szkoda
0: Nie.
1: Dnia.
0: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. Wiem, że kierowcy zawodowi nas słuchają. Wiem,
1: dzięki
0: że...
1: za życzenia.
0: Ściskamy was mocno, życzymy wam... Czego się życzy kierowcom zawodowym?
1: Prostych ścieżek.
0: Dokładnie. Bibliotekarza i bibliotek dzisiaj jest dzień.
1: No, ładnych obwolut.
0: O, i Światowy Dzień Osła, a to my też dzisiaj świętujemy. Jacek Tomkowicz.
1: Tomasz Olbratowski, jedziemy.

0: bardzo i ważne w RMF FM.
1: A wiecie, co jeszcze jest ważne? Fakty. Te punktualnie o 6 mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zaczynamy.
2: I zapraszamy. Adwokat od trumny na kółkach zatrzymany.
3: Był poszukiwany listem gończym, dziś trafi do zakładu karnego.
2: Potem w faktach apel prezydenta Ukrainy.
3: Wołodymyr Zełenski odradza zagranicznym delegacjom wyjazd do Moskwy na obchody 9 maja.
2: Polska i Włochy gotowe, by negocjować nowy traktat dwustronny.
3: O rzymskich rozmowach Donalda Tuska z Giorgio Meloni, specjalny wysłannik RMF FM.
2: Jest 6. Dziś do zakładu karnego trafi adwokat Paweł Kozanecki.
3: 46-latek był ścigany listem gończym, bo nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie śmiertelnego wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
2: Został zatrzymany na Lubelszczyźnie. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
4: Poszukiwany przez policję prawnik był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych. Najprawdopodobniej wynajął dom w powiecie chrubieszowskim, jednorodzinny, wolnostojący budynek. Zatrzymali go łódzcy i lubelscy policjanci, gdy, jak usłyszałem, w klapkach wyszedł przed dom. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że 46-latek był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym. Policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ustalili jednak miejsce, w którym próbował schronić się przed odsiadką. W zatrzymaniu trafił do jednostki policji w Chrubieszowie. Tam spędził noc. Dziś ma być konwojowany do wskazanego przez sąd zakładu karnego, w którym spędzi 18 miesięcy.
2: Wołodymyr Zełenski nie zaleca zagranicznym delegacjom wizyt w Moskwie podczas obchodów Dnia Zwycięstwa, które zaplanowano na 9 dzień maja. Przypomniał, że Ukraina proponowała Rosji zawieszenie broni od 6 maja i nie była to już pierwsza taka oferta.
3: Ukraina była gotowa zapewnić całkowitą ciszę, ale w odpowiedzi na naszą pokojową ofertę pojawiły się tylko nowe rosyjskie ataki, nowe groźby ze strony Rosji. Chcą od Ukrainy pozwolenia na zorganizowanie parady, na bezpieczne wyjście na plac, na godzinę, raz w roku. A potem znowu chcą zabijać naszych ludzi i walczyć, mówił Wołodymyr Zełenski.
2: Wczoraj Kreml poinformował o wprowadzeniu zawieszenia broni. Ma on obowiązywać od dzisiaj do 10 maja.
3: Polska i Włochy gotowe, by negocjować nowy traktat dwustronny.
2: Donald Tusk i Giorgia Meloni podkreślali, że relacje na linii Warszawa-Rzym powinny wejść na wyższy poziom.
3: W Rzymie był nasz specjalny wysłannik Igor Skrzypek.
5: Oboje zaznaczali, że mają wspólne poglądy na najważniejsze obecnie sprawy, sytuację geopolityczną czy dążenie do pokoju na Ukrainie.
6: Mamy też bardzo podobne punkty widzenia, jeśli chodzi o trudne sprawy w Europie. ETS, o tak zwanych benchmarkach.
5: Tu jest płaszczyzna dla współpracy Polski i Włoch.
7: Ci siamo ritrovati molto spesso.
5: Często prowadziliśmy te same walki. Jesteśmy zdeterminowani, by zwalczać wszystkie te wewnętrzne cła, które Unia Europejska na siebie nałożyła, a które kończą się duszeniem naszych przedsiębiorstw, spowolnieniem naszej konkurencyjności, tworzeniem problemów dla naszych pracowników. Dlatego negocjacje nad nowym traktatem między Polską a Włochami, jak wskazał Donald Tusk, mogą rozpocząć się już niebawem i toczyć się w pilnym trybie.
2: O 10:00 Karol Nawrocki w Pałacu Prezydenckim wyznaczy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
3: Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Rezygnacja została przyjęta, a pełniącym obowiązki szefa został generał Andrzej Kowalski.
2: Są i takie fakty. Ponad 200 kominiarzy z Polski, ale też z Estonii, Łotwy i Niemiec przyjechało do Wrocławia.
3: Wszystko w ramach obchodów Święta Kominiarza, który, no jak wiadomo, przynosi szczęście.
8: Zawód kominiarza jest najpiękniejszym zawodem, jaki można sobie wymarzyć. Ja wykonuję go ponad 35 lat i kominiarz zawsze dobrze się kojarzy ludziom, zawsze się ludzie uśmiechają na widok kominiarza, bo kominiarz przynosi szczęście, zapobiegając nieszczęściu.
2: Podkreślał Mirosław Antos z Krajowej Izby Kominiarzy. No nie wiem jak ty, Tomasz, ale ja zawsze za guzik się chwytam i szukam faceta w okularach.
3: Pozdrawiamy oczywiście wszystkich wykonujących ten zawód. No, jak słyszeliśmy, najpiękniejszy, jaki można sobie wymarzyć.
2: A kolejne fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zapraszamy.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
11: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: Wspaniały jest deszcz. Bo deszcz tak. robi co?
13: Na Dilża glebę, która po prostu czeka na deszcz jak kaniacz dżdżu.
1: Ale ta sama woda karmi też chwasty jednoliścienne. Zwłaszcza o tej porze.
13: Jednoliścienne.
1: Jeśli planujecie zabiegi na listne, patrzcie na mapy opadów, bo okno pogodowe może być krótkie.
13: Tak.
1: Co dzisiaj w pogodzie, jeśli chodzi o opady? Sprawiedliwie w całym kraju dzisiaj może padać.
13: I to jest dobra wiadomość.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
15: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
1: I to będzie tak. O tej porze i o poranku najwięcej deszczu w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Najmniej dzisiaj deszczu na północnym zachodzie kraju i tam najchłodniej.
13: Tam podlewajcie rośliny.
1: Ale tam najchłodniej, tam około 10 stopni, najcieplej Podkarpacie. Dzisiaj po południu 15 na termometrach.
13: Mnie się mapa w internecie popsuła pogodowa.
1: I co widzisz?
13: Jaką mam temperaturę?
1: To powiedz o temperaturze. Graj temperaturą, a resztę sobie dorysuj. 6 minut po 6. Jacek Tomkowicz.
13: Tomasz Olbratowski.

0: Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF FM, 11 minut po godzinie 6. Przeglądamy dla was prasę, internet. Tutaj czytam właśnie: plantatorzy truskawek załamani przymrozkami. I tutaj cytat: tanio w tym roku nie będzie.
1: A, to ja mam takie pytanie, a kiedy było?
0: Nie wiem, może w jakieś
1: stare pamiętniki ma ten...

0: Pink w RMF FM, ale mam teraz informację. Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Łódzkiej natrafili na Podlasiu na ślady alkoholu sprzed 4,5 tysiąca lat. No. Podkreślają, że to najwcześniejsze tego typu ślady w tym regionie.
1: Wiecie, to teraz wydaje się takie oczywiste, ale zrobić alkohol 4,5 tysiąca lat temu, to nie było takie proste. Nie?
0: Czyli już wtedy mieliśmy w Polsce taką dolinę krzemową.
1: Zresztą zapraszam, ja się tym tematem głębiej zajmę dzisiaj w felietonie 7.50.
0: Umówieni.
1: Pozdrawiam, Tomasz Odbry.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: Czas na przygodę po wiedeńsku. Pyszny apfelstrudel w jednej z niezwykłych kawiarni. Szalona zabawa na praterze. Odwiedziny u Mozarta. To wszystko i wiele więcej czeka na Was w stolicy Austrii. Możecie się tam zabrać wyjątkowym pociągiem Erste Wiedeński, pełnym atrakcji. To będzie City Break, którego na pewno długo nie zapomnicie. Dajcie znać na www.rmf.fm, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. I pakujcie walizki.
1: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
2: Do Polo Pop.
3: Polskie pomidory malinowe 9,99 za kilogram z apką lub Polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs Crema lub Kronat Gold 200 gramów 29,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 39,99.
4: I pamiętaj, by oddać w Polomarkecie
5: butelki kaucyjne, które przestaną straszyć w domu.
6: Polomarket. Mój ulubiony.
7: Kto powiedział, że jest weekend?
8: RMFFM.
9: Że to powiem, najlepsze radio.
7: A, no to wszystko jasne.
10: Jest weekend.
7: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
0: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
17: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
18: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
21: Posłuchajmy razem faktów. W RMF FM jest 6:30.
22: Podwyżki stóp procentowych? Możliwe. Perspektywa obniżki? Niewielka. Taką informację przekazał szef Narodowego Banku Polskiego.
23: Adam Glapiński wskazał m.in. na sytuację na Bliskim Wschodzie.
24: Perspektywa obniżki wydaje się mało bardzo prawdopodobna, no bo kiedy by mogła nastąpić? Gdyby jutro czy dzisiaj wszystkie kraje uczestniczące w konflikcie doszły do porozumienia, by ogłoszono, że podejmują działania, żeby przywrócić jak najszybciej swobodny przepływ i tak dalej, ale proszę pamiętać, jest coś takiego jak zniszczenia, które trzeba odbudować. Te zdolności rafinaryjne, zdolności portowe.
22: Według prezesa NBP obecna sytuacja inflacyjna nie jest jeszcze zła, ponieważ inflacja pozostaje zgodna z celem banku centralnego.
23: Adam Glapiński dodał też, że Narodowy Bank Polski na koniec kwietnia miał 595 ton złota. Co będzie artykułem pierwszej potrzeby kupowanym dla wojska w ramach programu SAFE? Między innymi o to będziemy pytać w rozmowie o 7 w RMF FM i radiu RMF 24.
22: Gościem Piotra Salaka będzie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony generał Mirosław Różański.
25: Witamy. Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień
23: witamy
25: dobry.
23: Witamy cię, Piotrze, gorąco. Piotrze, program SAFE nie będzie jedynym tematem twojej
25: nie
23: rozmowy.
25: Nie będzie, oczywiście, Ewa, ale od tego zaczniemy. Czy to jest czas przełomu dla polskiej armii? Czy zdążymy wydać tak ogromne pieniądze? Czy polski przemysł zbrojeniowy jest gotowy na przyjęcie takiej ilości zamówień? Ale też, gdzie jest sufit, jeśli chodzi o te wydatki na armię? Czy jesteśmy skazani na rosnące wydawanie pieniędzy na zbrojenia, póki nie zmieni się sytuacja międzynarodowa? Będziemy też rozmawiać o mocnych słowach Sławomira Mentzena wobec generała Kukuły i o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Także zapraszam.
22: Polecamy początek chwilę po 7.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Nasi hokeiści ciągle w grze o awans do elity. Dziś ostatni dzień Mistrzostw Świata Dywizji 1A w Sosnowcu.
23: A teraz z pierwszego poranku fakty sportowe RMF FM i Patryk Serwański i wszystkiego się dowiemy, prawda?
1: Tak, dokładnie. Dzień dobry. Wczorajsze wyniki ułożyły się dla nas korzystnie. Kazachstan co prawda po karnych, ale wygrał z Ukrainą. Francja straciła punkty, pokonując po karnych Litwę. My wieczorem pokonaliśmy 4-2 Japonię. Po dwóch tercjach był remis 2-2.
2: Wyszliśmy na trzecią tercję jak dojrzała drużyna, jak drużyna, która chce coś osiągnąć, zmierza w jednym kierunku i w jednym celu. Graliśmy cierpliwie, graliśmy odpowiedzialnie, graliśmy mądrze, graliśmy z poświęceniem.
1: Tak mówił Filip Komorski. Dzięki wygranej dogoniliśmy w tabeli Francję i Ukrainę. Dziś ostatni dzień turnieju. Wieczorem zagramy z Litwą i kiedy będziemy wychodzić na lodową taflę, no już będzie wszystko jasne, jaki wynik da nam ewentualny awans. Poznaliśmy finalistów piłkarskiej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Widzę Europy o trofeum zagrają Aston Villa i Freiburg. Widzę konferencji półfinałowych rywali wyeliminowały Crystal Palace i Rayo Vallecano. W Spale trenuje kadra siatkarzy, na razie w okrojonym składzie. Szanse pokazania swoich umiejętności trenerowi Nikoli Grbiczowi mają młodzi siatkarze, na przykład rozgrywający Marcel Bakaj. Jako młody chłopak odstawał od rówieśników pod względem fizycznym, jednak ciężko pracował i to w końcu zaowocowało. Pod koniec szkoły podstawowej.
3: Zobaczyłem, że ta praca się opłaciła i wtedy zacząłem być wyróżniającą się postacią. To, że zostałem rozgrywającym, no to właśnie za tych młodzieńczych lat po prostu byłem za mały na inne pozycje, a na libero już były zajęte miejsca, więc zostałem na rozegraniu.
1: A rozmowa z Marcelem Bakajem jest na rmf24.pl. W węgierskim Seget od dziś pierwsze w sezonie zawody Pucharu Świata w kajakarskim sprincie. Na starcie oczywiście nasza reprezentacja. To wyjątkowe miejsce dla Anny Puławskiej. Nasza zawodniczka właśnie w Seget zdobywała swoje pierwsze medale jeszcze jako juniorka.
4: Bardzo lubię ten tor, cieszę się na te zawody. Na pewno będziemy do tego bardzo dobrze przygotowane. Jestem pozytywnie nastawiona i nie mogę się doczekać tej rywalizacji.
1: Na Puławska wystąpi w Seget w dwóch indywidualnych konkurencjach.
27: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com

0: w RMF FM, 20 minut do godziny 7. Tu Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM, budzimy się razem z wami. Co podnosisz rękę do góry? Co się dzieje? Co się dzieje, Olbratowski?
1: A bo mi się tak ekran myga.
0: Mruga ci ekran?
1: Bo sobie położyłem coś na
0: to
1: ten...
0: może coś z okularami nie tak. Dobra, ja mam ważne informacje. Jeszcze przed siódmą, jeszcze przed faktami. Minister Żurek chce lepiej karmić więźniów. O. Tak straszy tutaj prasa. Posiłki mają być zdrowsze i lepsze, bo więźniowie narzekali na kiepską jakość posiłków.
1: Kolejne wydatki. No. A może by tak wysłać więźniów na tydzień, dwa do szpitala, żeby dostawali tamtejsze posiłki szpitalne. Tak. To jak wrócą do więzienia, to inaczej spojrzą na więzienne żarcie.
0: Tak,
1: nie?
0: Panie strażnik, będą wołać. A. Do tak wykwintnego posiłku należą się świece na stole.
2: Reklama. Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
3: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Od poniedziałku do czwartku są z wami Ola Filipek i Mateusz Opyrchał.
4: A ty jesteś, Mateusz, optymistą?
5: Ja urodzony.
3: A w piątki pora na radiowe Olki.
6: Jak ja bym chciał wam pokazać, że Ola tańczy i jednocześnie czyta...
4: A, to myślałam, że moją minę chcesz pokazać.
3: Już dziś po 14.
2: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A. Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne.

0: Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Bez kawy i z

0: na mnie tyci i wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
8: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
13: Wstawaj Szkoda Dnia. RMF FM numer 1 w Polsce.

0: dla tych, którzy na siódmą dzisiaj jadą do pracy. Jesteśmy z wami, gramy wam najlepszą muzykę w RMF FM. Teraz jeszcze tak o echach przygotowań do komunii.
1: Bo to już się zbliżają.
0: No tak, komunie. Pytanie zadała mi znajoma. W którym momencie daje się wino do bigosu?
1: No, ale po co psuć bigos?
0: Nie, ludzie dają wino do bigosu. I to jest,
1: dają?
0: Tak.
1: No to dobra, no to słuchaj, jak się twoja znajoma ma na imię?
0: Kasia.
1: No słuchaj, Kasiu, na początku, środku i pod koniec. O. Plus jeszcze lampka do deseru. Lampka, żeby rozjaśnić trochę.
0: Tak, tak, tak. Jest wtedy bardzo śmieszna komunia. Nie idźcie tą drogą. 7 minut do 7 tu wstawaj, szkoda dnia.

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Reklama.
2: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów, tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektrycznego wspomagania e-Plus System. Odwiedź jeden z 18 salonów Giant Store. Wybierz rower Giant lub kobiecą markę Leaf i poczuj różnicę. Do zobaczenia na trasie.
4: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
5: Dla każdego coś weekendowego.
6: Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
8: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
9: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Po reklamie.
12: 7 na zegarach. To czas faktów w RMF FM, a na fakty zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Weryński.
13: Dziś w Warszawie podpisanie umowy SAFE.
14: Polska ma utrzymać na obronność prawie 44 miliardy euro.
13: Ponad 800 strażaków nadal bierze udział w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie.
14: Jak wygląda sytuacja w Puszczy Solskiej, sprawdza nasz reporter.
13: Już za moment rozmowa o 7 w RMF FM i informacyjnym radiu RMF 24.
14: Gościem Piotra Salaka będzie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony generał Mirosław Różański.
13: O 13.30 Polska podpisze z Komisją Europejską umowę pożyczkową, która otwiera linię kredytową na prawie 44 miliardy euro na dozbrojenie.
14: Polska i Litwa będą pierwszymi krajami, które podpiszą umowy pożyczek SAFE, napisała w mediach społecznościowych szefowa Komisji Ursula von der Leyen.
13: O szczegółach brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
15: W ciągu kilku dni Komisja Europejska wypłaci Polsce 15-procentową zaliczkę, czyli 6,5 miliarda euro. Największym wyzwaniem najbliższych trzech tygodni będzie podpisanie około 40 kontraktów indywidualnych. Po 30 maja Polska straci prawo do wydawania unijnych pieniędzy z programu SAFE wyłącznie na kontrakty z polskimi zakładami. Termin jest więc bardzo napięty, ale większość umów jest już przygotowana. Komisja nie chciała iść na rękę Polsce i przedłużać tego terminu, gdyż został on zapisany w unijnym prawie. Jeżeli Polska nie zdąży z kontraktami indywidualnymi, to będzie musiała szukać partnerów w innych krajach Unii, a Bruksela przedstawia przedstawić rewizję planu SAFE.
14: Mocno popadało ostatniej nocy, ale akcja gaszenia pożarów Puszczy Solskiej trwa.
13: Na miejscu wciąż pracuje ponad 800 strażaków. W faktach o poranku łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy, Michał.
14: Dzień dobry. Jaka sytuacja jest teraz na południu Lubelszczyzny, gdzie od wtorkowego, prawda, popołudnia płoną lasy?
16: A jest znacznie lepsza niż jeszcze wczoraj. To przede wszystkim zasługa pogody. Przestało wiać, a z nieba lał się deszcz.
17: Przez całą noc pomagała nam pogoda. Spadły dość obfite opady deszczu. Cała powierzchnia pożaru została solidnie zmoczona, nawilżona. To bardzo sprzyja zarówno naszym działaniom, jak i całej skuteczności prowadzenia działań gaśniczych.
16: Powiedział mi przed chwilą brygadier Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas pracuje 615 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. Jest też niemal 200 ochotników. Są policjanci, pracownicy Lasów Państwowych i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Co ważne, pożar już się nie rozprzestrzenia. Teraz akcja koncentruje się głównie na dogaszaniu zarzewi ognia. Jak słyszę, mimo dobrych warunków pogodowych, te działania mogą jednak potrwać jeszcze nawet kilka dni.
14: Kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto przypadki hantawirusa, jest Polak. Jan Dobrogowski, informuje BBC.
13: Dotychczas Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 5 zakażeń spośród potencjalnych 8. Zmarły 3 osoby.
14: Szef tej organizacji, Tedros Adhanom Ghebreyesus, uspokoił, że zagrożenie zakażeniem hantawirusem jest niskie. Dodał, że trwa dochodzenie w sprawie wyjaśnienia przyczyny wybuchu epidemii.
13: Pierwsze dwie osoby przed wejściem na pokład statku podróżowały przez Argentynę, Chile i Urugwaj w ramach wyprawy ornitologicznej. Obejmowała ona wizyty w miejscach występowania gatunku szczura, o którym wiadomo, że jest nosicielem wirusa Andes. WHO współpracuje z argentyńskimi służbami zdrowia, aby ustalić, jak ta para się przemieszczała, powiedział.
14: Jednostka płynie w stronę Wysp Kanaryjskich, skąd pasażerowie i członkowie załogi mają zostać ewakuowani.
7: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
13: Piotr Salak i jego gość.
14: Witamy i słuchamy.
18: Dzień dobry, gościem rozmowy o 7 jest generał Mirosław Różański, senator, szef Senackiej Komisji Obrony. Dzień dobry, panie generale.
19: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
18: Panie generale, co by pan kupił w pierwszej kolejności za te 6,5 miliarda euro, które ma wpłynąć jako te pierwsze pieniądze z SAFE?
19: Przede wszystkim mamy pamiętać o tym, że dzisiaj potrzeby są wielodomenowe. Jestem przekonany, że tak będą kierowane nasze pieniądze, ale to przede wszystkim systemy antydronowe, całe spektrum cyberprzestrzeni, która musi być wyposażona w systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności, no i amunicję. No to jest,
18: czyli amunicja i systemy antydronowe to są te rzeczy pierwszej potrzeby, a pańskim zdaniem zdążymy wydać tak duże pieniądze, bo czasu jest mało?
19: To jest pytanie, które jest obarczone pewnymi ryzykami. Pamiętajmy, że dzięki to oczywiście jest trochę z przekąsem powiedziane panu prezydentowi, mamy 2 miesiące opóźnienia, bo jego weto z 12 marca mocno przeszkodziło tym projektom w zakresie realizacji. No jest oczywiście apel do tego, aby przygotować te umowy, a raczej je podpisywać w tempie takim ekstraordynaryjnym, nawet zostało użyte do określenia 24 godziny na dobę. Może to jest swoista parafraza, ale naprawdę trzeba się. Kiedy robimy te rzeczy w takim tempie, to istnieje pewne ryzyko, ale ja osobiście nie mam aż takiej wiedzy, natomiast chcę przyjąć ze zrozumieniem i chcę wierzyć w to, że Agencja Uzbrojenia te projekty umów ma już gotowe i przygotowane.
18: Będziemy o tym dalej rozmawiać w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy.
13: Dziękujemy. Rozmowa Piotra Salaka trwa w sieci. My polecamy już poranną rozmowę w RMF FM.
14: 8:02. Gościem Tomasza Terylkowskiego będzie minister energii Miłosz Motyka.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: A z nami nasza cudowna pogodynka. Tomasz Olbratowski, co w pogodzie?
20: Oj, ojej, dużo by gadać. Proszę pana, tylko że mi się mapa tutaj zepsuła w internecie.
12: Aha, no to
20: aha, ale to patrzę na godzinę 13, temperatury mogę powiedzieć. Używam celowo liczby mnogiej, tak? Bo tu jest kilka tych temperatur na ekranie.
12: Do konkretów!
20: Na północy to tak będzie 10, 11 do 15, tak samo będzie na południu i wszędzie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
12: Jest też nasza druga pogodynka, Mariusz Kałamaga. Co w pogodzie, co w Katowicach?
22: Oj, pada, padze, pięknie padze. Wczoraj było w ogóle gradzior taki, urwanie chmury. W Raziunkowie, chopie, to było, na Rojcy, na Cidrach, akurat jechałem. Dobrze, napadało, nawiórzyło glebę, tak jak Olutek lubi.
20: O ja.

0: Dobre to jest. Alex Warren w RMF FM i Fever Dream. 12 minut po godzinie 7. Jest piątek, jest wstawa i szkoda dnia w RMF FM.
1: Tak przeglądamy... Kończymy ten tydzień, ale jak zwykle z wami, żebyście byli na bieżąco.
0: Przeglądamy prasę i we wszystkich gazetach dzisiaj piaseczno. Okazuje się, że nabudowali tam bloków, ale jest problem z ciśnieniem wody. Jak wszyscy wieczorem odkręcą, to cytuję, z kranów ledwo kapie.
2: No i jest rada, od czego jesteśmy. Trzeba mieszkańcom wyznaczyć pory ablucji i defekacji. Prawda? I tak na przykład, no naukowo mówię, i tak na przykład numery parzyste od 19 do 20. Nieparzyste od 20 do 21. Tak, na przykład. Narzucamy.
1: Na przemian ablucują i defekują, i tak? Dobrze. Ewentualnie ja mam taki pomysł. Przed kąpielą puśćcie w wodzie obrady Sejmu, to się jej podniesie ciśnienie.
0: Klasycznie, nie dziękujcie, od tego jesteśmy.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
5: Albo jest tak, że premier, wiedząc, że za chwilkę będzie wojna, ukrywa wiedzę o raportach, o konkretach, które ma w dyspozycji przed zwierzchnikiem sił zbrojnych, przed prezydentem. Albo premier jest niepoważnym człowiekiem i straszy Polaków.
4: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
6: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
7: Do Polo Pop. Polskie pomidory malinowe 9,99 za kilogram z apką lub Polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs Crema lub Kronat Gold 200 gramów 29,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 39,99.
8: I pamiętaj, by oddać w Polomarkecie.
9: Delki kaucyjne, które przestaną straszyć w domu.
10: Polomarket. Mój ulubiony.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawę.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Po reklamie.
4: RMF FM w samochodzie. Zawsze.

0: Dzień dobry Państwu. Mamy zaszczyt ogłosić, że trwa finał tygodnia w kumulacji szczęścia w RMF FM. I dzisiaj jest na wypasie.
1: To może ja pozwolę sobie zacząć. Szanowni Państwo, tuż po godzinie 11 ktoś wygra 8000 zł w rundzie dodatkowej i jeszcze dzisiaj dostanie szybki przelew z tą kasą na konto.
2: Na przykład wczoraj Jola, do której zadzwoniliśmy przed chwilą i potwierdziła nam, że ten szybki przelew to nie jest pic na wodę.
3: Tak, potwierdzam. Wczoraj wygrałam 7000, pieniążki w ciągu godziny miałam na koncie. No super i sprawa.
2: Czyli potrzebujesz kasy teraz, pyk, wchodzisz do gry, ósemeczka wchodzi, patrzysz na konto, jest ósemeczka, no i można się bawić.
4: A później?
2: Co się
4: A później?
2: Co później?
4: To jest chyba godzina.
5: Dwa finały z szyjfami, dwie szanse na 1 100 000 zł.
2: Tak? Wiesz co, milion, ile?
5: 1 100 000.
4: On już dodał,
2: ty,
4: patrz, kurde,
2: mieliśmy 70
4: robić...
2: tysięcy, ale jak Olbratowski mówi, że jest 1 100 000.
4: Jak rzucił?
2: Teraz tego nie cofniemy, 30 tysięcy
4: teraz
2: ze swojej
4: kombinuj.
2: Kasy.

0: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Jeszcze tylko przez 5 minut każdego SMS-a wysłanego pod 7474 mnożymy razy 1100 szans. 1100 szans na 1 100 tysięcy złotych i na szybką kasę 8 tysięcy w rundzie dodatkowej. Radzimy się pospieszyć. RMF wysyłacie pod 7474.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy na

0: jeśli klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz, jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz wagacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, krótkotrwały w leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Będziemy jeździć na rowerze.
2: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
14: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
15: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 7:30.
3: Najbardziej potrzebne są systemy antydronowe i amunicja,
4: podkreślał przewodniczący Senackiej Komisji Obrony generał Mirosław Różański w RMF FM i Radiu RMF 24, mówiąc o zakupach pierwszej potrzeby dla wojska w ramach programu SAFE.
5: Mamy pamiętać o tym, że dzisiaj potrzeby są wielodomenowe. Jestem przekonany, że tak będą kierowane nasze pieniądze, ale to przede wszystkim systemy antydronowe, całe spektrum cyberprzestrzeni, która musi być wyposażona w systemy, które będą pozwoliły nam prowadzić z jednej strony obronę przed takimi atakami, a jednocześnie przygotować się również do aktywności.
3: Całą rozmowę Piotra Stalaka z generałem Mirosławem Różańskim jest na rmf24.pl.
4: Kolejne linie lotnicze sygnalizują braki w zaopatrzeniu w paliwo lotnicze. Co to oznacza dla wakacyjnych planów Polaków?
3: O to zapytamy gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie minister energii Miłosz Motyka.
4: W warszawskim studiu jest już autor tej rozmowy, Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Tomku, o co jeszcze zapytasz swojego gościa?
6: O ceny paliw to oczywiście temat numer jeden, bo to określa naszą rzeczywistość. Ale będę też pytał, jak sygnalizowaliście o ceny biletów lotniczych, o bezpieczeństwo lotów, a także o cenę energii. Nie zabraknie także pytania zaproponowane przez prezydenta, referendum i o budowę elektrowni jądrowej.
3: Ta rozmowa tuż po 8:00. Gorąco zapraszamy.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
4: I o poranku na posterunku Igor Skrzypek, witamy cię.
8: Dzień dobry, kłaniam się. Czy czeka nas powrót do podwyższonej inflacji? O pewne prognozy jest bardzo trudno, bo jak ocenia prezes Narodowego Banku Polskiego, sytuacja na Bliskim Wschodzie jest niepewna.
9: Nadal jesteśmy w celu inflacyjnym. No, to jest marzenie każdego banku centralnego. Zobaczymy wszyscy razem, jak przez ten miesiąc to będzie wyglądać.
8: Uspokaja poniekąd prezes NBP Adam Glapiński i zwraca uwagę, że wzrostowi inflacji mogą przeciwdziałać problemy, z jakimi niestety mierzą się obecnie rolnicy.
9: Ceny żywności są niskie i one poprawiają sytuację i wskaźnik inflacji. W tej chwili mamy do czynienia z wieloma negatywnymi czynnikami dotyczącymi naszego rolnictwa, w tym suszy. No, za granicą też z tą żywnością tak wygląda różnie. No więc oczywiście to obserwujemy.
8: I więc oczywiście, gdyby ta susza się utrzymywała, to tu ceny mogą się zmieniać, a to właśnie ceny żywności, a więc podstawowych produktów dla gospodarstw domowych, są kluczowym czynnikiem dla ewentualnego napędzania inflacji. Ta niepewność oznacza, że obniżki stóp procentowych w najbliższym czasie raczej są wykluczone, bliżej nam do podwyżek. A teraz jeszcze o obniżkach. W weekend czeka nas tańsze tankowanie. Orlen obniża ceny hurtowe w rafineriach. To oznacza zmiany cen maksymalnych na stacjach. Spodziewajmy się, że litr benzyny 95 będzie tańszy o kilka groszy, a litr oleju napędowego nawet o kilkanaście. Kierowcy skorzystają z chwilowej przeceny na rynku ropy. Surowy ten ostatnio potaniał, choć teraz o poranku, po doniesieniach i o wymianie ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, znów ropa drożeje, więc obniżki mogą być chwilowe. A kolejne obniżki widzimy na kursach zagranicznych walut. Złoty się umacnia, euro kosztuje 4,22 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, funt brytyjski 4,88.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A w zupełnym gratisie o 7:34. Macie bardzo proszę.
10: Z mi?
2: Między You Save Tonight. Jacek Tomkowicz.
10: Mariusz Kołomaga, to ja też jestem.
11: Tomasz Olbratowski.
2: To czyli Wstawaj Szkoda Dnia.

0: są przeboje, które w piątek brzmią wyjątkowo i to jest jeden z nich.
1: A Want You Loco?
0: Loco, Loco Contigo.
1: Gordo i Reiner Zonneveld.
0: To są oni.
1: Ja nie wiedziałem, że skoczcy narciarscy zaczęli robić muzykę.
0: Jak robią taką, to niech robią. Loco, Loco.
1: Reiner Zonneveld.
0: 20 minut do godziny 8. Klub Roberta Lewandowskiego, FC Barcelona wypuściła specjalne koszulki piłkarskie przed meczem z Realem Madryt. Można sobie taką kupić. Cena 1700 zł.
1: Włączę mikrofon!
2: A bo on mi wyłączy. Matko i córko, chciałem powiedzieć. To a propos tych koszulek. Mój garnitur na ślub był tańszy niż ta koszulka.
1: I teraz, a weź se teraz pomyśl. No. Masz taką koszulkę, no nie? Grasz w Barsie. No. I po meczu podchodzi do ciebie ktoś z drużyny Pepko Sosnowiec.
2: Na przykład.
1: I chce się wymienić koszulkami, wiecie, za takiego chiniola za 12,50.
2: No ja bym się popłakał.
0: Ale czekaj, czy ty właśnie przed chwilą zasugerowałeś mecz Barcelona kontra Sosnowiec?
1: No. No jak?
0: No.
1: I to jeszcze Barsa gra na wyjeździe za Przemszą, proszę cię, przegrywa 1-4, a ja zaliczam klasycznego hat-tricka.
2: I co, chyba w twoich snach? Przecież to jest niemożliwe.
1: Wiem, to był koszmar. Nie zagrałbym w barwach Sosnowca.
3: Wstawaj, szkoda dnia z RMF FM.
0: To mówił Mariusz Kałamaga.
1: Z Bytomia. Pozdrawiam, to przecież tylko śmieszki, animozje nasze takie. Sosnowiec jest w pypkę. To jedyne miasto, które w pierwszych trzech literach woła o pomoc.

0: Anastasia. W RMF FM patrzymy, czym żyje Polska, czym żyje świat. Donald Tusk był w Watykanie.
1: Był.
0: Jak czytam, podarował papieżowi torę po kaszubsku.
2: Ojoć. Kurczę, ty patrz, jeszcze ta... Musi go naprawdę nie lubić, no. Nie pogodził się.
3: To się Leon naczyta, nie? Taka lektura do poduszki.
0: Chyba jako pokutę.
2: Mógł mówić pan Donald, to ja bym... Ja mam jeszcze ze swojej komunii taki kalkulator z długopisem, to przecież bym mu dał, no.
4: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
8: Szykuj się na

0: Próbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Po reklamie.
11: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
12: Tomasz Olbratowski.
13: Tomek,
12: no?
13: Ja mam pytanie tylko jedno, takie ważne. Co ty dostałeś na komunię?
12: Do dzisiaj się zastanawia, co
13: pamiętasz,
12: jest
13: co ty dostałeś na komunię?
14: Od babci używany zegarek.
13: O,
14: i parę złotych.
13: No o to... kurde, ale to ten zegarek to teraz jest... Mm.
14: Nie, nie, no zbiórce harcerskiej rozłożyłem i nie potrafiłem złożyć.
13: Dobra, dziękuję.
12: Ale lepsze niż tora po Kaszubsku.
13: Dziękuję.
12: Czas na felieton Tomasza Olbratowskiego.
14: Alkohol.
12: O.
14: Różnie się o nim mówi, ale jest. I nic nie zrobisz. Źródła historyczne mówią, że alkohol od początku fascynował ludzi. Zwykłe owoce lub zboże nagle zaczynały się pienić, po czym zamieniały się w napój wpływający na umysł, emocje i zachowanie. Alkohol szybko zaczął być kojarzony z siłami nadprzyrodzonymi, bogami i światem duchów, co trwa do dzisiaj. Pierwsze ślady świadomego wytwarzania alkoholu pochodzą sprzed około 9-10 tysięcy lat i trzeba powiedzieć, że my nie odstawaliśmy zbytnio od tego trendu. Naukowcy zidentyfikowali ślady alkoholu w naczyniach sprzed około 4,5 tysiąca lat, odkrytych naczyniach na Podlasiu. Odkryli taki prabimber, czyli nasi tupili, co trwa do dzisiaj. I nikt nam teraz nie powie, że to nie nasze ziemie. To najstarsze takie dowody w tym regionie, czytamy. No, są też nowsze dowody w tym regionie, tylko że nie naukowcy, ale policja je odkrywa teraz. Te stare naczynia z alko znalezione na Podlasiu są związane ze społecznością tak zwanej kultury pucharów dzwonowatych. Kulturą, zwróćmy uwagę, że jak pociągnąłeś z naczynia dzwonowatego, to działa się magia. I rzeczywiście konsument, tak jak dzisiaj, przenosił się do świata duchów. Co jest, kła? Nic, śpi. Badacze wskazują, że spożywanie alkoholu mogło być częścią rytuałów społecznych i pogrzebowych. Odkrycie, mogło. Nawet na pewno było, co trwa do dzisiaj. Podobne ślady jak na Podlasiu odkryto także w późniejszej kulturze trzcinieckiej, co, jak twierdzą naukowcy, sugeruje ciągłość tych praktyk. I tak trwają do dzisiaj. Te praktyki.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Już są. Hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
3: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
2: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
3: A, Mariolka.
4: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
10: Po reklamie.
11: Ewa Kwaśny i Tomasz Bryński ponownie w studiu Faktów RMF FM na zegarach 8. Zaczynamy.
12: Zapraszamy. Polska pierwsza w Unii Europejskiej po miliardy na modernizację armii.
13: Rząd przygotowuje blisko 40 kontraktów w ramach unijnego programu SAFE.
12: Posłuchajcie, na co konkretnie zostaną przeznaczone te pieniądze.
13: Co dalej z dopłatami do paliw? Czy Polska przygotowuje się na dalszy wzrost cen ropy?
12: O tym m.in. w porannej rozmowie w RMF FM. Naszym gościem będzie Miłosz Motyka, minister energii.
13: Podpisanie umowy dziś o 13.30, no a później walka z czasem, by zdążyć do końca miesiąca z podpisaniem niemal 40 kontraktów. Taki jest plan rządu na to, co zrobić z pożyczką z unijnego programu SAFE dla Polski.
12: Na linii nasz dziennikarz Michał Radkowski.
14: Jestem, dzień dobry.
12: Witaj, Michale. Na co wydamy niemal 44 miliardy euro, które mamy otrzymać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek?
14: Zdecydowana większość tej kwoty ma trafić do krajowego przemysłu i naszych firm zbrojeniowych. Tak deklaruje rząd. Ponad połowę kwoty z programu SAFE może otrzymać Polska Grupa Zbrojeniowa. W planach ma zakup dla Wojska Polskiego bojowych wozów piechoty Borsuk, systemów antydronowych, radarów i uzbrojenia dla armii. A to nie wszystko. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wymienia kolejne inwestycje, które sfinansuje pożyczka z SAFE.
15: Sztuczna inteligencja, nowoczesne technologie, to jest komponent, który dowództwo Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni realizuje. Jest kolejny komponent, czy to armatochaubice, czy amunicja. Nowoczesne technologie, na których mi bardzo zależy, i technologie dronowe.
14: I jak słyszę w rządzie, ważny jest teraz czas. Umowy zawierane przez poszczególne państwa w ramach SAFE muszą zostać podpisane do końca maja. Zajmie się nimi Agencja Uzbrojenia.
12: Słowacja od dzisiaj nie będzie sprzedawać drożej paliwa dla cudzoziemców. Rezygnuje także z limitu tankowania do kanistrów.
13: Słowacki rząd, przypomnijmy, wprowadził te obostrzenia pod koniec marca w reakcji na wzrost cen paliw na światowych rynkach po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Miały chronić kraj naszych południowych sąsiadów przed tak zwaną turystyką paliwową.
12: A o szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
16: Te działania rządu Roberta Fice spotkały się jednak z krytyką Komisji Europejskiej, która zarzuciła Słowacji dyskryminowanie kierowców z innych krajów. Słowacka opozycja apeluje do rządzących o interwencję na rynku paliw, których ceny, jak podkreśla, są najwyższe ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Jednocześnie zaznacza, że tania rosyjska ropa, którą obiecywał Fico po przywróceniu dostaw rurociągiem Przyjaźń, to tylko mit. Benzyna u naszych południowych sąsiadów jest o złotówkę droższa niż u nas, a ropa o blisko 80 groszy. Słowacki rząd odrzuca jednak możliwość obniżenia stawki akcyzy na paliwa, wskazując, że Polskę ten ruch kosztuje 300 milionów euro miesięcznie.
17: Rozmowa oparta na faktach.
13: Tomasz Terlikowski i jego gość.
12: Dzień dobry, witamy.
18: Dzień dobry, Miłosz Motyka jest moim gościem dzisiaj. Minister energii PSL, witam panie ministrze.
19: Dzień dobry.
18: Panie ministrze, ile będzie kosztować paliwo jutro i pojutrze w weekend na stacjach?
19: Jeżeli chodzi o cenę maksymalną na najbliższe dni, ona będzie podana około godziny 12. Należy się spodziewać niższej ceny niż dziś.
18: Ale wie pan, o ile niższej?
19: Dokładną daną każdego z rodzaju paliw i benzyny 95, 98 i diesla poznamy do godziny 12.
18: Ale pan nie uzna. Powiedział pan, że będzie niższa.
19: Wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ceny hurtowe podawane przez hurtowników, którzy też w ciągu ostatnich dni podawali je w jasnym trendzie spadkowym. Sytuacja na rynkach też wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ta cena będzie niższa. Ostatnie dni natomiast, to tak jak obserwowaliśmy po tym zaognieniu sytuacji na Bliskim Wschodzie, były wyższe ceny. Teraz znowu wracamy do pewnego uspokojenia.
18: Tylko, że dziś nocy było miłosne stuknięcie, jak to określił Donald Trump.
19: Ale jeżeli chodzi o trend, bo mówimy tutaj o trendzie, który ma później wpływ i przełożenie na nasze portfele w zakresie cen na stacjach, to on jest bardziej ostrożnie optymistyczny. Natomiast oczywiście to nie jest moment i to nie jest dzisiaj czas, kiedy możemy mówić o tym, że ceny paliwa są rynkowo niskie, bo tutaj ta interwencja państwa jest oczywiście konieczna.
18: CPN został przedłużony do połowy
19: 15 maja.
18: A co dalej?
19: Będziemy o tym dyskutować na początku przyszłego tygodnia, biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację na Bliskim Wschodzie, o której dzisiaj rozmawiamy i którą dzisiaj też analizujemy wspólnie z właściwie całym energetycznym światem, panie redaktorze. Tutaj.
18: Ale będziecie rozmawiać, czy jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie?
19: Jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie, to znaczy to będziemy oczywiście decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych. Tutaj ta ostateczna decyzja zawsze należy do pana premiera, ale oczywiście pana ministra Domańskiego również, który odpowiada za budżet państwa.
18: Bo to kosztuje
19: państw.
18: Miesięcznie 1,5 miliarda, trochę ponad 1,5 miliarda, prawda?
19: Tak.
18: Stać nas na to?
19: Stać nas.
18: Ile jeszcze wytrzymamy?
19: No to jest pytanie do pana ministra Domańskiego, natomiast też w zanadrzu oczywiście przygotowujemy konkretne, kolejne rozwiązania. Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.
18: Dla, rozumiem, dystrybutorów paliwa?
19: Nie.
18: Dla firm? Dla kogo?
19: To znaczy? Analizujemy tę sytuację rynkowo pod kątem tego, jak będą kształtowały się ceny chociażby gazu. I tutaj takie mechanizmy, jakie miały już miejsce w latach poprzednich, możemy wprowadzić. Taka też inicjatywa na poziomie europejskim przez kilka państw została podjęta, zainicjowana. Stosowny list do ciał unijnych został wystosowany także przez państwa.
18: A co z LPG? Bo to też jest takie pytanie, które cały czas się pojawia z tym gazem do samochodów.
19: Jeżeli chodzi o ceny gazu, spadają w ciągu ostatnich dni, to też jest element uspokojenia sytuacji na rynkach. Natomiast jak pan redaktor mnie także pyta o sytuację budżetu państwa, no tak. To też jest pewna odpowiedź, co z LPG. W tym zakresie to wsparcie, ta tarcza ochronna jest skierowana w stosunku do paliw, które są narażone na najwyższe procentowe podwyżki.
18: Panie ministrze, dobrze zrozumiał. Pan powiedział o tym o podatku od ponadwymiarowych zysków. To miałoby zastąpić CPN, czy
19: nie.
18: Uzupełnić kwestie budżetowe, żeby tych pieniędzy było więcej?
19: To jest naturalne działanie, które też podnosiliśmy jako możliwe w momencie wprowadzenia programu CPN. O tym mówił premier. Jako to, żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo w sytuacji, w której przedkupuje taniej, ceny są jednakowoż wyższe lub szybciej spadają i ta i ten zysk jest wyższy danych firm i dzisiaj tę sytuację analizujemy wspólnie z Ministerstwem
18: Finansów. Pytam się także dlatego, że tak, za chwilę mamy czerwcówkę, to po 15 maja jest czerwcówka, a potem mamy wakacje i to jest moment, w którym bardzo wielu Polaków będzie się poruszało także samochodami, będzie potrzebowało paliwa i pytanie, czy wtedy możemy czuć się bezpiecznie.
19: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o sytuację na rynkach, ona jest tak niestabilna i jest takim rollercoasterem, że dzisiaj nikt nie będzie wróżył z fusów i nikt nie będzie wskazywał na daną przyszłość, jak będą się te ceny kształtowały.
18: Ale rządu, czy będzie zachowywał program CPM?
19: Ale to panie redaktorze, odpowiadam. Jeżeli sytuacja na rynkach się nie uspokoi, to będziemy analizowali ją oczywiście na bieżąco, ale ten program, tak jak deklarowaliśmy, będzie utrzymywany do momentu, kiedy to będzie konieczne.
18: A co z paliwem lotniczym? Bo to jest drugie pytanie, które się pojawia. I rzeczywiście wiele linii lotniczych i wiele portów lotniczych zaczyna mówić o tym, że go brakuje.
19: To jest sprawa, która jest bardzo mocno podnoszona przez nas na poziomie europejskim przede wszystkim, bo to jest już kwestia bardzo mocno nie narodowa, tylko europejska siłą rzeczy, bo przecież te loty są międzynarodowe. I jako Polska jesteśmy bezpieczni, mamy zagwarantowane i produkcję, i dostawy, i odpowiednie magazyny. Natomiast w różnych państwach...
18: I wakacje będzie podobnie.
19: Nie przewidujemy ryzyk. Nie braknie paliwa lotniczego w Polsce. Takie zapewnienie ze strony spółek paliwowych i też naszego narodowego czempiona lotu mamy. Nie ma tutaj ograniczeń, jeżeli chodzi o loty z Polski. Natomiast tak, w niektórych państwach pewne ograniczenia w siatkach połączeń niektórych linii lotniczych są już wprowadzane.
18: Żebyśmy dobrze to zrozumieli praktycznie. To znaczy, możemy wylecieć z Polski, bo tutaj paliwo będzie, ale może się okazać, że z jakiegoś kraju możemy nie wrócić.
19: Pan redaktor próbuje państwu przedstawić wizję, w której będziecie musieli na wakacje spędzić trochę dłużej. Natomiast już uspokajam. Państwa europejskie, ministrowie energii bardzo intensywnie pracują nad tym, by to paliwo lotnicze w momencie właśnie szczytu sezonu wakacyjnego zapewnić. Przestawiane są moce rafineryjne na produkcję paliwa jet oraz ściągane jest to paliwo z innych kierunków. Stąd myślę, że wiele państw dzisiaj widząc to, jak ten ruch się kształtował w kolejnych poprzednich latach, odpowiednio zwiększa dzisiaj te dostawy.
18: Ale z drugiej strony już słyszymy, że niektóre linie lotnicze niemieckie, włoskie ograniczyły. To znaczy, że jakby wszystko państwo robią, ale nie ma takiej...
19: Ograniczyły także ze względu na to, że te koszty są po prostu bardzo wysokie. Wysokie ceny związane z importem danego paliwa jet. Brak później chętnych na loty sprawia, że linie lotnicze notują straty i to jest czysta ekonomia. O tym rozmawialiśmy z ministrami energii podczas ostatnich spotkań i tutaj to też niestety jest pochodną sytuacji na Bliskim Wschodzie, za którą nikt z nas nie odpowiada.
18: Panie ministrze, to oczywiście nie jest zarzut do nikogo, to jest pytanie. Pan mówi, że ja tutaj coś przedstawiam słuchaczom. Ja
19: no i prowokacyjnie rozumiem, panie redaktorze.
18: Pytanie, czy może być tak, że ktoś wyleci z Polski, bo my mamy, a na przykład tak z jakiegoś kraju będzie miał kłopot z powrotem albo zapłaci dużo więcej.
19: Tak nie będzie. Natomiast niestety to, co obserwujemy, to, co już dzisiaj nie jest ryzykiem, tylko niestety nową rzeczywistością, to są wyższe ceny, które są spowodowane tym, że to paliwo jest po prostu droższe. Wyższe ceny wakacji, wyższe ceny w sektorze turystycznym.
18: Tu stawiamy kropkę i za chwilę do wakacji i do wsparcia branży lotniczej wrócimy. Żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
13: Dziękujemy. Należy się spodziewać niższych cen paliw niż dzisiaj, ale dokładnie dowiemy się tradycyjnie po 12.
12: Ujawnił przed momentem nasz gość, minister energii Miłosz Motyka i ta rozmowa trwa w sieci.
13: A my już zapraszamy na fakty o 8.30.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest Agrosimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
11: Czego dzisiaj możemy spodziewać się w pogodzie? Najwięcej deszczu na południu, na południowym wschodzie i na wschodzie kraju. Czyli tak, Małopolska, Śląskie, Dolny Śląsk, Świętokrzyskie i Lubelszczyzna z deszczem. Najmniej deszczu, ale też będzie pochmurno na północy i tak, północnym zachodzie.
0: Tak cały weekend?
11: Czekaj,
0: prawie,
11: zaraz zaskoczył. Nie, niedziela ma być ładna.
0: Niedziela będzie już
11: sobotę leje, niedziela ładnie.
1: Ale pamiętajmy, sytuacja jest taka glebowa, że ładna pogoda to deszcz.
0: Tak.
21: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
11: A nie, jednak w sobotę też mało deszczu, więc jedna prośba to... Umówmy się z pogodą tak, że ustalimy jeden dzień, niech porządnie poleje, a później może być ładnie.
0: No i zbierajcie deszczówkę, pamiętajcie, zbierajcie deszczówkę.
11: Deszczówka górą!
0: Słuchajcie, ja jeszcze chciałem poinformować, że dzisiaj dzień bibliotekarza i bibliotek. Pozdrawiamy wszystkie panie, panów, bibliotekarzy, bibliotekarki.
11: Kiedy ostatni raz Kałamaga byłeś w bibliotece?
0: Powiem szczerze, że nawet na studiach nie wiedziałem, że jest biblioteka.
1: Ja byłem tydzień temu.
11: Tak nie róbcie.
1: Ja byłem tydzień temu.
11: No, o, tak rób.

0: Czy do was już dotarła ta informacja, że dzisiaj nagroda główna to 1 100 000 zł?
1: Mało tego, minimum to 70 000 zł, czyli nie wygracie mniej niż 70 000 zł.
0: W drugim finale co najmniej 70 000, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze trwa runda dodatkowa i ktoś po 11 wygra 8 000 i jeszcze dzisiaj dostanie szybki przelew z taką kasą na konto, czyli wchodzicie do pracy z bilansem na przykład na koncie 74 zł, a wychodzicie i macie 8074 zł.
1: I to wszystko do godziny 11, tak?
0: Do godziny 11, znaczy po 11 ktoś wygra 8000, a później czekają na was dwa finały z sejfami. W drugim finale minimum 70 000, ale my się nastawmy na to, że właśnie dzisiaj ktoś z was pobije rekord i wygra 1 100 000 zł takiej
1: my
0: kasy.
1: My trzymamy kciuki. My kibicujemy wam, słuchajcie. My bardzo nam zależy, żeby to ktoś od nas ze Wstawaj Szkoda Dnia, naszych słuchaczy, bo zasługujecie. Wam się to po prostu należy.
0: Te pieniądze wam się po prostu należą.
1: Należą wam
0: i
1: się.
0: I uwaga, przez 13 minut należy wam się też mnożnik każdego SMS-a. Mnożymy razy 1300, 13 szans. Tylko przez 13 minut. RMF wysyłacie pod 7474.

0: trzy szanse na szybką kasę. 70 tysięcy minimum w drugim finale. 1 100 000 nagroda główna.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów. Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Po reklamie.
6: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
7: Zaczynamy od najnowszych informacji z Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od wtorku strażacy walczą z pożarem lasu.
8: Padający deszcz poprawił tam sytuację, ale niestety po południu ma już przestać padać.
9: Mamy na razie zawilgocony teren, niezmoczony. Cały ten teren, który jest objęty pożarem, musi być zmoczony, sprawdzony miejsce w miejsce. Są jeszcze miejsca, gdzie faktycznie, kiedy ta aura nam się poprawi, dzisiaj po południu się zakończy opad deszczu, no to są możliwości dalszego rozprzestrzenienia tego pożaru.
7: Powiedział przed chwilą Wiesław Leśniakiewicz, wiceminister spraw wewnętrznych w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Służby wznowiły pracę w jeziorze Charzykowskim w Borach Tucholskich. Wczoraj nurkowie wydobyli ze zbiornika kilkanaście niewybuchów.
8: Ewakuowano 30 okolicznych mieszkańców. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Dzień dobry. Staszku, jaki jest plan na dzisiaj?
10: Nurkowie minerzy z 13 Dywizjonu Trałowców chcą sprawdzić, czy w promieniu kilkudziesięciu metrów pod wodą nie znajduje się więcej niewybuchów. Na czas działań, które ruszyły pół godziny temu, ewakuowano ponownie mieszkańców żyjących najbliżej linii brzegowej. Przygotowano dla nich miejsce w okolicznej podstawówce. To jedno z największych jezior w okolicy. Leży na granicy Kaszub, ale już w Borach Tucholskich jest uwielbiane przez żeglarzy.
7: Stanisław Pawłowski, bardzo dziękujemy.
8: Ceny paliw na weekend będą niższe, ujawnił w RMF FM minister energii.
7: Miłosz Motyka był gościem Tomasza Terlikowskiego.
11: Wszystko na to wskazuje, jeżeli chodzi o ceny hurtowe podawane przez hurtowników, którzy też w ciągu ostatnich dni podawali je w jasnym trendzie spadkowym.
8: Cała rozmowa jest już na rmf24.pl. Polecamy.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
7: Wisła Kraków z szansą na powrót do ekstraklasy.
8: I kolejne o poranku fakty sportowe RMF FM, Patryk Serwański.
14: Dzień dobry. Piłkarze Białej Gwiazdy kończą właśnie swój czwarty sezon w pierwszej lidze. W tym czasie dwukrotnie walczyli o ekstraklasę w barażach. Bez powodzenia teraz mogą wywalczyć bezpośredni awans. Do końca sezonu 3 kolejki, a do sukcesu potrzebny 1 punkt. Można go zdobyć w wieczornym meczu z Chrobrym Głogów na własnym stadionie.
15: To może być dzień, w którym już postawimy kropkę na D i nikt nie będzie miał szans odebrać nam tego, co było naszym celem od początku sezonu.
14: Tak mówił trener Mariusz Job. Początek meczu o 21:00 na trybunach będzie komplet. W Ekstraklasie duży krok w stronę mistrzostwa może zrobić Lech Poznań o 20:30. Kolejorz zagra z Arką Gdynia. Wcześniej o 18:00 mecz Rakowa Częstochowa z Koroną Kielce i to będzie już 50. mecz Rakowa w tym sezonie.
16: Tutaj jest taka duża mądrość, no, wybrać tych zawodników, którzy rzeczywiście będą się czuli najlepiej, mówię nie tylko i wyłącznie pod kątem fizycznym, ale też takiego zmęczenia mentalnego. Na pewno to zmęczenie to nie są żadne wymówki, ani w coś, co będziemy chcieli uciekać.
14: To nowy trener Rakowa Dawid Kroczek. Kolarski peleton rusza do rywalizacji. Rozpoczyna się Giro d'Italia. Na początek 3 etapy w Bułgarii. Dziś start etapu w Nesebarze, meta w Burgas. Cały wyścig to ponad 3400 km. Kto uzupełni grono ćwierćfinalistów Orlen Basket Ligi? Dziś 2 mecze fazy play-in o 18:00 we Włocławku. Anwil zagra z Zastalem Zielona Góra.
17: Na pewno będzie ciężki mecz. Na pewno jedziemy do najbardziej gorącej hali w lidze. Musimy sobie z tym poradzić. Graliśmy niedawno. Jedziemy walczyć o wszystko.
14: To trener ze Stalu Arkadiusz Miłoszewski. Wieczorem MKS Dąbrowa Górnicza podejmie Stal Ostrów Wielkopolski, a zwycięzcy tych spotkań zagrają w ligowym ćwierćfinale. Za chwilę początek drugiego dnia rywalizacji w rajdzie Portugalii. Kolejna w tym roku runda Mistrzostw Świata WRC. Po wczorajszych odcinkach specjalnych liderem jest Szwed Oliver Solberg.
13: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com

0: Tym żyje polska polityka. Prezydent Nawrocki ogłosił, że składa wniosek o organizację referendum w sprawie Zielonego Ładu.
1: Tak, tak. I posłuchajcie teraz nic niesugerującego pytania, jakie Karol Nawrocki zaproponował.
0: No słucham.
1: Uwaga. Czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
2: No, dla mnie wspaniałe, neutralne pytanie. No. To tak jakby zapytać, czy jest pan, pani za tym, aby wkładać pani, panu palec w oko, szurając przy tym widelcem i nożem po pustym talerzu?
1: To może jeszcze przypomnijmy, że tak naprawdę Zielony Ład prowadził rząd PiS.
0: Ale nie, nie, teraz uwaga, bo no, fakt jest taki, że to referendum nie jest w stanie nic zmienić. Jakby to powiedział Mariusz Pudzianowski, to i tak by nic nie dało. To no i tak nie, by nic nie dało. No.
2: Nawet jakbyśmy byli pierwsi w kulach.
0: Nie, to i tak,
2: to by, nic i tak by nic nie dało.
0: Nie, nic by nie dało.
3: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
8: Do Polo Pop.
9: Polskie pomidory malinowe 9,99 za kilogram z apką lub Polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs Crema lub Kronat Gold 200 gramów 29,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 39,99.
10: I pamiętaj, by oddać w Polomarkecie
11: butelki kaucyjne, które przestaną straszyć w domu.
12: Polomarket. Mój ulubiony.
13: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
14: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
15: A w tobie?
14: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
16: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
17: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
18: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
22: Wstawaj Szkoda Dnia.

0: historia Hida i Oskar Cyms w RMF FM. 7 minut zostało do godziny 9. No a my cały czas jesteśmy z maturzystami, bo tak, matura wciąż trwa. No. Dzisiaj dzień 5. Przedmioty dodatkowe wybrane.
1: Tak. Moja córka jako jedyna w szkole, uwaga, wybrała filozofię. I teraz widzicie, jakiś bidny myśliciel szkolny, zamiast normalnie mieć wolne i śmierdzieć leniem, to zawraca mu Cooper.
0: Olo, ty jesteś naszym nadwornym filozofem. To jakieś rady, jak piszesz maturę z filozofii?
2: Jaka filozofia? Najważniejsze to jest dobrze zacząć. Tak, no. Na przykład ogólnie, nie? Życie i byt. Cóż, dobre. Każdy dzień to ogniwo, które wykuwamy w znoju i trudzie z ogromnym wysiłkiem. Ogniwa te składają się na łańcuch życia, który na szyi nosi los z medalikiem naszych marzeń. I tutaj już powinni jej przerwać, zaliczyć dla spokoju i wygonić. Szóstka murowana.
1: Dziękuję.
2: No proszę ci,
1: widzisz, ja, Olutku, myślałem, że filozofia życia to jest jakaś prostsza taka też, widzisz. Nie? Ja myślałem, że jak w nocy swędzi dupa, to rano śmierdzi palec, prawda?
2: No, tak.
1: A tu popatrz, ogniwa, łańcuchy, medaliki, marzeń, no. Dziękuję, Olutku.
2: Ja się

0: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Reklama.
2: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Marian, super są te nasze nowe meble ogrodowe Scandi Keter, nie?
9: No, te z Media Expert?
8: No, bardzo wygodne, nowoczesne i ponadczasowe, w idealnej harmonii z ogrodem.
9: To może Mariolkę zaprosimy, żeby też zobaczyła.
8: Marian.
9: Co?
10: Urządź swój wymarzony ogród, taras lub balkon z meblami Scandi Keter. Kup w Media Expert wygodny zestaw Scandi, prosty system montażu click and go, stylowe wykończenie drut, wygodne poduszki w super cenie.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda. Po reklamie.
14: Jeśli chcecie poznać najważniejsze fakty, to idealnie trafiliście, bo to Fakty w RMF FM punktualnie o 9. Ewa Kwaśne i Tomasz Wereński.
15: A na początek nowe informacje w sprawie rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie.
16: Dogaszenie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie może potrwać nawet tydzień.
15: Nadal pojawiają się zarzewia ognia.
16: 50 maratonów w 50 dni.
15: Takie wyzwanie postawił przed sobą polski Forrest Gump.
17: To będzie w 50 różnych amerykańskich stanach, z Alaską i Hawajami włącznie.
16: Wybiła 9.
15: Prokuratura będzie wyjaśniać okoliczności rodzinnej tragedii w podwarszawskim Raszynie.
16: Wczoraj 67-letni mężczyzna zastrzelił swoją partnerkę. Policjanci na posesji znaleźli ich dwoje dzieci. Rozpoczęli poszukiwania sprawcy.
15: Na jego ciało natrafili na cmentarzu w Prażmowie. Krzysztof, zasada teraz z nowymi informacjami. Krzysztofie, co ustaliłeś?
18: Para nie mieszkała razem. Kobieta z dziećmi w wieku 7 i 11 lat kilka miesięcy temu przeniosła się do domu w Raszynie. Mężczyzna miał mieszkanie w Pruszkowie. Po południu przyjechał do kobiety, kazał dzieciom wyjść z pokoju, a następnie oddał strzał. Po zdarzeniu uciekł, a służby powiadomił syn ofiary, dzwoniąc na numer alarmowy. Gdy funkcjonariusze zjawili się na wezwanie, dzieci siedziały przed domem na ławce. Gminne władze zapewniły im opiekę. Mundurowi natomiast rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania. Po niespełna 4 godzinach znaleziono ciało 67-latka. Nie są znane powody tej tragedii. W domu kobiety nigdy nie było policyjnych interwencji. Mężczyzna miał pozwolenie na broń. Nieoficjalnie dowiedziałem się, że był emerytowanym pilotem.
16: Nawet tydzień może jeszcze potrwać dogaszanie pogorzeliska po pożarze w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
15: W sumie ogień objął 350 hektarów, poinformowały przed chwilą służby. Nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.
16: Chociaż od wczoraj pada deszcz, to jednak wciąż pojawiają się zarzewia ognia.
1: Jechaliśmy tutaj, deszcz pięknie pada, więc wszyscy myślą, że sytuację już mamy opanowaną. Natomiast jak podnieśliśmy drony do góry, włączyliśmy termowizję, to generalnie teren jest na czerwono. W tym obszarze tutaj od południowej części, od miejscowości Osuchy, na tych terenach bagiennych, torfowych, mamy bardzo dużo zarzewi. Tam jest temperatura około 150 stopni.
15: Tłumaczył zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Sławomir Sierpatowski.
16: Najbliższe godziny przyniosą korzystne zmiany na stacjach benzynowych.
19: Należy się spodziewać niższej ceny.
15: Deklarował podczas porannej rozmowy w RMF FM Miłosz Motyka, minister energii.
16: W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, jak długo możemy liczyć na niższe ceny?
20: Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ceny będą spadać, podkreślał minister. A dowodzą tego ceny hurtowe, ale nie tylko.
19: Sytuacja na rynkach wskazuje na to, że w ciągu najbliższych dni ta cena będzie niższa.
20: Na tym etapie niskich cen nie da się jednak utrzymać, podkreślał minister Motyka, bez wsparcia państwa. Program CPN kończy się 15 maja. Czy zatem będzie przedłużony?
19: Będziemy o tym dyskutować na początku przyszłego tygodnia, biorąc pod uwagę właśnie tę sytuację na Bliskim Wschodzie, o której dzisiaj rozmawiamy i którą dzisiaj też analizujemy wspólnie z właściwie całym energetycznym światem, panie redaktorze, tutaj.
20: Będziecie rozmawiać, czy jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie?
19: Jest nadzieja na to, że będzie przedłużenie, znaczy to będziemy oczywiście decydowali o tym pod kątem stabilności finansów publicznych.
20: Nie będzie natomiast zmian w kwestii autogazu. Minister energii zapewniał też, że nie będzie problemów z paliwem lotniczym w Polsce. Wyloty na wakacje będą możliwe.
15: Cała rozmowa z ministrem energii Miłoszem Motyką jest już na rmf24.pl.
21: To nie fikcja, to fakty.
16: Nazywają go polski Forrest Gump. Ultramaratończyk Tomasz Sobania zamierza przebiec 50 maratonów w 50 dni. Zacznie w niedzielę na słynnym moście Golden Gate.
15: W San Francisco spotkał się z nim korespondent RMF FM Paweł Żuchawski.
22: Tomek, wielki wyczyn, 50 biegów, 50 maratonów. W ciągu 50 dni na 250 lat Stanów Zjednoczonych zaczynasz już najbliższą niedzielę tutaj w San Francisco.
17: Tak, to prawda. No i całe wyzwanie nie polega tylko na tych 50 maratonach w 50 dni, ale to będzie w 50 różnych amerykańskich stanach, z Alaską i z Hawajami włącznie.
22: Ile butów, ile koszulek, bo nie wierzę, że uda się to przebiec w jednej parze butów i w jednej koszulce.
17: 10 par butów zabrałem, mam sporo koszulek, mam takie koszulki jak tutaj, w których będę biegał podczas mojej wyprawy, to jest oficjalna koszulka mojego biegu. No i sprzętu jest całe mnóstwo, bo wyprawa jest konkretna, więc mamy też dwa kampery, 6-osobową ekipę, dwóch operatorów kamer, fizjoterapeutę, kierowców. Wyzwanie jest naprawdę potężne.
16: Och, podziwiamy. Co, Ewa?
15: Ja bardzo.
16: Mocno trzymamy kciuki.
15: Tomku, a ty wiesz, o czym mówisz, prawda? Bo biegasz w maratonach. No, muszę tu pochwalić naszego kolegę redakcyjnego z kolejnym rekordem swoim, prawda?
16: Tak jest.
15: Ale oczywiście Tomkowi Sobanii również życzymy sukcesów, prawda? Liczymy, oczywiście, że wszystko się uda. Na pewno o tym poinformujemy.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Najwięcej deszczu na południu, najmniej deszczu na północy, najchłodniej na północy i na północnym zachodzie, najcieplej na południowym wschodzie.
4: I to mniej więcej tyle. Dobranoc.
14: Dziękujemy. Dziękujemy, staraliśmy się.
23: Czyli mi
14: się
23: mapa wymieszała.
14: Co tam, Mario? Co chciałbyś dołożyć do tej pogody?
24: Nie, ja chciałem zapytać, co lepiej? Więcej deszczu czy na południu, czy zimniej na północy?
14: Znaczy więcej deszczu wszędzie.
24: Wszędzie więcej deszczu.
4: W obecnej sytuacji, tak.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: A z nami kolejna pogodynka, coś nieprawdopodobnego. Daniel
23: Ile
14: Dyk.
23: Tego tak dzisiaj jest. Słuchajcie, no dzisiaj będzie u mnie dużo słońca, prognozuję w byle do piątku, bo dzisiaj są urodziny Enrique Iglesiasa, więc planuję dla was z tej okazji godzinę z muzyką latino i będą zaproszenia na koncerty Króla Latino. No zostańcie koniecznie z nami. Daniel Dyk, dzień dobry, to jest wyjątkowe byle do piątku.
24: I Światowy Dzień Osła. O!
14: Do widzenia.
23: Jak można zepsuć tak piękne
4: serdeczne życzenia, Kałamago.
25: Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

Mówiłem o urodzinach Henryka, ale to jest, ludzie, jubileusz. Sir David Attenborough kończy dzisiaj 100 lat. Podróżnik, biolog, dziennikarz, który uczył kilka pokoleń szacunku do przyrody, pokazywał piękno życia na planecie Ziemia. Spodziewałem się, że spędzę setne urodziny spokojnie, ale wygląda na to, że wielu miało na to inny pomysł. Patrzcie, nawet jak mówił o urodzinach, to ja miałem wrażenie, że komentuję film przyrodniczy. To jest taka angielska Krystyna Czubówna. A zaczęło się w ogóle od tego, że jako chłopiec rozłupał kamień w swoim rodzinnym Leicester i w środku była pięknie zachowana skamieniała muszla sprzed 200 milionów lat i w tym momencie odnalazł swoją największą życiową miłość. No po prostu zakochał się w przyrodzie i naturze. Więcej o nim piszemy na rmf24.pl.

0: Nagroda główna 1 100 000. I szybki przelew 8 000 zł. Dzisiaj 3 razy zadzwonimy do was z pieniędzmi i pierwsze losowanie punktualnie o 11:00. To właśnie wtedy będziemy wiedzieli, kto z was wygra na bank 8 000 zł. Kto z was chwilę później te pieniądze będzie miał na koncie. Kto z was jeszcze dzisiaj zrobi za te 8 000 zł zakupy. To jest nowość w maju. No a potem 2 finały z sejfami, jak to w piątki, i 2 szanse na zostanie milionerem. W tym ostatnim finale gwarantujemy, że nie da się trafić mniej niż 70 000 zł. No to zagrajmy o te 3 finały i zyskajmy w każdym bardzo, bardzo, bardzo dużo szans. 8 minut. 1008 losów. Wystarczy przysłać hasło RMF za 4,92 pod numer 7474 albo www.rmf.fm. 1008 losów, podkreślam, wpadnie do wszystkich 3 losowań tego piątku. RMF 7474.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Chciałabym, żeby usłyszał, że naprawdę bardzo go przepraszam i bardzo go kocham.
3: Masz wiadomość w RMF FM.
4: I chcę, abyś ze mną do końca świata było 1 dzień dłużej. Właśnie chciałem cię prosić o rękę.
5: Ty też możesz przeżyć tak piękne, wzruszające chwile z nami. Zgłoś się na www.rmf.fm albo prześlij głosówkę na naszego messengera i przekaż komuś wyjątkową wiadomość.
3: Masz wiadomość w RMF FM.
5: I Olek Sikora.
3: Już jutro po 18:00.
6: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
8: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
9: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Skoczysz do Carrefoura?
1: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
6: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Jeszcze nie śpisz?
12: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
11: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
12: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
13: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy.

0: produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: We will fly. RMF FM.

okazję, by zostać dzisiaj milionerem. I majowa nowość. Szybki przelew. Dzisiaj wygrywacie 8 tysięcy w rundzie dodatkowej i dzisiaj te pieniądze możecie wydawać. Jeszcze tylko minuta i 37 sekund tej okazji. Wtedy wasz SMS zmieni się w 1008 losów we wszystkich trzech finałach. RMF 7474.

0: piosenka Dawida Podsiadło. Sezon w RMF FM. A czekajcie, bo gdzieś tu akurat miałem a propos, dajcie momencik. O, jest, dobra. Sezon na truskawki się rozpędza, czytam właśnie w sieci, z dopiskiem: ceny mogą odebrać apetyt. Ja to tuż przed programem sprawdziłem, jest znacznie drożej niż rok temu. Najtańsze truskawki 30 zł, ale przeważają takie za 45 zł, a nawet chodzą po 60 zł. Jakoś faktycznie na truskawki nie mam smaka.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
3: Do Polo Pop.
4: Polskie pomidory malinowe 9,99 za kilogram z apką lub Polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs Crema lub Kronat Gold 200 gramów 29,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 39,99.
5: I pamiętaj, by oddać w Polomarkecie
6: butelki kaucyjne, które przestaną straszyć w domu.
7: Polomarket. Mój ulubiony.
8: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
9: Uwaga! Nowość w grze.
10: Przelew. Dziś wygraną z rundy dodatkowej dostanie
11: szybko.
12: A w wielkim finale w sejfie czeka
13: ponad milion złotych.
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Seba,
17: no?
16: A jaki tablet będzie najlepszy?
17: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz, na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
16: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
17: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
16: A kasa wraca. Sprytnie.
18: Kup w Media Expert tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie złoty 90.

0: Poranka. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Po reklamie.
8: Miłego dnia życzy wam RMF FM.

0: mama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
4: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę.
2: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
1: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
2: A, Mariolka.
3: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się godzina 10, a więc dajemy głośniej i słuchamy razem faktów RMF FM. Zapraszają Ewa Kwaśny i Tomasz Beryński.
7: O dymisję wiceminister zdrowia apeluje do premiera, samorząd lekarski.
8: Medycy zarzucają bierność w obliczu trudnej sytuacji finansowej.
9: Potrzebujemy dzisiaj dialogu z resortem, a nie pouczania, obrażania.
7: Łukasz Piebiak, jeden z najbliższych współpracowników Ziobry, kandydatem PiS na członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
8: W faktach także setne urodziny znanego na całym świecie prezentera programów przyrodniczych w BBC.
7: Rośnie napięcie między Ministerstwem Zdrowia a Naczelną Radą Lekarską.
8: Jak dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, przed południem samorząd lekarski złoży w kancelarii premiera list z wnioskiem o odwołanie wiceminister Katarzyny Kęckiej.
7: Medycy skarżą się na trudności we współpracy. Michał jest w Alejach Ujazdowskich w Warszawie przed siedzibą kancelarii prezesa Rady Ministrów. Witamy.
10: Tak, dzień dobry.
7: Michale, co konkretnie lekarze zarzucają wiceminister zdrowia?
10: Według Naczelnej Izby Lekarskiej wiceminister nie chce słuchać podpowiedzi, jak poprawić trudną sytuację w ochronie zdrowia. Tak to opisuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski.
11: Nie zgadzamy się na metody stosowane przez panią wiceminister Katarzynę Kęcką. W związku z tym prosimy pana premiera o rozważenie interwencji w tej sprawie. Potrzebujemy dzisiaj dialogu z resortem, a nie pouczania.
10: Tymczasem wieczorem Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym wytyka właśnie Radzie Lekarskiej, że ta uchyla się od kontroli finansowej. To jest kolejny w ostatnich tygodniach po protestach dyrektorów szpitali powiatowych przykład napiętej sytuacji w ochronie zdrowia, a w tle jest luka finansowa, która w tym roku w budżecie NFZ sięga 17 miliardów złotych.
8: O tę napiętą sytuację nasz reporter będzie dopytywał w resorcie zdrowia w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
7: Łukasz Piebiak, jeden z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry, jest kandydatem PiS na członka nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
8: Jego nazwisko pojawiało się w związku z aferą hejterską w resorcie sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy.
7: Jak nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz, Piebiak jest jedyną osobą, której wybór do Rady rekomenduje PiS.
8: O tym, jakie ma szanse nasz dziennikarz Tomasz Skory.
12: Ze względu na przepisy wybór Piebiaka jest właściwie pewny. Ustawa o KRS daje każdemu klubowi w Sejmie możliwość picia do 9 kandydatów, ale też nakazuje, że wśród 15 sędziów wybieranych do Rady przez Sejm musi być przynajmniej jeden rekomendowany przez każdy z klubów. PiS wykorzystuje ten przepis, podobnie jak Konfederacja, która też zgłosiła tylko jednego kandydata, sędziego Łukasza Zawiślaka. Dzięki temu Piebiak i Zawiślak mają już dziś pewność wejścia do KRS. Termin zgłaszania sędziów popieranych przez kluby minął wczoraj. Pełną 15 nowych sędziów, członków KRS, Sejm ma wybrać w przyszłym tygodniu. Lista kandydatów będzie głosowana łącznie, więc koalicja, zaciskając zęby, będzie musiała poprzeć także Łukasza Piebiaka, symbol reform, które od lat zwalcza.
7: Czy to koniec tanich urlopów? Jak sytuacja globalna wpływa na wasze wakacyjne plany?
8: To będziemy sprawdzać w dzisiejszym programie Twoje zdanie w Radiu RMF 24. W Skierniewicach jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
7: Magdo, o co będziesz pytać naszych słuchaczy?
13: O ceny tegorocznych wakacji i o kierunki wyjazdów. Czy konflikty światowe i zawirowania na rynku paliw mają dla was znaczenie? A może w ogóle nigdzie się nie wybieracie? Będziemy też sprawdzać, czy można znaleźć tani letni wypoczynek i jaki jest wyjazd waszych marzeń. Nasz wóz satelitarny zobaczycie m.in. w Skierniewickim Rynku i na osiedlu Widok. Zapraszamy!
8: Setne urodziny obchodzi dziś Sir David Attenborough.
7: To znany na całym świecie prezenter programów przyrodniczych w BBC.
8: Skąd wziął się jego fenomen? O tym londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
14: Sir David Attenborough łączy pokolenia Brytyjczyków. To przy jego programach dzisiejsi dziadkowie, rodzice i dzieci uczyli się empatii do świata, którego często nie dostrzegamy. Sir David już nie podróżuje, ale jego charakterystyczny, kojący szept wciąż towarzyszy najważniejszym filmom przyrodniczym. Zanim zostałem producentem telewizyjnym, byłem zoologiem. To, że mogłem obie te pasje połączyć, jest dla mnie niezwykłym przywilejem. Tak z charakterystyczną skromnością mówi o swojej karierze Sir David. Brytyjskie media od tygodnia świętują jego okrągłe urodziny. Na antenach radiowych i telewizyjnych pojawiają się ludzie, którzy opowiadają o jego magicznym wpływie na ich życie. Wszyscy życzymy mu kolejnych 100 lat.
7: W faktach kulturalnych RMF FM za godzinę o nowych Gwiezdnych Wojnach.
8: Jak mówił na spotkaniu z fanami, grający jedną z głównych ról Pedro Pascal, to po prostu kino stworzone do oglądania na wielkim ekranie. Filmy z serii Gwiezdne Wojny, które oglądałem w dzieciństwie, widziałem właśnie w kinie.
7: Szczegóły o 11. Na fakty zapraszamy w imieniu Anny Wachowskiej.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Dzisiaj chmury będą dominowały na polskim niebie i w wielu miejscach przyniosą opady deszczu tak wyczekiwane, może nawet za słabe zdaniem niektórych. Natomiast najwięcej przejaśnień pojawia się, widzę, dzisiaj w Trójmieście i w planach przejaśnienia są także na Śląsku, w Świętokrzyskiem oraz na Podkarpaciu. Na termometrach przeważnie tak od 10 do 15 stopni, 16 we Wrocławiu, Krakowie i Tarnowie. Tu byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Słuchajcie, co ja czytam? Chłopaki, nie wiem, czy widzieliście to już. Bójka w szatni Realu Madryt. Piłkarze pobili się tuż przed El Clasico, przed najważniejszym meczem sezonu. Klikam po szczegóły, zaraz tym do was wracam.

Obiecałem wrócić do bójki w szatni Realu Madryt. Po treningu mieli się pobić Tchouameni i Valverde. Takie są plotki. Urugwajczyk miał nawet stracić przytomność. Trafił do szpitala z rozcięciem na czole. Real w komunikacie medycznym napisał, że doznał urazu czaszkowo-mózgowego i spędzi 10-14 dni w domu. Czyli nie zagra w El Clasico. Valverde napisał w sieci, że o stół się uderzył. Nie było żadnej bójki. Słuchajcie, ja w to wierzę. Ja w to wierzę, bo to jednak piłkarze. Jaka bójka? Po pierwszym kontakcie obaj by się turlali z bólu w polu karnym.

0: aktualnie o 11.
1: Pierwsze losowanie w kumulacji szczęścia. To będzie szybka kasa, to będzie szybki przelew. Ktoś z was w rundzie dodatkowej wygra aż 8 tysięcy złotych. 8 tysięcy. I te pieniądze w ciągu dosłownie minut będziecie mieli na swoim koncie i jeszcze dzisiaj będziecie mogli je wydać. A później, no, dwa finały z sejfami. Dwa razy będzie można wygrać 1 100 000 złotych. Dlatego teraz, uwaga, do godziny 11 do losowania ostatnia szansa, by jednym SMS-em wejść do wszystkich trzech finałów. I to będzie bardzo dobra okazja. Zyskacie aż 1200 losów. Chyba że macie szczęśliwy numerek. Gramy o 8 tysięcy. Jest 8 maja, więc szczęśliwa cyfra to 8. A to oznacza, że kto ma 8 w numerze telefonu, ma podwójny bonus. Dwa razy więcej szans niż inni. Wystarczy wysłać hasło RMF teraz pod numer 7474. To jest ostatni raz, podkreślam. Jeden SMS, 3 losowania i aż 1200 losów. Lub... no właśnie, game changer. Z 8 w telefonie aż 2400 szans. RMF 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
4: Czego nauczyła mnie szkoła? No w sumie wielu rzeczy. No. Między innymi, jak spać z otwartymi oczami.
5: No i ta jest umiejętność, która przydaje się potem w pracy.
3: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już dziś po 14 w RMF FM.
2: Reklama.
6: Są drogi, które znasz i te, które dopiero odkryjesz. Poczuj moc elektryczną.

0: Polo Markecie dowodzimy codziennie.
1: Na Polo
2: Polskie pomidory malinowe 9,99 za kilogram z apką lub Polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs Crema lub Kronat Gold 200 gramów 29,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 39,99.
3: I pamiętaj, by oddać w Polo Markecie
4: butelki kaucyjne, które przestaną straszyć w domu.
5: Polo Market. Mój ulubiony.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą. Zawsze z tobą.
3: Tell me how to win the game. The game.

0: Najlepsza muzyka. Jest 10:41. Słuchajcie, dzisiaj wieczorem w telewizyjnej dwójce kolejny odcinek Kocham Cię Polsko. Wystąpi m.in. Kasia Pakosińska, która opowiedziała nam o najbardziej stresującej dla niej konkurencji.
1: Początek miałam totalnym falstartem, ponieważ bardzo boję się huku, a dostałam prezent, który ma się gotować i w pewnym momencie wybuchnąć. I byłam tak zestresowana, tak jakby przy mnie leżał, nie wiem, granat, który w pewnym momencie wybuchnie. Także miałam dzisiaj wielkie przeżycie, ale przy okazji się obudziłam.
0: Czy Kasię obudził prezent w jej rękach, czy w innych rękach? To sprawdzimy wieczorem. No i pamiętajcie, Paulina Sawicka z RMF FM będzie miała dzisiaj kolejną muzyczną zagadkę dla drużyny. Ciekawe, czy przed telewizorem zgadniecie ją szybciej niż uczestnicy w studiu.
2: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Szykuj się na Allegro.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
0: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowid.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
12: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
11: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. Po reklamie.
16: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl.
17: Sponsorem Byle do piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego firma Cedrus. Cedrus.com.pl.
18: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
19: Byle do piątku, byle z RMF FM.

0: 11. Pierwsze losowanie. Szybki przelew i 8 tysięcy złotych dla kogoś z was, a później dwa finały o 1 100 000 złotych. Więc to jest ostatnia chwila, by złapać ostatni bonus, który wpada do 3 losowań kumulacji szczęścia. I to jaki? Aż 1200 losów? Ale jeśli macie szczęśliwy numerek 8 w numerze telefonu, to te szanse podwajacie. 2400 losów. No i dla was lepszej okazji dzisiaj nie będzie. Nie czekajcie. RMF 7474 lub www.rmf.fm. Ostatnie 3 minuty.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl. Sponsorem Byle do piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego, firma Cedrus. Cedrus.com.pl. Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
5: Uwaga, nowość.
1: Szybki przelew.
6: Potrzebujesz kasy na już?
5: Zagraj w rundzie dodatkowej.
1: Wygrasz?
6: Jeszcze dziś dostaniesz przelew.
5: Szybko, szybko.
6: A w wielkim finale czeka
1: ponad 1 000 000 złotych.
7: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUI.
1: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
13: Sport czy show biznes? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
14: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
13: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
15: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
13: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 11, a więc posłuchajmy razem faktów RMF FM. W studiu faktów witamy. Jest z nami Anna Wachowska.
20: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
20: Zapraszam. Bartosz Grodecki, nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jego sylwetkę przybliży dziennikarz RMF FM. Mamy nowe fakty w sprawie tragedii na Jeziorze Salińskim na Kaszubach. Mógł do niej doprowadzić jeden z pasażerów łodzi. Będą też fakty kulturalne, a w nich nowe Gwiezdne Wojny. Bartosz Grodecki, nowym szefem Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wieloletni urzędnik resortów spraw wewnętrznych i spraw zagranicznych otrzymał właśnie z rąk prezydenta nominację na funkcję zwolnioną niedawno przez Sławomira Cęckiewicza. Fakty o 11 otwiera dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Co zdecydowało o wyborze Grodeckiego na szefa BBN-u?
2: Wyjaśniając powody tej akurat nominacji, prezydent wskazał na bogate doświadczenie nowego szefa BBN, który sprawnie nadzorował Straż Graniczną w pierwszym okresie hybrydowych ataków z Białorusi, odpowiadał za ewakuację sił NATO z Afganistanu, a wcześniej pracował też jako dyplomata. Karol Nawrocki zwrócił też uwagę na stosunek nowego ministra do migracji.
21: Dziś mamy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego człowieka, który nie tylko jest przeciwnikiem relokacji paktu migracyjnego, ale przez wiele lat zdobywał także umiejętność międzynarodową funkcjonowania w środowisku Unii Europejskiej. Z tego także będziemy korzystać.
2: Mówił prezydent, podkreślając, że z nowym szefem BBN łączy go właśnie krytyczny stosunek do migracji.
20: To jeden z pasażerów mógł doprowadzić do tragedii na Jeziorze Salińskim na Kaszubach. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to jedna z hipotez weryfikowana obecnie przez prokuraturę, która wyjaśnia okoliczności przewrócenia się łodzi w majowy weekend. W wypadku, przypominamy, zginęły dwie osoby, a dwie inne trafiły do szpitala. Tym tematem zajmuje się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co już wiadomo w tej sprawie?
22: 33-letniemu sternikowi prokuratura zarzuca prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości. Chodzi o niewielką łódź wędkarską wyposażoną w silnik elektryczny. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które teraz weryfikują śledczy. Natomiast, co ważne, samo postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu wodnym. Jak się dowiedziałem, jedna z hipotez przyjętych przez prokuratora, która jest teraz sprawdzana, zakłada, że to zachowanie jednego z pasażerów doprowadziło do przechylenia się łódki. Powołany będzie biegły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu wodnym. 33-latek nie został tymczasowo aresztowany. Objęto go dozorem policyjnym. Ma też zakaz kontaktowania się ze świadkami.
20: Zamierza w Stanach Zjednoczonych przebiec 50 maratonów. Dzień po dniu. Stan po stanie. Takie zadanie postawił sobie ultramaratończyk Tomasz Sobania, który wyruszy w trasę na moście Golden Gate w San Francisco już w tę niedzielę.
23: Kończę na Times Square w Nowym Jorku. Dwa ikoniczne miejsca w Ameryce. Nie chcę tego w jakiś sposób politycznie tutaj łączyć. Dla mnie Ameryka to jest miejsce, w którym ja znalazłem wielkie możliwości. Chcę ją zobaczyć na własne oczy, poczuć własnymi nogami.
20: Z Tomaszem Sobanią spotkał się korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
24: Fakty z pozytywną energią.
20: Już można zachwycać się kolorami i zapachami bzu, a to jeden z najpiękniejszych krzewów kwitnących wiosną.
25: Robi wrażenie i zapachowo, i wizualnie, bo bardzo pięknie się te kolory komponują.
26: No właśnie, jeszcze nie wąchałam, tylko oglądam, ale jestem zachwycona i najchętniej to bym sobie ułamała, ale nie wypada.
27: Wyczuwacie zapach czy przywykłyście?
28: Bardzo, jak codziennie tutaj chodzimy, to właśnie czuć i bardzo ładnie to wygląda też.
29: W kulę zapachową się to zmienia i właśnie bardzo ładnie tutaj i tak pachnie tymi bzami.
20: Aleję pełną bzów w Łodzi odwiedziła reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. A teraz już czas na fakty kulturalne w RMF FM. Jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień
30: Jestem,
20: dobry, Kasiu.
30: Dzień dobry.
20: Na początek nowe Gwiezdne Wojny.
31: W Londynie ekipa filmu Mandalorian i Grogu spotkała się z fanami. To jest nowa produkcja z uniwersum Gwiezdnych Wojen, kinowa kontynuacja popularnego serialu. Na czerwonym dywanie pojawili się m.in. aktorzy Sigourney Weaver i Pedro Pascal, wielki fan Star Wars. Pamiętam, jak szedłem do kina na Imperium kontratakuje. W końcu udało nam się zdobyć bilety na Powrót Jedi, jak ogromne wrażenie zrobiły na mnie jako dziecku. I ten Luke Skywalker patrujący się w horyzont z dwoma słońcami, scena w zgniatarce śmieci, Obi-Wan, Darth Vader i te miecze świetlne, wspominał Pedro Pascal. Nowy film w kinach od 22 maja. W Teatrze Nowym w Łodzi dziś premiera Snu o jesieni. Spektakl powstał na podstawie dramatu Jona Fossego, norweskiego pisarza, laureata literackiego Nobla. To opowieść o samotności, pamięci i o przemijaniu. 26 czerwca w streamingu zadebiutuje piąty sezon lubianego i dobrze ocenianego serialu The Bear. To finał opowieści o genialnym szefie kuchni, który ratuje rodzinny bar z kanapkami. Wszystkie odcinki ostatniego sezonu pojawią się w dniu premiery.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wiem, że to jest dobry moment, żeby usłyszeć Depesz Mode. Każdy moment jest dobry, żeby depeszy usłyszeć. Daniel Dyk, dzień dobry, byle do piątku. No to dajmy głośniej. Zawsze z wami RMF. I zawsze z wami najlepsza muzyka.

Tak sobie myślę, że chyba wszyscy pamiętamy Waka Waka Shakiry, piosenka na Mundial 2010. Słuchajcie, 16 lat później znów to zrobiła. Shakira śpiewa na Mundialu w Ameryce Północnej i nagrała piosenkę Die Die. Cały czas jest w genialnej, mistrzowskiej formie. Zresztą puszczę wam kawałek.

0: Rozumiem, że kibice pisali tekst. A po godzinie 12 godzina Latino w RMF FM z okazji urodzin Enrique Iglesiasa. No i nie wyobrażam sobie, żeby Shakira też nie zaśpiewała. Zostańcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Gwiazdy z tańcami w RMF FM.
1: Sprawdzamy, co się dzieje za kulisami tanecznego show.
3: Oj Boże, ja tak nie wejdę w trzcia. Ja nie wiem, co złe ruchy. Będę miała wszystko na wierzchu.
2: I ujawniamy wszystkie afery, dramy i nieznane fakty.
4: Tolerujemy siebie, gdzieś tam akceptujemy, ale nie ma między nami wielkiej miłości.
2: Paulina Sawicka, Paweł Jawor i Gwiazdy Show bez tajemnic.
5: Jak już była moja kolej, to krzyczeli: Shakira, jedziesz.
2: Gwiazdy z tańcami. Już w niedzielę po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Grand Hotel Tiffy w Iławie. Są wakacje, które pamiętają tylko dzieci. I są takie, które w końcu zapamiętają też rodzice. Wyobraź sobie miejsce, gdzie twoje dzieci znikają w 300-metrowej sali zabaw, pluskają się w wodnym placu zabaw i poznają alpaki. A ty masz chwilę tylko dla siebie. Strefa ciszy dla dorosłych, basen, spa. Wieczorem kolacja przy jeziorze, a później nocny klub i muzyka, którą lubisz. Grand Hotel Tiffy w Iławie. Tu każdy ma swoje idealne wakacje.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Większe bezrobocie? Rosnące ceny energii? Od nas usłyszysz o tym od razu. Klub Ekonomiczny. Codziennie w RMF FM.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie. W salonach Emplik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
12: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Keno kręci nas już 18 lat.
16: A my się rozkręcamy.
15: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
17: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
18: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
17: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
16: Ale to kręci.
15: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
21: Po reklamie.

0: Za nami pierwsze losowanie i już wiemy. Pierwszy szczęściarz to Bartek z Ełku, który rozbił bank w rundzie dodatkowej kumulacji szczęścia. Tak było. Wygrałeś 8 tysięcy złotych. Brawo!
1: Super, dziękuję serdecznie. Aż ciężko uwierzyć. Dzięki bardzo.
0: Było jakieś marzenie, które chowałeś na taką okazję?
1: Tak. Najprawdopodobniej sobie wykorzystamy to niedługo. Wakacje będą, także gdzieś rodzinkę sobie zabiorę.
0: To ja dodam, że to jest szybki przelew, więc zaraz te pieniądze będą u Bartka na koncie. No to teraz... To teraz emocje będą jeszcze większe, bo przed nami jeszcze dwa finały w ten piątek i w każdym z nich możecie zostać dwukrotnie milionerami. Ja bym bardzo chciał, żeby wygrał ktoś ze słuchaczy byle do piątku, dlatego mam dla was coś wyjątkowego. Jedyną super godzinę dzisiaj. A super godzina to super okazja. Aż 1408 losów. Wystarczy przysłać teraz hasło RMF pod numer 7474 albo zagrać przez strony www.rmf.fm. 1 100 000 już po godzinie 13 może być wasze. A w ostatnim finale, ach, tutaj to będzie. Gwarantujemy, że w sejfach co najmniej 70 tysięcy złotych. No i nagroda główna, 1 100 000. 1408 losów. No potężne wzmocnienie. W dwóch losowaniach. Chyba jasne jest, że nie będzie dziś lepszej okazji. Nie czekajcie. RMF 7474. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Pewnie wiecie, że tęskniliście czekając na takie newsy. Iga Świątek zaczęła o 11 mecz w jej ukochanym Rzymie. Gra z rówieśniczką z USA, Catherine McNally. No i czekałem, żeby to powiedzieć. Deklasacja, jak dawniej. W pierwszym secie Iga prowadzi już 5-1. Na takie mecze warto było czekać.

0: w mojej Biedronce.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
4: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
5: Sherlock Holmes. James Moriarty.
4: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
5: Wyjdziemy stąd. Razem.
4: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Marian? A po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
13: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
14: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
15: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
16: Chcesz rzucić palenia,
17: ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
20: Desmoxan. I już nie palisz.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
21: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
22: Tak?
21: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
25: RMF FM

właśnie dostałem potwierdzenie. Bartosz otrzymał przelew. Bartek Zełku otrzymał już na konto 8000 zł. O, właśnie tak działa szybki przelew. Trwa super godzina, przypominam, więc wy macie teraz dużo szans, by zostać milionerem. Dwa finały w ten piątek i w obu zyskujecie aż 1408 losów. W obu nagroda główna to aż 1 100 000 zł. Nie będzie lepszej okazji, żeby wejść do gry. Hasło RMF numer 7474.

0: reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram.

0: Teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Powiedział, że jest weekend?
3: RMFFM.
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne.
5: Jest weekend.
2: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
8: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
9: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
2: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
10: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
2: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Po reklamie.
17: W studiu faktów RMF FM ponownie Anna Wachowska, na zegarze prawie godzina 12, więc posłuchajmy razem faktów w samo południe.
18: Do zakładu karnego w Chrubieszowie trafił Paweł K., adwokat od Trumien na Kółkach. Był ścigany listem gończym. Wczoraj został zatrzymany. Dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej może potrwać nawet tydzień. Dlaczego tak długo? Zapytam o to dziennikarza RMF FM. Na koniec Warszawa. Tam mierzą się najlepsi kierowcy miejskich autobusów. Adwokat od Trumien na Kółkach, Paweł K., trafił rano do zakładu karnego w Chrubieszowie na Lubelszczyźnie. Ścigany listem gończym mężczyzna, przypominamy, został zatrzymany wczoraj w powiecie chrubieszowskim. Wcześniej nie stawił się do więzienia, by odbyć karę 1,5 roku pozbawienia wolności za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Dzień dobry, Krzysztofie.
19: Dzień dobry.
18: Co dalej będzie się działo z tym mężczyzną?
19: On trafił do celi przejściowej, będzie w niej przebywał do 14 dni. Wtedy ma zapaść decyzja, gdzie będzie odbywał resztę kary. Paweł K. przechodzi teraz standardowe procedury osadzenia, to tak zwane badania osobowo-poznawcze, rozmowa z wychowawcą, a także ewentualnie z psychologiem.
18: Krzysztofie, dowiedziałeś się, że schwytanie zbiega nie kończy tej sprawy.
19: Tak, teraz śledczy będą ustalać osoby, które pomagały mu w ucieczce przed wymiarem sprawiedliwości. Wiadomo, że kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu. Ostatecznie trafił do domu jednorodzinnego w powiecie chrubieszowskim. Co ciekawe, ten dom, który miał mu dać schronienie, jest kilkaset metrów od więzienia, do którego trafił. Znajduje się na sąsiedniej ulicy.
18: Nawet tydzień może potrwać dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, gdzie od wtorku trwa akcja gaśnicza. Jest tam reporter RMF FM Dominik Smaga, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry, Dominiku. Strażacy mówią, że deszcz im pomógł, ale wciąż są tu problemy. Jakie?
20: Pierwszym jest tulące się torfowisko, drugim niektóre drzewa stojące na pogorzelisku. W ich pniach wciąż jest żar i może być konieczne ich wycięcie i położenie, choć to niełatwe. Kolejny problem to wiele niestabilnych drzew, które mogą się przewrócić, co zagraża poruszającym się tu strażakom. A mają oni jeszcze dużo pracy. Pogorzelisko wciąż jest rozgrzane, co pokazały kamery termowizyjne, więc trzeba polewać je wodą, miejscami rozkopywać, a deszcz, który pomógł, niebawem ma przestać padać. Większe opady mogą wrócić dopiero po weekendzie. Józefów Dominik Smaga.
18: Mija rok od wyboru Roberta Prewosta na papieża. Tę rocznicę Leon XIV spędza na wizycie w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. W faktach witamy dziennikarza RMF FM Tomasza Terlikowskiego. Tomku, jaki był ten rok pontyfikatu?
0: Przede wszystkim spokojniejszy niż pontyfikat Franciszka. Kardynałowie, co nie jest tajemnicą, chcieli pewnego uspokojenia komunikacyjnego i retorycznego. I to Leon XIV zrobił. Jego wypowiedzi nie wywołują skandali, a on sam unika tematów, które mogłyby dzielić i tak już podzielony Kościół. Tak jest choćby z kwestiami etyki seksualnej, które kilka dni temu Leon XIV określił jako niebędące kluczowymi dla Kościoła.
18: A co jest dla obecnego papieża kluczowe?
0: Pokój, bo ten pontyfikat jest wielkim wołaniem o pokój i sprawiedliwość. Kolejne wypowiedzi i pielgrzymki poświęcone są właśnie temu. I to właśnie ta tematyka doprowadziła Leona XIV do konfliktu z Donaldem Trumpem, który od kilku tygodni niezmiennie i bardzo ostro krytykuje papieża. Czy to może zaszkodzić Leonowi XIV? Wątpliwe, bo nawet amerykańskie sondaże pokazują, że cieszy się on o wiele większym zaufaniem Amerykanów niż ich własny prezydent. Na tle Trumpa Leon XIV prezentuje się jako spokojny i stabilny mąż stanu i lider moralny.
18: Teczki pełne dokumentów, map i rysunków sprzed 200 lat. Takie znalezisko odkryto w Myślibożu w Zachodniopomorskiem. To rysunki i opisy urządzeń melioracji wodnych.
21: Najstarsze, opisane w języku niemieckim, pochodzą prawdopodobnie z końcówki XVIII wieku, ale są tam też takie, tworzone już przez polską administrację w latach 50. ubiegłego stulecia.
18: Podkreśla wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Dokumenty trafią teraz do Archiwum Państwowego w Szczecinie. A jak wyglądają? Zajrzyjcie na rmf24.pl do zakładki Regiony.
22: Inne oblicza sportu.
18: Zamiast pasażerów, część kierowców autobusów miejskich w Warszawie wozi dziś piłeczki. Jeździ między pachołkami albo slalomem. Próbuje pokonać mokry odcinek drogi. To tylko część zadań, jakie mają dziś do wykonania w ramach Mistrzostw Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Impreza odbywa się na terenie autodromu Bemowo, gdzie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Michale, jak radzą sobie kierowcy autobusów?
23: Podczas wykonywania zadań są opanowani, skoncentrowani i bardzo skupieni.
24: No ta prędkość trochę mnie zaskoczyła. I wyprowadzenie tego autobusu z poślizgu, ale jakoś się udało.
25: Tutaj nie można żadnych gwałtownych ruchów wykonywać, no żeby ta piłeczka się tam utrzymała, bo jak piłeczka spadnie, no trzeba wysiąść z autobusu i z powrotem ją postawić, a to kosztuje czas. A tutaj czas się liczy.
23: Czas się liczy, bo choć kierowcy działają w zespołach i zbierają punkty na swoje konto, to walczą też o indywidualny wynik. Ci najlepsi dostaną nagrodę.
18: Wszystkim kierowcom życzymy powodzenia, a my z faktami wracamy punktualnie o 13.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
30: A jak się kierowcom będzie jeździło w weekend? No sprawdzam, tradycyjnie o tej porze wybieramy miss weekendu. Czy sobota ładniejsza, czy niedziela ładniejsza? No moim zdaniem niedziela ewidentnie ładniejsza. Jeszcze w sobotę sporo deszczowych chmur, zwłaszcza nad południową Polską i na wschodzie kraju, co jest bardzo korzystne w tej sytuacji. No i nie za ciepło, od 10 na wschodzie do 16, miejscami 17. Za to w niedzielę w wielu miejscach ponad 20, 21, widzę nawet na termometrach. No i dużo słońca.
27: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Worship Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
31: Byle do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Dzisiaj urodziny Enrique Iglesiasa, więc tak jak obiecaliśmy, startuje w RMF FM godzina Latino. I ważna informacja, rozdamy w tej godzinie dużo biletów na koncert Enrique jutro w Gdańsku. Więc o uwagę, proszę teraz, zgrane ekipy w pracy, w biurze, w hali, w sklepie, gdziekolwiek jesteście. Jeśli ktoś ma z was telefon, bardzo dobrze, zaraz się przyda. Będzie można wygrać bilety dla całej waszej paczki na ten koncert. Zbierzcie się w jednym pomieszczeniu, jakimś ulubionym, macie kilka minut, zaraz podamy wszystkie szczegóły, a teraz po prostu bawimy się i tańczymy.

Godzina Latino w urodzinowym prezencie dla Enrique Iglesiasa. No i słuchajcie, zaraz zagramy dla was Bailando, bo co to by były urodziny za urodziny bez niego. I to będzie ten moment. Jest 12:15. Mamy bilety na jego koncert jutro w Gdańsku. To są ostatnie bilety od RMF FM. Jak je zdobyć? Jest ekipa, tak jak prosiliśmy, wszyscy w jednym biurze, hali, w sklepie, na zapleczu, przed pracą, nie wiem. Mam nadzieję, że się zebraliście. Dajcie teraz głośniej radio. Niech ktoś uruchomi nagrywanie w telefonie. Robimy teledysk do tej piosenki. Wiecie, taki jednym ujęciem. Szalejecie, tańczycie, bawicie się tak bardzo, jak kochacie tę latynoską muzykę. Te filmiki wrzućcie na swój Instagram przed godziną 13:00. Koniecznie. Przed 13:00, póki trwa godzina Latino, i oznaczcie RMF. Dla wszystkich osób na tym najciekawszym Latino klipie, dla wszystkich, podkreślam, będziemy mieli bilety na jutrzejszy koncert Enrique dla całej paczki. No to pytanie, czy włączone nagrywanie? Niech się rozpęta fiesta.

0: Proszę bardzo, tu godzina Latino, a tu super godzina w kumulacji szczęścia. A propos, Bartek Zełko, godzinę temu wygrałeś 8 tysięcy, dotarł ten przelew?
1: Dotarł, dotarł. Dziękuję serdecznie.
0: Cudownie, jak samopoczucie?
1: Ja już jestem na wakacjach, wychodzi na to.
0: No to jeszcze raz gratulujemy.
1: Dziękuję bardzo, jeszcze raz wszystkich was pozdrawiam serdecznie.
0: To i my pozdrawiamy. Słuchajcie, no po 11 wygrał, po 12 ma to na koncie. Tak to działa. A po 13... wasza kolej. Sejfy, nagroda główna, szalone 1 100 000 złotych. Spróbujemy to dzisiaj wyrwać po raz pierwszy. Właśnie, może marzycie, żeby muzykę Latino posmakować na przykład w Meksyku? Przy okazji jakiś mecz na mundialu obejrzeć? Albo do Hiszpanii, na gorące wyspy, może kanaryjskie? Albo za 1 100 000 można zjechać Amerykę Łacińską, myślę, wzdłuż i wszerz i to naprawdę w luksusach. 1 100 000 złotych. Oto gramy. A ja słyszę ten klimat, muzyka, biodra, same chodzą, ręka sama sięga po telefon. Może karnawał w Rio w przyszłym roku, cokolwiek wam się marzy, na wszystko może wystarczyć. Ostatnie 9 minut super godziny, podkreślam, nie będzie lepszej okazji. RMF, ślemy pod numer 7474 albo gramy przez strony www.rmf.fm. W obu losowaniach zyskacie aż 1408 losów. Nie będzie lepszej okazji. RMF 7474.
2: Reklama. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: K2. To co dziś robimy?
2: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi

0: Kaufland Card Extra.
1: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina. Papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power. Jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
5: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
6: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
7: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi.

0: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Po reklamie.
5: Miłego dnia życzy wam RMF FM.
6: I te życzenia składamy w godzinie latino, więc musi być majonez.

0: już ostatnie półtorej minuty w kumulacji szczęścia. Najlepsza okazja ucieka. Nie będzie lepszego mnożnika dzisiaj w obu finałach, podkreślam. 1408 losów. RMF ślemy pod numer 7474. Po 13 już kolejne losowanie i wtedy czeka 1 100 000 na was. A w ostatnim finale dzisiaj gwarantujemy, że w sejfach będzie nie mniej niż 70 000. Już tylko minuta 8 sekund. RMF 7474.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

Czujemy teraz mocno godzina Latino w RMF FM z okazji urodzin Enrique Iglesiasa. No właśnie, Enrique, jak wiecie, jutro gra koncert w Gdańsku i mamy dla was kolejne bilety od RMF-u. Tym razem to będą bilety dla par. Teraz pojawi się kolejna piosenka naszego kochanego jubilata, Duel Corazon, Serce Boli. No właśnie, potrwa 3 minuty i to są 3 minuty dla was, by z tą piosenką w tle nagrać głosówkę na telefon z miłosnym wyznaniem do niej lub do niego. Zacznijcie od imienia tej osoby i niech słowa tego wyznania płyną do was, od was do niego, do niej. Niech będą w stylu, jakiego nie powstydziłby się Enrique w swoich piosenkach. Przyślijcie głosówki na Messengera RMF-u. No to zaczynamy.

0: mama.
1: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Sachetto. Sacher torte.
6: Co to znaczy?
5: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
6: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
7: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
8: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Szykuj się na Allegro.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał gadają o wszystkim od poniedziałku do czwartku.
3: Gala Freak Fightów. Lubimy? Chcemy o tym pogadać?
4: Co to jest za temat? A musimy?
2: A w piątki mikrofon przejmują radiowe olki.
5: Czego do tego doszło? Nie wiem.
3: Ach, ci z telewizji to zawsze coś odstawią.
2: Już dziś po 14.
6: Lepszej połowy dnia życzy Kajsaj, producent klimatyzatorów i pomp ciepła do domu i biura. www.kajsaj.com.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Kto powiedział, że jest weekend?
15: RMF FM.
16: Że to powiem, najlepsze radio.
14: A, no to wszystko jasne.
13: Jest weekend.
14: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
17: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
18: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Po reklamie.
6: Sponsorem programu Byle do Piątku jest Big Star. Producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl. Sponsorem Byle do Piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego firma Cedrus. Cedrus.com.pl. Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.
21: Godzina latino w RMF-ie trwa, dajcie głośniej.

0: Piątku jest Big Star, producent odzieży, właściciel sklepów stacjonarnych, aplikacji mobilnej i bigstar.pl. Sponsorem Byle do Piątku jest polski producent sprzętu ogrodniczego firma Cedrus. Cedrus.com.pl. Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMFFM.
9: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Prawie godzina 13. Ten sygnał oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM, a wszystko, co najciekawsze o tej porze, zebrała dla nas Anna Wachowska.
3: Reporter RMF FM ustalił nowe informacje w sprawie zbrodni w podwarszawskim Raszynie. Połączymy się z nim na początek faktów. My pytamy, minister zdrowia odpowiada. Wiemy, kto ma zapłacić karę związaną z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. I nie jest to polityk. Iga Świątek walczy o trzecią rundę turnieju w Rzymie. Sześćdziesięciosiedmiolatek, który wczoraj w obecności dzieci zastrzelił swoją partnerkę w podwarszawskim Raszynie, a po ucieczce popełnił samobójstwo, był w przeszłości skazany za znęcanie się nad najbliższymi, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Z nami Krzysztof Zasada. Krzysztofie, kiedy mężczyzna usłyszał wyrok?
4: Sąd skazał go za znęcanie się nad rodziną w listopadzie 2024 roku. Orzekł wobec niego karę w zawieszeniu. Był też sądzony za uchylanie się od alimentów, jednak tę sprawę sąd warunkowo umorzył. Wobec 67-latka była też w przeszłości stosowana procedura niebieskiej karty. W związku ze skazaniem mężczyźnie cofnięto pozwolenie na broń. Samą broń zdeponowano w jednostce policji. Okazuje się więc, że tę użytą wczoraj w Raszynie posiadał nielegalnie. A przypomnę, wczoraj mężczyzna, emerytowany cywilny pilot, przyjechał do domu, w którym mieszkała jego partnerka z dwojgiem dzieci. Nakazał dzieciom wyjść z pokoju i oddał strzał. Potem uciekł. Po kilku godzinach poszukiwań policjanci natrafili na jego ciało na cmentarzu w Prażmowie.
5: Reporterzy RMF FM ustalają fakty.
3: To dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary nałożonej w związku z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Tak na pytanie dziennikarza RMF FM odpowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że przez wspomniany zabieg na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. W faktach Michał Dobrołowicz. Michale, gdzie szpital ma znaleźć te pieniądze?
6: Dyrekcja szpitala może ukarać finansowo osoby, które doprowadziły do tych nieprawidłowości. Tak odpowiada Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy różne narzędzia do dochodzenia. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą, ale pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
6: Rozmawiałem przed chwilą właśnie z dyrektorem szpitala w Aleksandrowie. Dowiedziałem się, że w najbliższych dniach złoży w Narodowym Funduszu Zdrowia wniosek z prośbą o zmniejszenie kary dla lecznicy. W przyszłym tygodniu Kolegium Koalicji Obywatelskiej będzie decydować o ewentualnych politycznych konsekwencjach wobec senatora Lenza.
3: Kierowca transportu gotówki wzięty jako zakładnik w oddziale banku w Zitting na zachodzie Niemiec. Prawdopodobnie jest kilku napastników. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Zablokowana jest A1 w Kujawsko-Pomorskiem na wysokości Wieszczyc między węzłami Kowal i Kutno Północ. Pali się ciężarówka. Ceny paliw w dół w weekend. Za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To o 6 groszy mniej niż dziś. A za litr oleju napędowego 7 zł i 3 grosze. A to z kolei obniżka o 14 groszy. Kolejna aktualizacja cen dopiero we wtorek. W bułgarskim Neseberze rusza 109. edycja Giro d'Italia. Komunikacja między Włochami a Bułgarią to duże logistyczne wyzwanie, mówi nam komentator Eurosportu Adam Probosz.
8: Kolarze przelecą, to nie jest problem. Natomiast trzeba przewieźć samochody, trzeba przewieźć autokary, ciężarówki ze sprzętem i tak dalej. I to jest problem, no bo ta droga najprostsza do Bułgarii przez Serbię jest niemożliwa, bo ona nie jest w strefie Schengen, więc oni ją omijają, oni objeżdżają. To już są ludzie w ekipach, którzy się tym zajmują.
3: W tym roku w Giro nie startuje niestety żaden zawodnik z Polski. Natomiast zawodniczka z Polski, konkretnie Iga Świątek, występuje we Włoszech w Rzymie. Polka walczy o trzecią rundę tamtejszego turnieju WTA. W meczu z Amerykanką Katie McNally wygrała w pierwszym secie 6-1, drugi set przegrała właśnie w tiebreaku 6-7. Czy można jeszcze znaleźć tanie wakacje? Kiedy najlepiej kupić wycieczkę? W cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24 w Skierniewicach pytamy też o to, jak długi planujecie wypoczynek.
9: Tak jak fundusze pozwolą, ale tydzień, myślę, że fajnie tak na tydzień pojechać. No jak nie na tydzień, to na te parę dni chociaż.
3: Już za chwilę w Radiu RMF 24 porozmawiamy z ekspertem Agnieszką Krokowską z Biura Turystycznego w Skierniewicach. A my z faktami wracamy o 14.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tyle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry jeszcze raz. Patrzę na zegarek i już wiem, że zaraz dzwonię. Zaraz pierwsza dzisiaj szansa na 1 100 000 zł. Losowanie za 4 minuty. Dobra, no to w takim razie ostatni taki bonus, który wpadnie do 2 finałów. W obu ponad 1 000 000 zł do wzięcia. I teraz zyskujecie aż 1100 szans. Hasło RMF ślemy pod numer 7474 albo gramy na www.rmf.fm. 1100 szans. I zaraz się słyszymy. I zaraz dzwonię zapytać o numer sejfu, w którym jest 1 100 000 zł. Jeśli macie przeczucie, no to jesteśmy w domu. To chcę do was zadzwonić. Na razie to jest czas na SMS. RMF 74.

0: Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Drugi raz dzisiaj dzwonimy w sprawie pieniędzy z kumulacji szczęścia i nie ostatni, słuchajcie, to jest super piątek. Kto teraz wygra? Bo na pewno ktoś, tylko pytanie ile? Czy odbierze telefon? Który numer sejfu wskaże? Czy skusi się w negocjacjach? Ile jest niewiadomych? Zostańcie z nami, posłuchajcie, a my jak słyszycie już dzwonimy.
2: Halo?
1: I to jest drugi sygnał. Halo, halo, dzień dobry, tutaj Radio RMF się kłania. Daniel Dyk z programu Byle do piątku.
2: Dzwonimy
1: w sprawie kumulacji szczęścia.
2: Boże.
1: Jak masz na imię?
2: Ilona.
1: Cześć Ilona. O, widzę, że graczka online'owa, tak, dzisiaj weszła do gry. No proszę, jak się pięknie ten piątek układa. Co porabiasz teraz?
2: Wpłacę.
1: Co mówisz?
2: No, powstrzymuję się od łez szczęścia, tak naprawdę.
1: Naprawdę?
2: Jestem w szoku wielkim.
1: No, to teraz mi się to zaczyna
2: jestem
1: udzielać.
2: Jestem właśnie na lunchu z koleżanką, która zawsze robi mi taki kawał, kiedy do mnie dzwoni, mówi tu RMF FM. Zawsze żartuje sobie ze mnie, że nie znam hasła.
1: To nie jest żart tym razem, to nie koleżanka. Ilona, skąd, z jakiej jesteś miejscowości? Gdzie ten lunch spędzacie?
2: No, malutka miejscowość. Jestem z regionu Roztocze.
1: Na Roztocze
2: który teraz
1: jesteśmy.
2: Jest swoją drogą, tak głośno jest o tych pożarach tutaj u nas.
1: Ale trzymacie się tam w okolicy, nic nie dymi? Wszystko dobrze? Popadało ostatnio?
2: Jest dobrze, tak. Właśnie jesteśmy po deszczu. Także chyba ktoś nad nami czuwa.
1: Ja tu chcę zesłać jeszcze tutaj deszcz pieniędzy, więc najważniejsze pytanie, żeby nas nic nie rozłączyło. Czekałaś na to pytanie. Który numer sejfu wybierasz od 1 do 30?
2: 7.
1: Sejf numer 7. No i bardzo dobrze. I już wiemy, który to jest twój. Znasz zasady, wiesz o co chodzi, że zaglądamy do sejfu, ale wcześniej spróbujemy cię to skusić jakimiś pieniędzmi. Chciałbym ci zaproponować, a to jest naprawdę dobry piątek, więc 10 tysięcy złotych.
2: Szczerze pomyślałam o tej chwili i zawsze mówiłam sobie, że nie, to musi być sejf, także...
1: Moja droga, wiesz ile razy ja to słyszałem? Rozważ proszę, minimum w sejfach teraz, w tym momencie 5 tysięcy złotych. Może się trafić oczywiście dużo więcej, może tam paść na przykład 50 tysięcy, nie wiem, 67 tysięcy. Może paść ten magiczny, wymarzony 1 100 000 złotych. My nie wiemy, co jest w twoim sejfie. A tu leży piękne 10 tysięcy, okrąglutkie, piękne, sympatyczne, zielone, takie jak Roztocze.
2: Nie, siódemka to taki mój szczęśliwy numer. Mam 7-letnią córeczkę, urodziła się 7 lipca, także zostajemy przy tej siódemce.
1: Czekaj, ja nigdy tego nie robię, ale mogę zejść zamiast 10 tysięcy zaproponować szczęśliwe 7 tysięcy złotych.
2: Nie, dziękuję, idziemy do sejfu.
1: To ja idę do góry, 12 tysięcy. Może to będzie twój nowy numer szczęśliwy.
2: Nie, kto nie ryzykuje, także zostańmy przy sejfie.
1: Dobrze, pozwól, że ja tak naprawdę ostatnią już propozycję, dobrze? 2 × 7 zaproponuję, 14 tysięcy złotych.
2: No brzmi kusząco.
1: No, dlatego mówię, ale, już nieraz to słyszałem. A koleżanka co mówi? Bo ona tak przy tym lunchu jakby cicho, nie pomaga w ogóle.
2: Tak, bo ja w ogóle wyszłam na zewnątrz z tego szoku, także nikt mi tutaj nie podpowiada. Nie, zostaniemy przy sejfie.
1: To jest twoja... Inaczej, ja zapytam. Więcej nie mam niż 14 tysięcy, żebyś miała już pełen podgląd. Jeszcze raz rozważ w głowie 5 tysięcy, na stole 14 tysięcy, piątka to jest minimum, maksimum 1 100 000. No i co robimy?
2: Idziemy w sejf.
1: Ostateczna decyzja?
2: Tak.
1: Otwórzmy sejf numer 7. No powiem ci, że jestem bardzo ciekawy, jak szczęśliwa jest ta twoja 7. Ja zawsze bardzo mocno trzymam kciuki. Ilona, piękne Roztocze, obiecałem deszcz pieniędzy. No więc coś tam skapnie. Moja droga, trafiłaś 5 tysięcy złotych.
2: Super. świetnie, bardzo dziękuję.
1: Bardzo się cieszę z twojej reakcji. Ja zawsze się denerwuję, kiedy na stole jest więcej niż w sejfie, ale z drugiej strony zawsze pamiętam, że jak nie otworzymy sejfu, to nie wygramy nagrody głównej.
2: No tak to, dokładnie, tak to działa. Dokładnie, tak naprawdę to jest tak ogromne szczęście wygrać cokolwiek, a także świetnie, naprawdę. Ten piątek jest jeszcze lepszy niż był.
1: Piątek. Przed chwilą nie było tych 5000, teraz jest 5000. Może 5000 to będzie twoja nowa szczęśliwa liczba. Kto wie, kiedy to się w życiu przyda. Gratuluję ci bardzo serdecznie. Pozdrawiamy
2: bardzo
1: całe Roztocze, trzymamy tam kciuki, żeby już tam nie dymiło nic, żeby tego deszczu było w sam raz. No a u nas...
2: Dzięki
1: wielkie. A u nas, no to już wiecie, że największe emocje nas teraz czekają. Już wiecie, że tylko jeden finał nam został w tym tygodniu. No i w sejfach najniższa kwota. Od teraz, to gwarantujemy, to będzie aż 70 tysięcy złotych. Najwyższa kwota, aż 1 100 000 złotych. Chcemy, żeby te pieniądze ktoś dzisiaj wygrał. Dlatego teraz jeszcze szybka okazja. Dla słuchaczy byle do piątku. Tylko 5 minut. Jak to 5 tysięcy, które trafiła przed chwilą Ilona. 5 minut. Kto w tym czasie wejdzie do gry, zyska aż 1300 losów. www.rmf.fm lub SMS z hasłem RMF7474. Powodzenia!
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ola Filipek i Olek Sikora zdradzą wam, jak przetrwać ostatni dzień przed weekendem.
2: Czego nauczyła mnie szkoła? No w sumie wielu rzeczy. No. Między innymi, jak spać z otwartymi oczami.
3: No i ta jest to umiejętność, która przydaje się potem w pracy.
1: Lepsza połowa dnia, radiowe Olki. Już dziś po 14 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
1: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
3: To jest

0: chcę.
1: Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Bracia z nowością muzyczną w radiu RMF FM. I teraz też nie będzie to przypadkowa zbieżność nazwisk. Melania Trump i Donald Trump, czyli wiadomo, pierwsza para USA. Wydają się zgodni, a tu nagle w amerykańskich mediach, że pierwsza dama nienawidzi, gdy Donald tańczy swój ten słynny już taniec do YMCA. Wszyscy wiedzą, że to lubi. Ciągle to tańczy na wiecach, a Melanii się nie podoba. Uważa, że prezydentowi to po prostu nie przystoi. Taniec YMCA. Jakbyście mieli wybierać, co nie przystoi Donaldowi Trumpowi, to chyba taniec akurat nie byłby nawet w top 100, prawda? Coś by się tam innego znalazło. Martin Solveig i Dragonet teraz. Dajcie głośniej RMF.

0: sobie pomyślałem, że zbliżamy się do rozstrzygnięć finałowych w programie The Voice Kids w telewizyjnej dwójce. Finał już jutro. No to myślę sobie, zadzwonię. Przecież wszystkich trenerów dobrze w RMF-ie znamy. Najpierw dzwonię do Cleo.
1: Tu skrzynka poczyna.
0: Nie odebrała. No to myślę, no to zadzwonię do Blanki.
2: Hi, if you record your name.
0: Nie odebrała. No to Trips. Trips zawsze od nas odbiera.
3: Cześć, tu Mikołaj.
0: Nikt, wyobraźcie sobie, nikt, zawsze odbierają, dzisiaj nikt nie odebrał, żaden z trenerów, zresztą zastanawiam się, czy gdyby odebrali, to i tak by nam coś zdradzili, ujawnili, podpowiedzieli. Chyba nie. Finał programu trzeba po prostu zobaczyć, zwłaszcza, że zwycięzca automatycznie będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior.
4: Reklama. Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
5: Do Polo Polskie pomidory malinowe 9,99 za kilogram z apką lub Polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs Crema lub Kronat Gold 200 gramów 29,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 39,99.
6: I pamiętaj, by oddać w Polomarkecie.
7: Delki kaucyjne, które przestaną straszyć w domu.
8: Polomarket. Mój ulubiony.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
12: W Carrefourze?
13: Targi na biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
15: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
14: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
15: Super.
14: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
16: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99. A odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
17: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
18: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
17: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
18: Litorsal Senior?
17: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
19: Zdrowid.
20: Chcę rzucić palenie.
19: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
23: Desmoxan. I już nie palisz.
24: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
25: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: No, fani tenisa mieli nerwy w drugim secie, ale trzeci set właśnie w tym momencie dla Iggy Świątek. Zaraz szczegóły w faktach RMF FM. O 14 zostańcie z nami.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Gwiazdy z tańcami w RMF FM.
1: Sprawdzamy, co się dzieje za kulisami tanecznego show.
3: Oj Boże, ja tak nie wejdę w trzcia. Ja nie wiem, co złe ruchy. Będę miała wszystko na wierzchu.
2: I ujawniamy wszystkie afery, dramy i nieznane fakty.
4: Tolerujemy siebie, gdzieś tam akceptujemy, ale nie ma między nami wielkiej miłości.
2: Paulina Sawicka, Paweł Jawor i Gwiazdy Show bez tajemnic.
5: A jak już była moja kolej, to krzyczeli: Shakira, jedziesz.
2: Gwiazdy z tańcami. Już w niedzielę po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
10: Mamy to. Lewiatanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
9: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą,
13: może poinformować po prostu.
14: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
15: No w sumie.
16: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl. Yeah.

0: blisko i łatwo w mojej Biedronce. Po reklamie.
1: Już prawie godzina 14, a więc czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Wszystkie ważne informacje zebrała dla nas Anna Wachowska.
2: Umowa w sprawie unijnego programu SAFE podpisana. Polska otrzyma na obronność prawie 44 miliardy euro pożyczki. Potrącił 9-letniego chłopca i odjechał. Policja ze Słupska poszukuje kierowcy auta. Powiemy też o zaskakującej, kosmicznej interpretacji kręgów piekielnych z boskiej komedii Dantego. Umowa pożyczkowa między Polską a Komisją Europejską w ramach programu SAFE podpisana. Chodzi o prawie 44 miliardy euro na zbrojenia i rozwój polskiego przemysłu obronnego. Podpisanie umowy w kancelarii premiera śledził reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Jak przebiegała ta uroczystość?
3: Premier Donald Tusk po podpisaniu umowy mówił, że to przełomowy moment dla polskiego sektora zbrojeniowego i ważny krok dla bezpieczeństwa kraju.
4: Polska będzie bezpieczniejsza w tych trudnych, jakże ryzykownych czasach, będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo, w polski przemysł zbrojeniowy.
3: Dokumenty podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i minister finansów Andrzej Domański, a ze strony Komisji Europejskiej komisarz do spraw budżetu Piotr Serafin oraz komisarz do spraw obronności Andrius Kubilius. Pierwsze pieniądze w ramach programu SAFE mogą trafić na polskie konta już w ciągu kilku godzin. Pierwszą transzą ma być zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro.
2: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Policjanci ze Słupska w Pomorskiem szukają kierowcy, który wczoraj wieczorem potrącił 9-letniego chłopca i odjechał. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak do tego doszło?
5: Według wstępnych ustaleń 9-latek miał wybiec za zaparkowanego auta wprost na drogę.
6: W wyniku czego doszło do kontaktu z jadącym na tę chwilę nieustalonym pojazdem, który nie zatrzymał się i odjechał z miejsca zdarzenia. Chłopiec został przewieziony do szpitala celem udzielenia mu dalszej pomocy oraz przeprowadzenia dalszych badań.
5: Mówił mi Amadeusz Galus, oficer prasowy policji w Słupsku. Zabezpieczony został monitoring, a policjanci próbują ustalić, dlaczego kierowca się nie zatrzymał. I tu apel do osób, które były wczoraj wieczorem w okolicy ulicy Banacha i Wazów, albo mają nagrania z wideorejestratorów o kontakt ze słupską komendą.
7: RMF FM. Serwujemy sport. Podajemy wyniki.
2: Ponad 2 godziny i 40 minut spędziła na korcie Iga Świątek. W drugiej rundzie turnieju w Rzymie Polka po sporych problemach pokonała Amerykankę Katie McNally. Pierwszy set wygrany dość łatwo 6-1, w drugim porażka w tiebreaku 6-7. Trzecia partia ponownie wyrównana, ale wygrana przez Świątek 6-3. Jeśli wybieracie się w Tatry, uważajcie, w wyższych partiach może być niebezpiecznie, a w samym Zakopanem wiosenna aura.
8: W Zakopanem będzie ciepło, przyjemnie, więc pewnie znając życie dużo turystów wybierze się również w te najwyższe partie Tatr. No i tutaj cały czas trzeba przygotować się, że mamy zalegający śnieg, warunki zimowe. No i trzeba mieć sprzęt odpowiedni do trasy, którą zamierzamy pokonać. Więc tutaj rakiczek, kask obowiązkowo musimy mieć.
2: Ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Najnowsze badania naukowców z Marshall University rzucają zupełnie nowe światło na jedno z najważniejszych dzieł literatury światowej, boską komedię Dantego Alighieri.
9: Według najnowszej hipotezy poemat nie tylko stanowił przełomowe dzieło literackie, ale również na długo przed narodzinami współczesnej nauki był intuicyjnym eksperymentem myślowym z fizyki planetarnych zderzeń.
2: W studiu Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry.
2: Jak jedno się z drugim wiąże?
9: Przez 7 stuleci upadek Lucyfera w boskiej komedii interpretowano głównie jako metaforę duchowego upadku i symboliczny obraz grzechu. Jednak teraz pojawia się zupełnie nowa interpretacja. Zdaniem jej autora Dante wyobraził sobie Lucyfera jako obiekt o rozmiarach planetoidy, który z ogromną prędkością uderza w południową półkulę Ziemi i przebija się aż do jądra. W wyniku tego kataklizmu półkula północna zostaje wypchnięta, a powstały krater staje się piekłem. Ma o tym świadczyć fakt, że opisywane przez Dantego 9 kręgów piekła niezwykle przypomina kratery uderzeniowe, jakie obserwujemy na Księżycu czy Ziemi. Jak on na to wpadł?
2: Tego nikt nie wie. Przeczytajcie więcej, jeśli nie w oryginale u Dantego, to u nas na rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ja troszeczkę zaskoczony jestem, bo ja myślałem, że jak maj się tak zaczął, to teraz już wszystkie weekendy będą 3-dniowe, a tu... Ten ma tylko dwa dni, nie wiem, czy zauważyliście.
10: Nie, no spokojnie, my zrobimy tak, żeby ten weekend już dzisiaj się rozpoczął.
1: Wcześniej. Dobrze, to zostawiam wszystko w dobrych rękach. Daniel Dyk, dzięki.
10: A my
1: dzięki.
10: Zaczynamy radiowe Olki.
11: Ola Filipek
10: i Olek Sikora. Cześć.
1: To my.

0: Wiktor Waligura w RMF FM. Cztery pory roku, ja mam wrażenie, że pogoda nam zafundowała w tym tygodniu, ale mogę się mylić. Przeglądam w każdym razie informacje w internecie. Podobno Kair buduje metro do piramid i Wielkiego Muzeum Egipskiego.
1: Co?
0: I co ty na to?
1: A, fajnie, czyli faraonowie teraz będą mieli lepszy dojazd do centrum niż mieszkańcy warszawskiej Białołęki, no bo u nas...

0: Nie wiem, czy pamiętacie Karola, który kiedyś wygrał u nas przepiękną kwotę 820 tysięcy złotych. Wow. To wtedy był rekord. On szybko był pobity, ten rekord, bo już teraz mamy milionerów wśród słuchaczy. No ale Karol był pierwszym, który przetarł te wspaniałe, gotówkowe szlaki. Karolu, jak ty wspominasz tamten dzień?
1: Bardzo dobrze, no szczęśliwy byłem. Dużo mi to pomogło. Kupiłem mieszkanie, pomogłem rodzicom w kredycie. Kilka rzeczy sobie kupiłem. No i jeszcze troszkę zostało.
0: Czyli tak, mieszkanie, pomógł rodzicom w kredycie, parę rzeczy sobie kupił i jeszcze zostało za 820 tysięcy.
2: Ciekawe, ile zostało?
0: A dziś w jednym z sejfów czeka 1 100 000 złotych.
2: O, 1 100 000 złotych, a aha, minimum w sejfach to 70 000 złotych. Przed nami ostatni finał tego tygodnia. To są ostatnie chwile, kiedy możecie wziąć sprawy w swoje ręce, chwycić telefon, wysłać SMS o treści RMF pod 7474. My przez najbliższych minut 10 pomnożymy każdego takiego waszego SMS-a razy 1100. Co ty na to, koleżanko Filipek?
0: Ja na to jak na lato, a nawet jeszcze lepiej. Na www.rmf.fm ten bonus też zaczął obowiązywać. Razy 1100 mnożymy wasze szanse. Nie przegapcie tego momentu, bo dzisiejszy finał po 17. Czasu coraz mniej, a w sejfach nawet 1 100 000 złotych.
2: RMF 7474.
3: Reklama.

0: Obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Danie tutaj jest 100 krotka.
2: Będziemy jeździć na rowerze.
3: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
4: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
5: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
6: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
7: Polskie pomidory malinowe 9,99 za kilogram z apką lub Polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs Crema lub Kronat Gold 200 gramów 29,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 39,99.
8: I pamiętaj, by oddać w Polomarkecie.
9: Belki kaucyjne, które przestaną straszyć w domu.
10: Polomarket, mój ulubiony.
11: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
14: Kanter spakowany? Jedziemy?
15: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
14: Znowu? Przecież już brałeś.
15: Ale działała za słabo i za krótko.
16: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
17: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
18: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15%

Państwa ostatnia minuta z naszym bonusem. Razy 1100 mnożymy teraz każde RMF, które wysyłacie pod 7474 i ten bonus przez ostatnią minutę trwa też na www.rmf.fm. Wejdźcie i sprawdźcie, bo też czekają tam też inne ciekawe promocje.

0: Save My Love na antenie RMF FM. Czyli nowość, ale niestety mam taką smutną wiadomość przed weekendem, ponieważ chciałem powiedzieć, że właśnie tą piosenką wprowadzamy was już w nadchodzący weekend. A tu taki nagłówek, który trochę mnie zmartwił. Mhm. Nie znam powodów, ale powoduje smutek. Polacy odpuszczają grillowanie.
1: No a ty widzisz te chmury za oknem? Ja też bym dziś odpuściła.
2: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
4: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
5: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
6: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
7: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
9: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
8: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
10: Ten zabójca nie popełnia błędów.
8: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2. Zapomnij o wypadaniu włosów.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
17: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
16: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: Castorama!
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
18: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
19: Tak?
18: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
14: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Po reklamie.
3: Z RMF FM najlepiej.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: RMF FM tworzy historię.
2: Koncert Skorpionów na Powiedniku z okazji inwazji mocy RMF FM. Wtedy też pierwszy raz złapałem za rękę teraźniejszą żonę, Iwonę.
3: Ja byłam taka podekscytowana, mówię, pierwszy raz słyszę swój numer w radiu, wow! I to było w RMF-ie.
1: Słuchacze, dziennikarze, gwiazdy. Każdy ma swoją historię z RMF FM. Na www.rmf FM czekamy na twoją. Posłuchamy ich razem w poniedziałek w Pobliście.
4: Reklama. Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Uwaga, nowość!
5: Szybki przelew!
7: Potrzebujesz kasy na już?
6: Zagraj w rundzie dodatkowej.
5: Wygrasz?
7: Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
6: Szybko, szybko!
7: A w wielkim finale czeka
5: ponad milion złotych!
8: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści.

0: piersią kurczaka.
1: Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
0: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 zł.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to...

0: włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
3: Po reklamie.
4: Na zegarach już prawie 15, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Anna Wachowska, z którą się witamy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, zapraszam. Były asystent społeczny posła PiS Marcina Horały zatrzymany. Chodzi o policyjną akcję wymierzoną w przestępczość pedofilską. To nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM. Prokuratorzy przesłuchali osobę, z którą chwilę przed śmiercią telefonicznie rozmawiał poseł Łukasz Litewka. 50 maratonów w 50 dni. Polski Forrest Gump rusza z ekstremalnym wyzwaniem. Były asystent społeczny posła PiS Marcina Horały zatrzymany w ramach wielkiej policyjnej akcji Hellfire, wymierzonej w przestępczość pedofilską, dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. W ramach operacji w ręce policji w całym kraju wpadły 123 osoby. 47 z nich trafiło do aresztu. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, o co jest podejrzany były asystent polityka?
6: Usłyszał zarzuty z przepisu kodeksu karnego mówiącego m.in. o produkowaniu, posiadaniu lub rozpowszechnianiu treści pornograficznych z udziałem małoletnich. Grozi za to 15 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów. Z informacji, które uzyskałem, wynika też, że podczas przeszukania informował policjantów o tym, że zna wpływowych ludzi. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór, a także poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych. Śledczy zaznaczają, że wciąż analizują zawartość nośników danych zabezpieczonych u tego mężczyzny.
5: A co na to poseł Horała?
6: Jak powiedział, ode mnie dowiedział się o policyjnej akcji wobec swego byłego współpracownika. Zastrzegł, że od dawna się z nim nie kontaktował.
7: Generalnie jakoś tam luźno się znamy, no więc mówię, gdzieś tam rok czy półtora roku temu jakąś kawę wypiliśmy, tak na zasadzie, co tam słychać, nie?
6: Zastrzegł też, że teraz nie utrzymuje z nim żadnych kontaktów.
5: Są nowe ustalenia prokuratury dotyczące śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Wiadomo już dokładnie, o której doszło do zderzenia z samochodem. Ustalono też, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. Reporter RMF FM Marcin Buczek w Faktach. Witamy, Marcinie.
8: Jestem.
5: Jedno z ustaleń dotyczy też prowadzonej przez Łukasza Litewkę rozmowy telefonicznej w czasie jazdy rowerem.
8: Tak, rozmowa prowadzona była przez kilka minut. Nagle, dokładnie o 13:14 się urywa i to wtedy według śledczych doszło właśnie do wypadku. Ale co najważniejsze, prowadząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu. Korzystał wtedy ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wtedy telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę. Ustalono również osobę, która rozmawiała wtedy z posłem przez telefon. Rozmowa urywa się nagle w chwili wypadku. Ta osoba została już przesłuchana.
5: We wtorek sąd w Sosnowcu ma zająć się sprawą wniosku prokuratury, która domaga się bezwzględnego aresztu dla sprawcy wypadku. Prokuratura czeka także na wyniki badań krwi kierowcy. Pożar w gdańskim porcie. Na terenie firmy zajmującej się unieszkodliwianiem odpadów według wstępnych informacji zapaliła się maszyna do ich sortowania i składowane na zewnątrz budynku śmieci. Strażacy zabezpieczają znajdujące się w pobliżu zbiorniki z cieczami oleistymi. Pożar już się nie rozprzestrzenia.
9: To stanie się faktem.
5: Postanowił przebiec 50 maratonów, 50 biegów w 50 amerykańskich stanach. Ultramaratończyk Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, w niedzielę zamierza wyruszyć w trasę. Start na moście Golden Gate w San Francisco.
10: Czy da się przebiec 50 maratonów dzień po dniu? Przecież to jest ogromny wysiłek.
11: Ja najdłuższy taki cykl miałem 43 maratony w 43 dni, kiedy biegłem z Polski do Grecji z powrotem. Więc 50 jest w zasięgu. Ja bardziej się martwię o regenerację, wiesz, bo na przykład jeśli mam polecieć 6 godzin samolotem po maratonie, a kolejnego dnia przebiec maraton i znowu lecieć 6 godzin, to naprawdę zastanawiam się, jak będzie. Teraz właśnie chodzi o to, żeby biegać maraton, ale i żeby jeszcze zdążyć przetransportować się do kolejnego stanu.
5: Z Tomaszem Sobanią w San Francisco rozmawiał korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. O ekstremalnym wyzwaniu możecie przeczytać na rmf24.pl, a my słyszymy się za niespełna pół godziny.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: No dobrze. Sprawy pogodowe mają się tak, że sobota w większości kraju raczej spokojna, ale jeszcze chłodna. Nad morzem, tak patrzymy z Olą na mapę, od około 12-13 stopni w Warszawie i Łodzi, mniej więcej okolice stopni 15, ale najcieplej na południu.
12: Ale w niedzielę już w całym kraju praktycznie temperatura może powyżej 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Jest piątek, jest lepsza połowa dnia w RMFFM i są radiowe Olki. Ola Filipek i Olek Sikora.
12: To są jeszcze tak, dobre humory, uśmiech od ucha do ucha. Co jeszcze mamy najlepszą muzykę?
4: No zbliżające się wolne.
12: Ach tak!
4: Bo przecież wychodzicie teraz pewnie z pracy, jedziecie już na zakupy, może planujecie jakieś przyjęcie ze znajomymi, może jakiegoś grilla w sobotę. Dajcie znać, co robicie.
12: Cieszymy się, że jesteście z nami. Obiecujemy, że jeszcze przed 16 zabierzemy kogoś z was. A na taki szybki city break, co ty na to?
4: Dokąd?
12: Na razie nie zdradzę.
4: Dobrze.
12: Bądźcie z nami.
4: Bądźcie.

0: przed nami ostatni finał tego tygodnia w kumulacji szczęścia w RMF FM.
1: Ale jaki finał?
0: No to proszę bardzo, jakie kwoty w sejfach czekają
1: proszę
0: dzisiaj?
1: Proszę bardzo, minimum w sejfach to 70 tysięcy złotych, zaś nagroda główna, uwaga, tutaj zrobię specjalnie taką pauzę.
0: Aha.
1: 1 100 000 złotych.
0: No i to jest coś, co nam się podoba, bo jeszcze dzisiaj ktoś z was ma szansę stać się milionerem. A skoro... Poczekajcie, bo wiemy, że lubicie takie okazje. Skoro 70 tysięcy to jest minimum, to zróbmy z tego szczęśliwe numerki. Uwaga, uwaga. 7 i 0 to są szczęśliwe numerki na dziś. Jeśli macie 7 i 0 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia. Te dwie cyfry nie muszą stać obok siebie, nie muszą być w tej kolejności. Ważne, żeby w ogóle były 7 i 0.
1: Dokładnie tak. Słuchajcie, mam taką propozycję, a raczej mamy z Olą. Przez najbliższych 13 minut każdy zyskuje teraz 1250 losów. Co musicie zrobić, żeby powalczyć o swoje szczęście? No sprawa jest banalnie prosta. Bierzecie telefon w dłoń i wysyłacie SMS, w jego treści wpisując hasło RMF i wysyłacie go oczywiście pod numer 7474 i już. Ale kto ma, uwaga, 7 w numerze telefonu i 0, my tę stawkę, proszę bardzo, podwajamy i wtedy macie, uwaga, aż 2500 szans.
0: No i to jest coś, co nam się bardzo podoba. Gracie też na www.rmf.fm. Tam też można skorzystać z tej okazji, ale tylko przez 13 szczęśliwych minut. 1250 albo 2500 szans. RMF 7474. Aha, no i ważna informacja dla tych, którzy mają 7 i 0 w numerze telefonu. Lepszej okazji dla was już dziś nie będzie. Mnożymy szanse razy 1250 albo 2500. RMF, ślecie pod 7474.

0: o bardzo dziwnych rzeczach czytam w internecie.
1: O czym?
0: Może po prostu powiem wprost. Co się stanie, gdy karaluchy zjedzą pył księżycowy? To nie jest twoje pytanie. Takie pytanie zadali sobie naukowcy. Wyniki testów Apollo 11 nie wykazały żadnych oznak chorób, uszkodzeń tych organizmów, czyli jednym słowem, pył nie szkodzi.
1: No to po co mnie mama po prostu co sobotę straszyła kurzem w pokoju? Wytłumacz mi.

0: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
1: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych

0: Żabka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Po reklamie.
14: 15.30, czas na fakty RMF FM, Anna Wachowska.
15: Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na południu Lubelszczyzny. Według śledczych obecnie nie ma dowodów, które mają przemawiać za umyślnym podpaleniem. W Puszczy Solskiej od wtorku spłonęło 300 hektarów lasu. Dogaszanie pogorzeliska może potrwać jeszcze przez tydzień. 28 pocisków artyleryjskich i granat z czasów II wojny światowej wydobyli z dna jeziora Harzykowskiego w Borach Tucholskich nurkowi minerzy 13 Dywizjonu Trałowców. Teraz saperzy zneutralizują je na poligonie. Mieszkańcy żyjący najbliżej linii brzegowej jeziora mogą wrócić do domów. Kraków szykuje się na kolejny festiwal muzyki filmowej. Początek 13 maja. Jak podpowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, w programie jest Międzynarodowa Gala Seriali.
16: Będzie różnorodnie, od epickich tematów orkiestrowych po intymne brzmienia elektroniczne. W czasie koncertu zabrzmią ścieżki z m.in. Emily w Paryżu, Białego Lotosu, Yellowstone, Pingwina i Suita z Uniwersum Gwiezdnych Wojen.
17: I tutaj zgoda od samego Johna Williamsa na przygotowanie takiego medleya, który połączy te wszystkie ścieżki dźwiękowe pisane do seriali.
16: Mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Międzynarodowa Gala Seriali będzie 16 maja w krakowskiej Tauron Arenie.
15: Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie współorganizuje RMF Classic, a w RMF FM nowe fakty już o 16.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem programu Klub Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.
15: Opłata reprograficzna, czy czeka nas nowy podatek? A jeśli tak, to ile za niego zapłacimy? Na Klub Ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek, witamy.
20: Dzień dobry. Nie taki nowy i według niektórych nie do końca podatek. Ale po kolei. Minister Kultury podpisała rozporządzenie aktualizujące opłatę reprograficzną. Ma wejść w życie za pół roku, czyli w listopadzie. Opłata ta jest z nami od lat i teoretycznie ma chronić wydawców, autorów, artystów.

0: specjalistów przed kopiowaniem treści i ponoszonymi w związku z tym stratami. Tyle, że do tej pory opłata reprograficzna obejmowała takie urządzenia jak faksy i takie nośniki jak kasety VHS. Nawet ryza papieru A4 zawiera opłatę reprograficzną. No w końcu może posłużyć do kopiowania. Świat się zmienił, więc przyszedł czas na dopisanie do listy współczesnych urządzeń. Komputery, tablety, smartfony, telewizory z możliwością nagrywania. Stawka wyniesie w większości przypadków od 1 do 2% od wartości netto urządzenia. No to sprawdźmy. Załóżmy, że smartfon będzie kosztować 2000 zł netto. Opłata reprograficzna wyniesie zatem 1%, czyli 20 zł. Teoretycznie niewiele, ale oczywiście koszt poniesie konsument. Dlaczego resort kultury utrzymuje, że nie jest to nowy podatek? No bo wpływy z opłaty mają trafiać bezpośrednio na rzecz autorów i wydawców. Dlatego mówimy opłata, a nie podatek. Z punktu widzenia konsumenta, jeśli będzie musiał zapłacić więcej, to i tak raczej bez znaczenia.
1: Sponsorem programu Klub Ekonomiczny jest Erste Bank Polska.

0: Stygnie lato, czyli nowość na antenie RMF FM, a my przypominamy, że na www.rmf.fm trwa zabawa, w której możecie wygrać podróż pociągiem Erste Wiedeński na pełen atrakcji City Break w Wiedniu dla waszej ekipy.
1: Z nami Kasia, która napisała nam, że podobno zawsze chciała być jak Sisi. Czy to prawda, Kasiu?
2: Dokładnie tak. Uwielbiałam oglądać filmy, kiedy byłam małą dziewczynką.
1: Czyli w takim razie jedną rzeczą, którą najbardziej chciałabyś zobaczyć w Wiedniu, jest co?
2: Oczywiście Pałac Schönbrunn, piękne ogrody. I również biżuteria Sisi.
1: Czyli plan na całą wycieczkę już jest, ja słyszę. To bardzo dobrze się składa, bo wygrywasz, kochana, City Break w Wiedniu dla całej swojej ekipy. Gratulacje!
0: Wielkie brawa, Kasiu.
2: Ale
0: słuchaj, jaką ty masz teraz idealną pogodę na spacer po Schönbrunnie.
1: No, to się wszystko zgadza.
2: Ale
1: to ja z takich szczegółów powiem jeszcze, że widzimy się 21 maja w Warszawie na pokładzie Erste Wiedeński. My też tam oczywiście jako RMF FM będziemy. Razem z nami na pokładzie będą gwiazdy, no a poza atrakcjami w pociągu czekają też na ciebie te atrakcje w samym Wiedniu, bo masz od nas również hotel na cały ten weekend. Gratulacje.
2: Wow. Ta, super, bardzo
0: Kasia,
2: dziękuję.
0: Tylko pamiętaj, bardzo w Wiedniu z Austriakami trzeba się witać Grzygot. To jest takie typowo
1: wiedeńskie.
0: O, dobrze,
1: ta lekcja, powtórz.
2: Grzygot, zapamiętam.
0: Bardzo dobrze, pięknie.
1: Bardzo
0: przypominamy
1: dobrze.
0: Oczywiście, że w pociągu jest jeszcze parę wolnych miejsc, a jak o nie zawalczyć, to już sprawdzicie na naszej stronie www.rmf.fm.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
3: Reklama.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 9 maja, cena przed obniżką 6,99. Carrefour, tańsze wyjście na zakupy.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
10: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
11: Uwaga, nowość. Szelef.
12: Potrzebujesz kasy na już?
11: Zagraj w rundzie dodatkowej.
12: Wygrasz? Jeszcze tego samego dnia dostaniesz przelew.
11: Szybko, szybko.
12: A w wielkim finale czeka
10: ponad 1 000 000 złotych.
13: Szlij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
17: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
18: Mamy to od Lewiatanie tanie.
19: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
17: Doskonale. Kupujemy.
19: Sposób na twój dobry dzień?
18: Mamy to w Lewiatanie.
19: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
2: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
21: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
22: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
23: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
24: Od czwartku kujawski olej rzepakowy 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
25: Po reklamie.
26: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
27: Ola Filipek i Olek Sikora, czyli radiowe Olki. Teraz w RMF FM.

0: nigdy nie przeminą.
1: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
2: Reklama. W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
9: Do Polo
10: Polskie pomidory malinowe 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs Crema lub Kronat Gold 200 gramów 29,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 39,99.
11: I pamiętaj, by oddać w Polomarkecie.
12: Butelki kaucyjne, które przestaną straszyć w domu.
13: Polomarket. Mój ulubiony.
14: Marian, a gdzie mogę kupić?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
17: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
16: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
17: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
21: Po reklamie.
22: Na zegarze już prawie godzina 16, a skoro tak, to przenosimy się do studia Faktów RMF FM. To wydanie Faktów mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
23: Zapraszamy.
24: Kłaniamy się. Przerażający pejzaż po pożarze.
23: Apokaliptyczny krajobraz Puszczy Solskiej.
25: Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją, życie biologiczne zamarło.
24: Fico leci do Moskwy.
23: Premier Słowacji ma się spotkać z Putinem.
24: Ale nie tylko, jest jeszcze jeden powód.
23: Jak pozbyć się nikotynowego nałogu?
24: Chcesz rzucić palenie? Wrzuć na bieg.
23: A później pooddychaj zapachem bzu.
24: Nie do oszacowania są straty w przyrodzie po wielkim pożarze w Puszczy Solskiej, mówią leśnicy.
23: Ogień strawił około 300 hektarów lasu, między innymi niemal cały teren, który miał być ustanowiony rezerwatem przyrody Długie Bagno.
25: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Wchodziliśmy tam i czuliśmy tylko uginającą się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma, drzewa nie żyją, krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
24: Opisuje Mariusz Kiczyński,
23: wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
24: Specjalny samolot z premierem Słowacji jest w drodze do Moskwy. Robert Fico ma się w stolicy Rosji spotkać z Władimirem Putinem.
23: Szef słowackiego rządu zamierza wziąć udział w jutrzejszych obchodach rocznicy sowieckiego Dnia Zwycięstwa nad nazizmem.
24: Nie dość przypominania w Polsce, że początkowo stalinowska Rosja była bliskim sojusznikiem hitlerowskich Niemiec.
23: Ponadto jutrzejsze święto w Moskwie będzie się odbywało w cieniu trwającej agresji wobec Ukrainy.
24: Jutro minie 1544 doba pełnoskalowej inwazji Rosjan na swoich zachodnich sąsiadów.
23: Informacja z trasy. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 46, to między Opolem a Nysą.
24: niedaleko Pakosławic. Po zderzeniu dwóch aut osobowych policja kieruje ruchem wahadłowo.
0: Ruszaj się. Dla zdrowia.
1: Masz ochotę zapalić?
24: Lepiej pobiegaj.
2: Naukowcy z Uniwersytetu w Adelaide przekonują, że aktywność fizyczna jest skutecznym wsparciem przy rzucaniu palenia.
1: Z tymi doniesieniami w studiu Grzegorz Jechniński z redakcji naukowej RMF FM. Witamy, Grzegorzu. Jak silny jest ten efekt?
24: Albo inaczej, co można sobie wybiegać?
2: Analiza 59 badań kontrolnych z udziałem 9 tysięcy osób pokazała, że zaangażowanie w ćwiczenia zwiększa szansę utrzymania się z dala od papierosa o 15%, a w przypadku wciąż palących zmniejsza liczbę średnio wypalanych dziennie papierosów o ponad 2. Może się wydawać, że to niewiele, ale w skali problemu społecznego, jakim wciąż palenie pozostaje, to istotna różnica.
1: Można ćwiczyć zamiast?
2: Wydaje się, że tak. Już jeden trening, zwłaszcza o wyższej intensywności, powodował wyraźne zmniejszenie chęci sięgnięcia po papierosa, a efekt utrzymywał się nawet pół godziny po zakończeniu tej aktywności. To szczególnie ważne w momentach kryzysowych, kiedy ryzyko powrotu do palenia jest największe. Ćwiczenia mogą być sposobem radzenia sobie z takimi nagłymi, silnymi pokusami.
1: Mamy nagłą, silną pokusę pooddychać. Rozpoczął się drugi tydzień maja, miesiąca, który może przywoływać różne wspomnienia.
24: A propos tego wdechu i wydechu, to wszystko za sprawą zapachu bzu. Wiemy choćby o tym z piosenki Marii Rodowicz.
1: Lilak pospolity. Właśnie zakwitł w parkach, ogrodach, przy domach.
24: No i takie to budzi wspomnienia mieszkańców Łodzi, z którymi rozmawiała nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
3: Mieszkałam swego czasu na Przędzalnianej. Tam były olbrzymie podwórka i tam właśnie było bardzo dużo bzów. I u mnie zawsze w mieszkaniu jeden z lokatorów chodził, obcinał i każdemu przynosił po bukieciku. Wtedy były czasy, kiedy byli sobie ludzie bardzo przyjaźni.
4: Gdy byłam mała, no to bardzo często czułam ten zapach.
9: To są jakieś dobre wspomnienia?
4: Tak, bo z babcią wychodziłam bardzo często, więc to bardzo jest takie ciepłe wspomnienie.
26: To jest najpiękniejszy miesiąc w całym roku. Dzieci urodziłam w maju, więc wszystko, co najpiękniejsze, to mi się kojarzy z tym miesiącem.
1: A wy jakie macie majowe wspomnienia?
24: Napiszcie. Adres fakty@rmf.fm.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
27: Sponsorem prognozy pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
30: Nie taka straszna ta pogoda, jak ją dzisiaj malują.
31: Poza tym, słuchajcie, w przyszłym tygodniu ta pogoda, ona będzie jeszcze delikatnie zmienna, taka chwiejna. Ta temperatura będzie się wahać pomiędzy 15 a 20 stopniami. Może tam popadać deszcz delikatnie, ale sobota i niedziela chyba tak pozytywnie nastrajają.
30: Tak, ale za to niedziela będzie dla nas, ponieważ proszę bardzo, we Wrocławiu, Katowicach 21 stopni, w Krakowie 20, no nic, tylko się cieszyć wiosną.
27: Pogody jest AgroSimex, dystrybutor Selectu Super 120 EC, chroniącego uprawy przed chwastami jednoliściennymi.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Wash i Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
29: Sponsorem prognozy pogody jest Kubenz, producent garniturów, właściciel salonów z modą męską.
30: Tak się rozgadałem na tej pogodzie, że się... Teraz wystraszyłem, czy ja zepsułem radio przed momentem, czy nie?
31: Nie, radio działa, wszystko jest idealnie. Mało tego, zagramy dla was Toto. Bardzo proszę, moja ulubiona piosenka. Ola, specjalnie dla was. Tu radiowe Olki w RMF FM. Dzień dobry, cześć, na zegarze 6 po 16.
30: Zostańcie z nami.

0: Teraz historia o tym, że wygrane w RMF FM i w szczęśliwej kumulacji potrafią zmienić życie.
1: Jak bardzo?
0: Tak bardzo, że Dominika, która kiedyś wygrała u nas 640 tysięcy, dziś wspomina to tak.
2: To, że mieliśmy możliwość wybudować dom bez kredytu, plus to, że moje dzieci teraz już mamy. Dwulatka i półrocznego zaraz będzie. No i właśnie siedzimy sobie w tym domu. Śmiałam, że będzie żółto-niebieski. Ale jednak nie odważyłam się.
0: Podsumujmy to. Dom bez kredytu, no i życie w takim spokoju, że proszę bardzo, nagle pojawiła się dwójka dzieci i życie takie, o jakim zawsze Dominika marzyła. To wszystko jest w zasięgu waszych rąk.
1: Dokładnie. Tak na myśl przychodzi mi taka znana piosenka, że możemy wasze życie po prostu pomalować na żółto i na niebiesko. Mhm. I to będzie piękne życie, na przykład z ponad milionem na koncie.
0: Och,
1: więc
0: tak.
1: Żeby wygrać, może warto zakasać rękawy i coś z tym zrobić.
0: Podkreślmy,
1: a my mamy na to sposób.
0: Czeka dziś na was nawet 1 100 000, a w każdym z sejfów co najmniej 70 tysięcy złotych.
1: Ale kasa.
0: Finał coraz bliżej, bo już po 17, dlatego my zakasamy rękawy i faktycznie chcemy pomnożyć to wasze szczęście.
1: A mnożymy to szczęście oczywiście razy 1070, więc żebyście mogli uśmiechnąć się do tego szczęścia, ono później do was, wyślijcie SMS o treści RMF pod 7474.
0: Taka okazja tylko przez 7 minut. Razy 1070. RMF 7474.

Walk the Moon w RMF FM, a na zegarze już 20 minut po 16, co oznacza, że z lada moment u nas fakty, w tym fakty kulturalne, w których podpowiemy, na co wybrać się w ten weekend do kina. Mamy od takich spraw ekspertkę w redakcji kulturalnej, więc koniecznie zostańcie z nami.

0: Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Przeżyjcie przygodę po wiedeńsku. Zabawa zacznie się już w pociągu Erste Wiedeński, który zawiezie Was do stolicy Austrii. Czeka na Was koncert, warsztaty kulinarne i doskonała zabawa. A na miejscu klimatyczny Wiedeń. To co?

0: MediaExpert.pl. Bo w MediaExpert tanie masz.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
6: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Po reklamie.
13: 16.30 to jest czas na najświeższe fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
14: Co najmniej jeden napastnik pozostaje na wolności. Zakładnicy zostali uwolnieni.
15: Policja w Zinzig na zachodzie Niemiec podała nowe informacje na temat napadu na bank.
14: Po 6 godzinach negocjacji jednostka specjalna siłą weszła do budynku i uwolniła przetrzymywane dwie osoby. Nikt nie ucierpiał.
15: Zakładnicy są przesłuchiwani. Trwa obława na sprawców.
14: Działania służb skupiają się na centrum miasta.
15: Rząd przyjął projekt ustawy o rynku kryptoaktywów i skierował go do Sejmu.
14: Poinformował minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
15: Maciej Berek wyraził opinię, że prezydent tym razem nie ma argumentów przeciwko tej ustawie.
14: Przypomnijmy, że dwie poprzednie ustawy w tej sprawie Karol Nawrocki zawetował.
15: A przedwczoraj skierował do Sejmu własny projekt rynku kryptoaktywów. Silny i zdecydowany. Inna osobowość niż papieża Franciszka.
14: Tak o Leonie XIV mówią nasi rodacy spotkani przez dziennikarza RMF FM w Watykanie.
15: Dziś mija dokładnie rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na Ojca Świętego.
16: My jesteśmy z Ameryki i on jest z Chicago, dlatego mamy większe uczucie do niego, mamy bliżej do niego. Także my odczuwamy to troszeczkę tak, jakby to było, tak jak nasz Jan Paweł II był dla Polaków.
17: Według mojej oceny, takiej opinii osobistej, zawsze będziemy porównywać każdego następnego do naszego papieża, więc jest to bardzo trudne po prostu.
14: Te głosy zarejestrował w Watykanie nasz reporter Igor Skrzypek.
15: No, ciekawe, ciekawe. W faktach kulturalnych RMF FM Katarzyna Sybechowska-Szuchta wybiera...
18: Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Kinowe premiery weekendu.
18: Ciekawe. Tak jest. Od dziś Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour to jest film koncertowy zrealizowany w technologii 3D i przy użyciu aż 17 kamer. Wyreżyserował go, co ciekawe, James Cameron, twórca m.in. Titanica oraz Avatara. Laureat Oscara zrealizował go w czasie 4 koncertów Billie Eilish z tej tytułowej trasy. On miał gotowy pomysł na film i to było jak spełnienie moich marzeń. To jest poza tym moja ulubiona trasa ze wszystkich tournée do tej pory. Tak mówiła artystka na premierze filmu w Londynie. Od dziś w kinach także Sprawiedliwość owiec, a to jest z kolei opowieść, w której pasterz co wieczór czyta powieści kryminalne swoim ukochanym zwierzętom, zakładając, że one nie są w stanie go w ogóle zrozumieć, a tymczasem owce potrafią być błyskotliwymi detektywami.
19: Zawsze, kiedy jest jakiś przełom w sprawie,
20: oddajcie czapkę!
19: Są tam one, wskazówka.
21: Dziękuję, owce.
18: Rolę pasterza gra Hugh Jackman, a jego asystentki, agentki Emma Thompson. Za rolę w dramacie Hamlet Jessie Buckley dostała Oscara w marcu. W tym filmie zagrała z Paulem Mescalem i teraz oboje ponownie spotkają się, ale w romansie. Film Polegaj na swoich aniołach będzie jednym z projektów prezentowanych podczas targów towarzyszących tegorocznemu festiwalowi w Cannes.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ale piękna nowość, ale Farben za nami w RMF FM i Body Talk.
1: Powiem ci, że jestem tak wściekły, bo przed chwilą sprawdzałem swój stan konta.
0: Okay.
1: I żeby tam świecił jakiś tysiak, to by było miło.
0: A proszę bardzo,
1: Cristiano Ronaldo zbliża się do magicznej granicy 1000 bramek. Ostatnio strzelił tę 971. I to był jego, no, już prawie tysięczny, jeszcze
0: karierze.
1: Nie, ale prawie tysięczny gol w karierze.
0: To niewiele mu brakuje, no, panie Cristiano. Hop na drugą nóżkę, na co pan czeka?

0: szybko i łatwo w mojej Biedronce.
1: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowid.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy Maj. Słuchaj w RMF FM.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub Perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
19: Po reklamie.
20: Słuchacie radia RMF FM.

0: reklama.
1: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
3: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
4: Do Polo Pop.
5: Polskie pomidory malinowe 9,99 za kilogram z apką lub Polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs Crema lub Kronat Gold 200 gramów 29,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 39,99.
6: I pamiętaj, by oddać w Polomarkecie
7: belki kaucyjne, które przestaną straszyć w domu.
8: Polomarket. Mój ulubiony.
9: Szykuj się na ale.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola 0 cukru 2 litry. 6,99 za każdą sztukę.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
4: Po reklamie.
5: Na zegarach prawie 17:00, czas na najnowsze fakty RMF FM, a te dla nas mają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
6: Zachęcamy do słuchania. Safe podpisany, ale to nie koniec sporu.
7: Rząd chwali się miliardami euro pozyskanymi na zbrojenia.
6: Strona prezydencka gani warunkowość pożyczki i to w obcej walucie.
7: Przedstawimy skrajne opinie ministra obrony.
6: Oraz szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
7: Będzie też zaproszenie na mecze piłkarskiej Ekstraklasy.
6: Oraz zapach maja. Nie obejdzie się bez bzu.
7: Premier twierdzi, że Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
6: Obóz prezydenta przypomina, że to pożyczka zaciągana na 45 lat i to w obcej walucie.
7: A w faktach komentarze na temat podpisania przez polski rząd umowy z Komisją Europejską w sprawie programu SAFE na zbrojenia.
6: Nowo wybrany szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grądecki na platformie X napisał: podpisanie europejskiego SAFE to decyzja, która będzie miała w przyszłości konsekwencje prawne i finansowe.
7: Łączymy się teraz z reporterem RMF FM Michałem Krasuniem. Witamy.
8: Dzień dobry.
7: Ale co konkretnie szef BBN-u zarzuca rządowi?
8: Podkreśla, że pożyczka SAFE może zostać politycznie zablokowana decyzją instytucji zewnętrznych, a Polska nadal będzie zobowiązana do spłaty długu. Jak dodał, nie ma dziś pewności nawet co do poziomu oprocentowania tego kredytu. Jego zdaniem pełną kontrolę nad finansowaniem obronności zapewniłby zaproponowany przez prezydenta tzw. polski SAFE 0%. Tymczasem na dzisiejszej konferencji po podpisaniu umowy korzyści z unijnego programu wymieniał Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: Trafi nowoczesny sprzęt we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. To będą zarówno wojska lądowe, tu symbolem może stać się borsuk. Będzie to marynarka wojenna z okrętem hydrograf.
8: Jak zapowiedział minister obrony, 89% umów ma zostać zawartych z polskimi firmami zbrojeniowymi.
6: 3 osoby zostały ranne w wypadku w Kłodzku na Dolnym Śląsku.
7: Na drodze krajowej 33 po zderzeniu 2 aut osobowych wprowadzony został ruch wahadłowy. Ostrzegamy, zablokowana jest krajowa 12 w Łódzkiem między Opocztem a Przysuchą.
6: W Mroczkowie Gościnnym na jezdnię spadł przewód energetyczny. Służby kierują tam na objazd drogami lokalnymi.
4: Piłka nożna w faktach RMF FM.
7: Dziś rozpoczyna się 32. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy.
6: Wieczorem w akcji zobaczymy lidera Lecha Poznań.
7: A wcześniej jednak debiut na ławce trenerskiej Rakowa zanotuje Dawid Kroczek.
6: Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM teraz.
10: Jestem, dzień dobry.
7: Witamy. Wojtku, nowy trener Rakowa, zadanie ma jasno określone.
10: Zgadza się, jest nim zapewnienie gry w europejskich pucharach. To na pewno da zajęcie co najmniej 4. miejsca w ligowej tabeli. Być może jednak nawet 5. pozycja w lidze da grę w Europie. Nowy trener i cały zespół mają świadomość postawionego przed nimi celu.
11: Wszyscy wiemy, w jakim miejscu jesteśmy i liczę na to, że po tym krótkim okresie pracy, który mieliśmy, to były tak naprawdę 3 dni treningowe, będziemy w stanie tutaj wyjść w pełni przygotowani na mecz z Koroną.
10: Mówił Dawid Kroczek, trener Rakowa. Początek pierwszego sprawdzianu za niespełna godzinę. Raków, jak wspomniał szkoleniowiec, zagra z Koroną. Wieczorem zaś mecz w Poznaniu. Lider Lech podejmie walczącą o utrzymanie i zajmującą przedostatnie miejsce w ligowej tabeli Arkę Gdynia.
7: A ja dodam, że już za godzinę w faktach powiemy o Wiśle Kraków. Jutro, już dziś wieczorem może zapewnić sobie powrót do piłkarskiej Ekstraklasy.
6: Maj w Polsce pachniał bzem, grillem i prawdziwą wiosną. Takie wspomnienia sprzed 20 lat ma Rafał.
7: Nasz wierny słuchacz z Kanady donosi o raczej ostatnich podrygach zimy w tym kraju, topniący śnieg i nadzieja, że wiosna czai się już za rogiem.
6: A w kraju nad Wisłą bzy lilaki osiągają pełnię rozkwitu, zachwycając i zapachem, i kolorami.
12: Bardzo często robimy zdjęcia, bo po prostu to bardzo ładnie wygląda.
13: Czyli bzy to teraz jest taki trend trochę, tak? Na jakiegoś TikToka, Instagrama?
12: Tak, teraz na przykład taki właśnie trend z bzami, że się przykłada do twarzy, ale tutaj zawsze próbuję, jak przychodzę, zrobić jakieś ładne zdjęcie, na przykład jakieś na telefonie portretem albo coś. Bardzo ładnie to wygląda.
7: Z młodymi łodziankami o fotobzach, można powiedzieć, rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Wyderka.
6: Ale bez was, panie, ta wiosna nie byłaby taka obezwładniająca.
7: Obez.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
5: Ja się tak nie bawię. Miałem na siebie wziąć pogodę, ale... Nie, proszę bardzo, jeśli masz odpaloną mapę, tak? Zrób to. Ja tylko przeczytałem przed chwilą nagłówek, że ulewy nadciągają nad
14: Ale
5: Polskę.
14: To nie w ten weekend, na szczęście. W weekend, z tego co widzę, suchą stopą przejdziemy przez dzień i noc. To taki prezent od pogody dla nas, no bo też deszcz, umówmy się, jest dla nas dosyć istotny, szczególnie wiosną, żeby wszystko nam pięknie rosło. To po weekendzie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Chcieliśmy tylko dać znać, że czas do losowania
5: to tylko 3 minuty.
14: Nie chcemy stresować oczywiście, ale to są ostatnie 3 minuty na to, żeby w ogóle dać sobie szansę na wygraną, a dziś w sejfach minimum to 70 tysięcy, a nagroda główna to 1 100 000 złotych.
5: Więc to ostatnia szansa na kasę w tym tygodniu.
14: Ostatnia.
5: Ale żeby ta kasa była wasza, musicie zagrać. SMS o treści RMF pod 7474.
14: No to umówmy się w takim razie, że przez te ostatnie niecałe 3 minuty do losowania każdy taki SMS pomnożymy razy 1300. Każde RMF wysłane pod 7474, ale ten bonus rusza też na www.rmf.fm.
5: Pewnie, że tak.
14: Au! Powodzenia!

0: Kumulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No dobrze.
2: Bardzo, bardzo, bardzo chcielibyśmy, żeby ktoś z was stał się dzisiaj milionerem. Trzymamy za to kciuki.
1: Tak oficjalnie. Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta, to jest ten moment. Dzwonimy.
2: To jest finał kumulacji szczęścia w RMF FM.
1: Do kogo, mam nadzieję, za chwilę uśmiechnie się szczęście. Przypominamy, 6 sygnałów, 2 za nami.
2: I nie chcielibyśmy dłużej czekać, więc bardzo prosimy, żeby
1: odbierać
2: ktoś,
1: telefon. Komu
2: telefon już gdzieś tam powoli dzwoni.
1: Aj, robi się trochę niebezpiecznie.
2: Żeby łapał za słuchawkę, odebrał, nacisnął zielony guziczek, ponieważ ostatnia szansa. Halo?
1: Halo. Nie.
2: No ale w piątek.
1: Dlaczego wy nam to robicie? Tu naprawdę potężne pieniądze są do rozdania. No dobrze, mamy informację, mam nadzieję, którą klasyfikujemy jako tę pocieszającą, że osoba, która nie odebrała od nas tego telefonu, dostaje 1000 złotych, proszę bardzo.
2: Lepiej mieć 1000 na weekend, niż nie mieć żadnych pieniędzy, więc 1000 takie kieszonkowe od RMF, od kumulacji szczęścia. Oczywiście, że przekazujemy, drogi słuchaczu albo słuchaczko, bo niestety nawet nie wiemy, do kogo dzwoniliśmy.
1: Dokładnie, natomiast ubolewamy, że ta osoba nie podzieli losu Bartka i Ilony. Bartek wygrał 8 tysięcy, Ilona dziś wygrała 5 tysięcy. No, do kogo uśmiechnie się w takim razie szczęście w najbliższy poniedziałek? Oto jest pytanie, ale żeby zostać milionerem w kumulacji szczęścia RMF FM, trzeba przede wszystkim zagrać, a w poniedziałek do wygrania, proszę bardzo, 1 040 000 złotych.
2: Trzymamy mocno kciuki, żeby ktoś z was już na początek tygodnia stał się milionerem. RMF pod 7474, tak wchodzicie do gry, a przez 4 minuty każdy taki SMS wysłany w tym czasie pomnożymy razy 1040 i ten bonus rusza też na www.rmf.fm. Umówmy się tak, do gry wchodzi ten, kto zamierza odebrać telefon w poniedziałek.
1: Dokładnie, możemy jak się już, tak umówić?
2: Jak już gracie, to odbierajcie.
1: Dokładnie.
2: RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Poland Card Extra.
1: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Już jutro finał, na który czeka cała Polska. Najmłodsze talenty zawalczą o spełnienie marzeń. Kto wygra? The Voice Kids. Oglądaj jutro o 20.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: Świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
4: Na Polo Polskie pomidory malinowe 9,99 za kilogram z apką lub polokartą. Cena przed obniżką 19,99. Kawa rozpuszczalna Jakobs Crema lub Kronat Gold 200 gramów 29,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 39,99.
5: I pamiętaj, by oddać w Polomarkecie.
6: Delki kaucyjne, które przestaną straszyć w domu.
7: Polomarket, mój ulubiony.
8: Sachetto, sacher torte.
9: Co to znaczy?
8: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
9: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
10: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
11: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
13: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
12: Latium?
13: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
12: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
13: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
14: Zdrowid.
15: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
3: Punktualnie o 17.30 najświeższe fakty RMF FM, Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
4: Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył w prokuraturze zawiadomienie dotyczące publikacji zdjęć arkuszy maturalnych w internecie.
5: Chodzi o egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym. Fotografie z zadaniami pojawiły się w mediach społecznościowych w czasie matur.
4: W ubiegłym roku za wniesienie na salę lub za korzystanie podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego unieważniono egzaminy 72 osobom.
5: Przez Warszawę przyjadą jutro w paradzie motocykliści.
4: A dzień później na trakcie królewskim zaplanowano przemarsz, no i będą czasowe utrudnienia w ruchu.
5: Jutrzejsza trasa rozpocznie się na ulicy Puławskiej w Piasecznie, a zakończy przed Pałacem Kultury i Nauki.
4: W trakcie przejazdu kolumny motocykli policja będzie wstrzymywała ruch.
5: W 50 dni zamierza przebiec 50 maratonów we wszystkich amerykańskich stanach.
4: Ultramaratończyk Tomasz Sobania, nazywany polskim Forrestem Gumpem, w niedzielę wyruszy w trasę.
5: Jeszcze przed startem rozmawiał z nim nasz korespondent Paweł Żuchowski.
6: Czy będzie Waszyngton? To nie jest stan, więc to jest miasto, a mówisz o 50 stanach, czy gdzieś tam zahaczysz o amerykańską stolicę?
7: Zahaczę to jest dobre słowo i ty się dobrze orientujesz, bo Ameryka ma 50 stanów i ma jeden dystrykt, dystrykt Kolumbii, który jest stolicą. Ja mam teraz ból głowy, co mam z tym zrobić? Ja tam mam jakoś przebiec kawałeczek, czy
6: może
7: nie?
6: Może wbiec jednym mostem, a wybiec kolejnym, jeżeli to nie jest do końca na twojej trasie.
7: Może tak zrobię, żeby tylko tak zahaczyć, ale rzeczywiście przez samą stolicę nie mam zamiaru biec. Raczej to będą maratony w każdym z 50 stanów. No i cóż, i będę też biegł z tej przyczyny, że Ameryka w tym roku obchodzi 250 lat od deklaracji niepodległości. Ja też chcę podkreślać wkład Polaków w 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
4: A więcej o tym ekstremalnym wyzwaniu przeczytacie na naszej stronie rmf24.pl.
8: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
5: I biegły w ekonomii Mateusz Bożek.
4: Dzień dobry, Mateuszu.
9: Jestem, dzień dobry, a zaczynamy od dobrej wiadomości dla kierowców. Ceny paliw idą w dół. W ten weekend podstawowa benzyna będzie tańsza o 6 groszy na litrze, czyli nie więcej niż 6,35. Diesel to aż 14 groszy różnicy, zatem maksymalnie 7,03. Ekonomiści nie wykluczają, że w przyszłym tygodniu przy cenach oleju napędowego zobaczymy szóstkę. Rządowy program obniżek cen paliw jednak sporo kosztuje. Miesięcznie to około 1,5 miliarda złotych. Minister energii zapewnia, że państwo na to stać, ale...
10: Też w zanadrzu oczywiście przygotowujemy konkretne kolejne rozwiązania. Nie wykluczamy wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków.
11: Dla, rozumiem, dystrybutorów paliwa?
10: Nie.
11: Dla firm? Dla kogo?
10: To znaczy? Analizujemy tę sytuację rynkowo.
9: Mówił w porannej rozmowie RMF FM Miłosz Motyka. Jak tłumaczy, chodzi o to...
10: Żeby żaden koncern, żadna ze spółek nie zarobiła nadmiarowo w sytuacji, w której przed kupuje taniej, ceny są jednakowoż wyższe i ten zysk jest wyższy danych firm.
9: Wyjaśnia minister. Spadają ceny paliw, spada też bezrobocie. W kwietniu w porównaniu z poprzednim miesiącem osób bez pracy było o ponad 14 tysięcy mniej. Zdaniem resortu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ten wynik byłby jeszcze lepszy, gdyby nie tegoroczne cięcia wydatków na wsparcie osób bezrobotnych. Tych w naszym kraju wciąż jest około miliona.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: stwierdziliśmy z Olą, że to naprawdę dobry numer. Mm-hmm. Gotham i Metzner na antenie RMF FM. No dobrze, a już w tę niedzielę wielki finał Tańca z Gwiazdami. Emocje większe niż kolejki po grilla.
1: Ale wiecie dlaczego?
0: Bo to gwarancja, jest... że w poniedziałek każdy będzie o tym gadać.
1: Bo to jest wyjątkowa sytuacja, bo w finale są aż 4 pary. To nie miało tak być wcale po ostatnim odcinku.
0: Nie,
1: i
0: tak się umawialiśmy.
1: W spektakularnym odejściu Kędziora nagle w finale mamy 4 pary. Która z nich okaże się wielkim zwycięzcą kryształowej kuli? Przekonacie się, oglądając telewizję Polsat.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, przypomnij mi, na jakiej promocji kupiliśmy teraz pralkę i suszarkę?
8: Na Beko Days w Media Expert. Wzięliśmy suszarkę Beko, a pralkę Beko dostaliśmy za pół ceny.
7: Aha, fajnie, bo Mariolka też tak chce.
8: A, Mariolka.
9: Zyskaj idealny duet do prania. Kup zestaw, pralkę i suszarkę Beko i odbierz 50% rabatu na pralkę. Beko Days w Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: Szukamy przyszłych mistrzów stand-upu. Wasze dziecko ciągle rzuca śmiesznymi tekstami? No to zgłoście się na www.rmf.fm. Pośmiejemy się razem. Dzieciaki Bystrzaki już w niedzielę po 8 w RMF FM.
18: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
19: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
20: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
22: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
23: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Po reklamie.
2: RMFFM, zawsze z tobą.
3: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: Czy system kaucyjny to jest nowy sport narodowy?
1: Chyba jest.
0: Słuchajcie, bo mamy dane o tym, jak wiele butelek potrafimy oddawać w ciągu tygodnia.
1: Ja ostatnio widziałem tak długą kolejkę do butelkomatu. Zresztą o tym więcej w faktach RMF FM, punktualnie o 18:00.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Gwiazdy z tańcami w RMF FM.
0: Sprawdzamy, co się dzieje za kulisami tanecznego show.
2: Mój Boże, ja tak nie wejdę w trzcia. Ja nie wiem, co zły ruch i będę miała wszystko na wierzchu.
3: I ujawniamy wszystkie afery, dramy i nieznane fakty.
4: Tolerujemy siebie, gdzieś tam akceptujemy, ale nie ma między nami wielkiej miłości.
1: Paulina Sawicka, Paweł Jawor i Gwiazdy Show bez tajemnic.
5: A jak już była moja kolej, to krzyczeli: Shakira, jedziesz.
1: Gwiazdy z tańcami. Już w niedzielę po 15 w RMF FM.
6: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
9: Będziemy jeździć na rowerze.
1: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
10: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
11: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Fakty sportowe RMF FM. Proszę państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Szczere odpowiedzi.
13: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
1: Śmiałe wyznania.
14: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
1: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I love you by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
15: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
16: Pieniądze szczęścia nie dają.
17: Myślisz?
18: To posłuchaj.
19: Super! Dziękuję bardzo.
20: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
21: Czeka
22: ponad milion złotych.
21: Zagrasz?
1: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
23: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Po reklamie.
24: Zbliżamy się do godziny 18:00, czas na najnowsze fakty RMF FM, a te mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
25: Kłaniamy się i zapraszamy. Co nam da umowa z Mercosurem?
26: Polska importuje z Brazylii owoce tropikalne.
25: Dlaczego zatem Brazylia od dekady broni się przed sprowadzeniem polskich jabłek?
26: A stawia też inne bariery.
25: Posłuchajcie, co na to Komisja Europejska.
26: W faktach też rządowa samoocena systemu kaucyjnego.
25: Jak każda pliszka swój ogonek chwali, tak resort z dumą mówi nam o puszkach. No i butelkach. Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawie eksportu polskich jabłek do Brazylii.
26: Od 10 lat polscy sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek.
25: Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej terenie choroby roślin i szkodniki.
26: Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, jak na to reaguje Komisja Europejska?
27: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka komisji, Bruksela aktywizuje aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby poczyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału, podkreślając, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
25: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch protestują przeciwko nielegalnej bazie paliw.
2: Nad brzegiem Odry powstało 7 zbiorników, no i okazało się, że inwestor rozpoczął pracę bez pozwolenia na budowę.
25: Obserwujemy to. Protest w Podjuchach widzi i opisuje reporterka RMF FM Anna Pałamar. Witamy, Anno, serdecznie.
3: Dzień dobry.
25: Czego domagają się mieszkańcy?
3: Mieszkańcy mówili mi wprost, chcą rozbiórki zbiorników. Boją się, że ta samowola zostanie zalegalizowana.
4: My chcemy po prostu bezpiecznie żyć, nie chcemy tutaj te samowolki.
5: Widok z okien nam zasłania, będzie niebezpiecznie, będzie po prostu zapach nieprzyjemny. My chcemy tutaj żyć, to po prostu bez naszej zgody zostało zbudowane.
7: Najgorsza to jest samowola, trzeba to skracać i ucinać od razu.
3: Podczas ostatniego spotkania z mieszkańcami przedstawiciel inwestora przyznał, że firma rozpoczęła pracę bez niezbędnych zezwoleń, dlatego że zależało jej na czasie. Obecnie decyzją inspektora nadzoru budowlanego prace zostały wstrzymane.
25: To zachodniopomorskie, teraz Lubelszczyzna. Jeszcze kilka dni może potrwać dogaszenie pogorzeliska w Puszczy Solskiej.
2: Od wtorku, przypomnijmy, spłonęło tam 300 hektarów lasu.
25: A więcej akcji na miejscu opowie już za chwilę w radiu RMF24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Tomasz Stachyra z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.
2: Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24. Pamiętajcie, tylko w radiu RMF24 jeszcze więcej informacji.
25: I komentarze na bieżąco.
2: Już 1 miliard opakowań zostało zwróconych w systemie kaucyjnym, poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.
25: Według wyliczeń resortu w ciągu tygodnia średnio oddawanych jest 100 milionów butelek i puszek. Dane poznał dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
2: Igorze, opakowań zwracanych jest coraz więcej, a ile w Polsce jest miejsc, w których można je zwracać?
17: Resort wylicza, że punktów zbiórki jest już ponad 57 tysięcy. Wśród nich ponad 12,5 tysiąca tak zwanych butelkomatów.
18: Jeszcze 2 tygodnie temu tych automatów było 9,5 tysiąca. Także widzą Państwo, jak duży jest progres i to oczywiście bardzo cieszy.
17: Mówi wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska. Z pewnością cieszy bardziej, gdy automaty funkcjonują poprawnie, bo nie brakuje skarg na niedziałające lub zapchane urządzenia. Przypominamy, jeśli automat akurat nie działa, a sklep ma powyżej 200 metrów kwadratowych powierzchni, to i tak musi przyjąć naszą butelkę lub puszkę. Jeśli nie poprzez maszynę, to opakowanie powinien przyjąć pracownik sklepu.
10: Sport w faktach RMF FM.
25: Piłkarze Wisły Kraków tego wieczoru mogą wywalczyć awans do Ekstraklasy.
2: Kończą swój 4. sezon w pierwszej lidze.
25: Biała Gwiazda za 3 godziny zagra z Chorobrym Głogów.
2: Wiśle awans zapewni już remis.
25: No więc cel jest blisko. Przyznaje to trener Mariusz Job.
2: No ale dodaje, że piłkarze muszą zachować koncentrację.
21: Presja jest zawsze i będzie zawsze w tym klubie. Oczywiście na 3 kolejki przed końcem rozgrywek jesteśmy bardzo, bardzo blisko. Niektórzy na pewno będą mieli trochę więcej luzu, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać o tym, że szczególnie w działach defensywnych ta dyscyplina i koncentracja jest bardzo ważna.
25: Jazda, Biała Gwiazda, ale Chrobry też jest dobry. Zobaczymy, co się będzie działo na Murawie. Relacje ze stadionu Wisły usłyszycie w wieczornych faktach RMF FM.
2: No i na pewno będzie głośno przy krakowskich błoniach.
25: Pewnie. A dla odmiany miejsce, w którym krzyk jest zabroniony.
28: Trzeba być cicho.
2: Za niespełna pół godziny najmłodsi czytelnicy opiszą księżnicę.
25: W dniu bibliotekarza i bibliotek.
2: Zapraszamy na fakty o 18.30.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Na zegarze 5 minut po 18, a my mówimy w takim razie dobry wieczór.
29: Dobry wieczór. Ola Filipek, Oleg Sikora, to jest lepsza połowa.

0: słyszałam, że Olek ma młodą komunistkę w rodzinie. Czy to prawda?
1: Tak, za tydzień wybieram się na komunię. Ha. I pojawia się pytanie, które na pewno spędza sobie.
0: No ile do koperty?
1: Ile do koperty?
0: Ile?
1: Okazuje się, że 500 zł to jest nowe minimum. Tak wynika przynajmniej z badań.
0: Okej. Okay.
1: Tak, takim średnim przedziałem jest kwota od 200 do 500 zł.
0: Okej. Okay.
1: Taką odpowiedź wskazało 43% badanych.
0: Słuchajcie, co to za różnica? Jak i tak potem nikt nie wie, co się z tymi pieniędzmi dzieje.
1: To prawda.

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już jutro finał, na który czeka cała Polska. Najmłodsze talenty zawalczą o spełnienie marzeń. Kto wygra? The Voice Kids. Oglądaj jutro o 20:30 w TVP2 i TVP VOD.
4: Seba,
5: no?
4: A jaki tablet będzie najlepszy?
5: Najlepszy? To taki w supercenie z Media Expert. Zobacz, na przykład tablet Lenovo. Kompleksowo wspierany AI z potężną baterią.
4: A jaki ładny! O, i ma wygodny rysik.
5: Jest na niego super promka. Kupujesz i dostajesz 500 zł zwrotu.
4: A kasa wraca. Sprytnie.
6: Kup w Media Expert tablet Lenovo w promocji i zyskaj nawet 500 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kamper spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: mówią na mnie tyci. I wybieram Dolinę Noteci Premium. Wielki smak dla małych raz. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: 18.30, fakty RMF FM przedstawią Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
4: Sieć laboratoriów medycznych OptiMed padła ofiarą ataku cyberprzestępców.
5: Wykradzione mogły zostać dane osobowe pacjentów z Mazowsza, a także z województwa warmińsko-mazurskiego. Imiona i nazwiska, numer PESEL, daty urodzenia czy adresy zamieszkania.
4: Wstępna analiza wykazała, że za atakiem stoi grupa cyberprzestępców z Białorusi. Sprawę bada policja.
5: 31 maja polscy piłkarze zagrają towarzyskie spotkanie z Ukrainą na stadionie we Wrocławiu.
4: Ukraina, podobnie jak Polska, nie zdołała awansować na Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
5: Kilka dni po majowym spotkaniu, 3 czerwca, w kolejnym towarzyskim starciu biało-czerwoni zmierzą się z Nigerią na Stadionie Narodowym w Warszawie.
4: Najczęściej czytają uczniowie i studenci. W tej grupie lekturę deklaruje 64% badanych.
5: Coraz częściej korzystamy również z księżnic publicznych. To dane z raportu Biblioteki Narodowej.
4: W Dniu Bibliotekarza i Bibliotek zapytaliśmy uczniów pierwszej klasy Morskiej Szkoły Podstawowej w Gdańsku, za co cenią biblioteki.
6: Dziękuję za takie piękne książki.
7: Też trzeba być cicho.
8: Można wypożyczać książki.
9: Można się skupić. Tam jest dużo fajnych książek.
10: Spokój po prostu.
4: A, to spokojna głowa. Przyszłość czytelnictwa, kiedy się słyszy takie słowa, prawda? Teraz największą popularnością cieszy się literatura gatunkowa.
5: Przede wszystkim kryminały i powieści sensacyjne oraz literatura obyczajowo-romansowa, rzadziej fantastyka.
4: Czytelnicy chętnie sięgają także po książki non-fiction.
5: Zwłaszcza dotyczące historii XX wieku.
4: Non-fiction to tak po polsku bardziej literatura faktu. Polecamy przyszłe fakty RMF FM.
5: Punktualnie o 19:00. Do usłyszenia.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To teraz ja się przyznam, to jest moja ulubiona piosenka ostatnich tygodni, Tame Impala w RMF FM. Polecamy zresztą nie tylko Dracula, ale całą płytę.
1: Ale to tymczasem, brzmi. No co się dzieje?
0: Tymczasem żyrafa Pietruszka, jak czytam, niedługo opuści Warszawę.
1: Że jak? Jak ona się nazywa?
0: Pietruszka, tak ma na imię.
1: Pietruszka, no to jak się tak nazywa, no to nic dziwnego, że dziewczyna chce się wyrwać z miasta.

0: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwielbiam ten smak i aromat. Jak ty to robisz, Marian?
2: To proste. Nasz nowy ekspres Nespresso Vertuo App z Media Expert sam dopasowuje parametry parzenia do wybranej kapsułki, stąd ten bogaty aromat i idealna kremowa pianka. Do tego wygodna obsługa jednym przyciskiem, pyk, szybkie nagrzewanie i ten szeroki wybór kaw.
3: Doświadczy głębi smaków i aromatów. Kup w Media Expert kapsułkowy ekspres Nespresso Vertuo App w super cenie i otrzymaj do 400 zł w rabatach na kawę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Będziemy jeździć na rowerze.
7: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
8: Naturalna moc zbóż od Melwit, producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
5: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
13: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
16: Lidl, to się opłaca.
5: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.

0: Sponsorem programu Lepsza Połowa Dnia jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
1: Reklama.
2: To morwińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morwińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
3: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
11: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
14: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Po reklamie.
16: Dobrego wieczoru, dobrego piątku. Życzymy wszystkim, którzy są z nami. Dziękujemy za dziś. To była Lepsza Połowa. Ola Filipek i Olek Sikora.
17: A fakty o 19 mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
18: Wiceszefowa resortu zdrowia powinna odejść.
19: Jej odwołania domaga się samorząd lekarski.
18: Zapytaliśmy, co na to minister zdrowia.
19: W Szczecinie głośny protest mieszkańców podjął.
18: Nie chcą w sąsiedztwie bazy paliw.
20: Taki przemarsz coś może da, bo to się stało uciążliwe.
19: W faktach też polscy hokeiści.
18: Przed szansą na wejście do elity. Minister zdrowia odpiera zarzuty Naczelnej Izby Lekarskiej w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.
19: Jak ujawniliśmy w faktach, samorząd lekarski złożył dzisiaj w kancelarii premiera list z wnioskiem o odwołanie wiceszefowej resortu Katarzyny Kęckiej.
18: Medycy skarżą się na brak dialogu i chęci współpracy.
19: A głosy obu stron zebrał nasz reporter Michał Dobrowicz.
18: Michale, co na to ministerstwo?
21: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda broni swojej zastępczyni i przekonuje, że powinna zostać na stanowisku.
22: Pani minister Kęcka przede wszystkim uczestniczy w każdym zespole trójstronnym. Jest w kontakcie z samorządami zawodowymi.
21: Tymczasem prezes lekarskiego samorządu, dr Łukasz Jankowski, w liście do premiera wskazał dzisiaj, że wiceminister, cytuję, zachęca medyków do łamania przepisów.
23: Otrzymaliśmy pismo od pani minister Kęckiej, że co prawda 1 maja weszła w życie ustawa, ale powinniśmy wstrzymać się z wygaszaniem uprawnień tych lekarzy, którzy nie mówią po polsku, bo prawdopodobnie przejdzie nowa ustawa. To nie jest poważne.
21: Napięcie na linii resort zdrowia lekarzy jest, jak słychać, duże, a w tle jest dyskusja o zarobkach medyków. Resort zdrowia chce zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy na kontraktach. Właśnie taki zapis znalazł się w projekcie nowej ustawy.
18: Rozbiórki 7 nielegalnych zbiorników na paliwo domagają się mieszkańcy szczecińskich Podjuch.
19: Kilkuset mieszkańców protestowało przeciwko działaniom inwestora.
18: Ich zdaniem nie ma on pozwolenia na budowę.
19: Z protestującymi rozmawiała reporterka RMF FM Anna Woma.
0: To jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Nie chcemy tak żyć.
1: No bardzo blisko te zbiorniki
0: bardzo
1: są.
0: Bardzo blisko. My tu mieszkamy. To jest rzut beretem.
2: To jest ile?
5: 200 metrów.
1: Przyszło jeżeli... bardzo dużo mieszkańców.
2: Miałem twierdzić, że około 300. No. Taki przemarsz to coś może da, bo to się stało uciążliwe.
18: A jaka jest reakcja na tę sytuację prezydenta Szczecina Piotra Krzystka?
19: Zdecydował on zawieszeniu postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy dla tej inwestycji na okres 18 miesięcy.
15: Wieczorne fakty RMF FM.
18: Ponad 5 kilometrów ma już korek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim.
19: Między węzłami Kowal i Kutno Północ w kierunku Łodzi ruch odbywa się tylko jednym pasem. Zapaliła się tam ciężarówka.
18: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Polscy hokeiści mogą dziś znów po 2 latach przerwy zameldować się w elicie.
19: Przed biało-czerwonymi ostatni mecz rozgrywany w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A.
18: Rywalem naszej kadry będzie Litwa.
19: Wojciech Marszyk z redakcji sportowej RMF FM będzie śledził to spotkanie.
18: Tak, bardzo uważnie. Wojtku, co muszą zrobić Polacy, by awansować do grona najlepszych drużyn na świecie?
24: No, nasza hokejowa kadra sprawę awansu ma w swoich rękach, bo by znów zagrać w elicie, musi dzisiaj po prostu z Litwą wygrać. Zadanie wydaje się łatwe. Dzisiejsi rywale biało-czerwonych zrobią jednak wszystko, by nie przegrać, bo do utrzymania w dywizji 1A potrzebują punktów. Polakom pomogła dziś reprezentacja Kazachstanu, która mimo, że awans ma już zapewniony, pokonała po rzutach karnych Francję, czyli jednego z rywali naszej kadry w walce o awans. Swój mecz dziś wygrała też Ukraina, a ona była też jedną z tych reprezentacji, z którą biało-czerwoni rywalizują, no ale na szczęście z nią biało-czerwoni mają korzystny bilans, zwycięstwo, więc w meczu z Litwą, przypomnę, da powrót do hokejowej elity, a początek spotkania w Sosnowcu za niespełna pół godziny.
18: Za godzinę niespełna pierwsze fakty sportowe RMF FM.
19: O 20:00 no, zostawimy tych Litwinów na lodzie na pewno.
18: O 20:00 także wieś na Podhalu podzielona na dwie części.
25: Problem, że ludzie mają, narzekają jak pieru. Ja wczoraj do Nowego Targu jechał 2 godziny.
19: Za niespełna godzinę opiszemy problem z pokonaniem 6-kilometrowej trasy.
18: Zostańcie z RMF FM.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Nareszcie jest ten weekend. Nareszcie można odpocząć trochę z RMF FM i najlepszą muzyką.
27: Zapraszamy na poplistę. 6118 notowanie.
26: Na 10. Nareszcie.
27: Męskie granie orkiestra i prezent.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I od dawna to wiem, że to jest fajna piosenka, rozkręca się, niektórzy nawet ją tak sobie sympatycznie nucą. Ja jeszcze nie odważyłem się, może prezenter Rybak się dołączy.
2: No jakiego dawna, jak to nowość jest? No gdzie, no już,
1: proszę pana,
2: naprawdę.
1: To niektóre nowości mają właśnie to do siebie, że już tak się kodują, że właściwie są od dawna z nami.
2: To jak zakodowaliście nowość od Another i 54 Ultra?
1: No i co to w ogóle jest? No to to chodzi. To to jest.
2: To jest fajna muzyka.
1: Mam wrażenie, że to jest tutaj jakieś dźwięki, które ja już kiedyś słyszałem, ale może to jest
2: To jest taka zagadka dla ciebie. Proszę bardzo. Wyciągaj notatki z muzyki.
1: Top to you.

0: Chłopaki z BTS po 4 latach wydali ten singiel i co? Przyjął się 9 miejsce poplisty w dzisiejszym piątkowym notowaniu.
1: Nie do końca jestem przekonany, bo to tempo tego słym jest takie, że jak ja bym tak płynął, jak oni śpiewają, to bym pewnie dawno już był na dnie.
0: Bo właśnie wszystko bierzesz do siebie. To, że słym, to nie znaczy, że pływać trzeba.
1: Nie?
0: A teraz Kasia Sienkiewicz.
1: Były momenty, to wczorajsza premiera. Fioletowa.

0: możecie.
1: Można, fajny klimat, tak? Polecam to nagranie, tutaj ja mam akurat tabelkę, ja pilnuję tych wszystkich liczb, żeby
0: kolega... Ale bez tabelki wiem, że to jest miejsce numer 8.
1: A, no patrzcie, widzieliście? Czyta w moich myślach.
0: W tabelce pierwszego. Czyta.
1: No właśnie, to za chwilę będzie twój ulubiony.
0: Który?
1: No jak to który? Widzisz go tam?
0: Ale nie zdradzaj, co będzie.
1: A, nie mogę. A, no to dobrze. No to zostajemy. To powiem, że za chwilę dwa dobre przeboje z poplisty.

0: Do obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Kto powiedział, że jest weekend?
4: RMFFM.
5: Że to powiem, najlepsze radio.
3: A, no to wszystko jasne.
6: Jest weekend.
3: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Przepis na udanego grilla dostarcza JBB Bałdyga, producent boskich kiełbasek bez osłonki. JBB Bałdyga, jedz bardziej bosko.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się odpalenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Można poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: Jeszcze nie śpisz?
21: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
20: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
21: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
22: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego. Kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj Maxicortan. Maxicortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. Maxicortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
24: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
26: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
27: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
28: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
29: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
30: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
31: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
32: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To już wieczór, tylko z RMF FM.

0: bo też pamiętajmy o nawodnieniu wkrótce. Tak. Będą takie upały, że
1: o właśnie.
0: Myślę, że o tych upałach też śpiewa Kleo w swojej propozycji.
1: O tak, to właśnie dobry przykład, że tutaj troszkę wody, a troszkę kolorów lata. Wybierzcie sobie wybrane kolory w tym momencie.
0: Kleo.

0: numer 5 poplisty w dzisiejszym notowaniu. O, Teddy proszę. Swims w RMF FM i też fajnie nastraja na weekend. Tak trochę przyczajony, taki trochę odprężony. To czego potrzebujecie teraz?
1: Mr. Know It All, czyli taki wszechwiedzący pan prezenter Rybak.
0: To gdzie ja wszechwiedzący?
1: No, wiedziałeś, że taki... na piątym oczywiście, no jak, od razu.
0: Gdzie moje doświadczenia,
1: ale
0: gdzie twoje?
1: Nie mówimy o doświadczeniu, Marcin. Mówimy o wiedzy. To zupełnie dwie różne rzeczy. Nie mieszajmy faktów, kolego. Fakty. Za chwilę bledka.
0: Fakty to o 20 będą.
2: Reklama. Wyjdź z domu. Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
3: Danie tutaj jest stokrotka.
5: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
7: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
8: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Szczere odpowiedzi.
13: Nagle zdajesz sobie sprawę, że poddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
12: Śmiałe wyznania.
14: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
12: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
15: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
19: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przyskład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
20: To w Media Expert taniej masz.
21: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca, ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. i polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: RMF FM zawsze z tobą.

0: blisko dzisiejszego szczytu naszej poplisty, czyli Alex Warren, Fever Dream. No, chciałby pewnie powtórzyć sukces tego słynnego Ordinary, ale czy to się uda?
1: No i nie ma chyba tak w muzyce, że tak wydajesz jeden za drugim single taki, że po prostu jest
0: to tylko
1: przebój.
0: Modern Talking tak mieli, ale to było dawno temu.
1: No, może wrócimy do Modern Talking po
0: wrócimy, oj tak.
1: A zanim czołówka dzisiejszego notowania, to jeszcze Olivia Rodrigo prosto z propozycji.
0: Skąd ona się tu wzięła? To jest jakaś latynoska piękność?
1: Powiedziała, hej, zagrajcie mnie.
0: No i gramy. Drop Dead.
1: Bo piękności to w radiu to nie widać.

0: przed poprzednim weekendem był to numer jeden. Dawid Podsiadło sezon w tym tygodniu nie starczyło na numer jeden. Oj nie.
1: Zabrakło może głosów, może determinacji u tych, którzy bawią się z nami w głosowanie. Zapraszamy na radiową stronę www.rmf.fm.
0: Będzie można pozmieniać po weekendzie ten ustawienie tabelki, która wygląda następująco. Numer jeden.
1: Tak, wydaje się, że to myśmy na to też głosowali. I to chwilę wcześniej.
0: Ty na Faithless, ja na Bibi Rexę. Tak, New Religion.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
3: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
2: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
4: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
2: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
5: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
6: Bosch.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
0: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Po reklamie.
9: Słuchajcie, RMF FM, dochodzi godzina 20, zatem to jest pora nowych faktów. Wszystkie najważniejsze informacje przekażą Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
10: Zapraszamy. Czasochłonne dogaszanie pożaru Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
11: W grę wchodzą nie godziny, ale dni, oceniają strażacy.
10: Sukces antyimigranckiej prawicy w Wielkiej Brytanii.
11: W wyborach samorządowych.
10: Kibice Wisły wieszczą triumf krakowskiego klubu.
12: Ja mówię 5-0.
13: Ja mówię 2-1.
11: A wystarczy remis, by Biała Gwiazda świętowała awans.
10: Do piłkarskiej ekstraklasy. Dogaszanie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie potrwa jeszcze kilka dni.
11: W akcji wykorzystywanych jest teraz ponad 200 pojazdów.
10: Miejsca strawione przez ogień zostały podzielone na 5 odcinków.
11: Pracuje tam 860 strażaków, poinformował w naszym radiu RMF24 Tomasz Stachyra, rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
10: A jak wygląda ich akcja?
14: Wszędzie, gdzie pojawiają się zarzewia ognia bądź też dymu, ten teren jest przelewany wodą, dodatkowo przy użyciu narzędzi ręcznych. Strażacy muszą tą ściółkę odkryć, przelać wodą, zabezpieczyć po prostu przed ewentualnym rozpaleniem się ponownym ognia. Ze względu na to, że ściółka bardzo często na terenie pożaru łączyła się tak jakby z terenami torfowymi, więc jest to bardzo mozolna praca, trudna, czasochłonna.
11: Od wtorku w Puszczy Solskiej, przypomnijmy, spłynęło 300 hektarów lasu.
10: W Wielkiej Brytanii trwa liczenie głosów w wyborach samorządowych.
11: Już wiadomo, że olbrzymi sukces odniesie antyeuropejska partia Reform UK pod przewodnictwem Nigela Farage'a.
10: Co to oznacza dla brytyjskiej polityki? O tym z Londynu korespondent RMF FM Bogdan Firmorgan.
15: Reform UK od lat przyciąga do siebie twardych konserwatystów i rozczarowanych członków Partii Pracy. Jest antyimigrancka i ultraprawicowa. Jej sukces w wyborach lokalnych nie zmieni układu sił w Izbie Gmin, ale postawi w niezwykle trudnej sytuacji premiera Keira Starmera. Nie zmienia się pilota w trakcie rejsu, ostrzega wicepremier David Lammy. Zmiana politycznego krajobrazu na poziomie lokalnym oznaczać będzie jeszcze większe przeszkody dla rządzących lejburzystów w realizowaniu swojego programu, co może przyczynić się do dalszej utraty popularności przed wyborami parlamentarnymi, które rozpisane zostaną za 2 lata.
6: Ludzkie sprawy w faktach RMF FM.
10: Szaflary na Podhalu podzielone na dwie części.
11: Betonowy most na Białym Dunajcu zaczął się osuwać i zamknięto go z dnia na dzień.
10: Mieszkańcy wsi oddalonej o kilka kilometrów od Nowego Targu nie byli na to przygotowani.
12: Duży problem, bo trzeba na nogach chodzić. Auto z jednej strony i trzeba lecieć na drugą stronę.
16: No problem, że ludzie mają, narzekają jak pierą. Ja wczoraj do Nowego Targu jechał 2 godziny. Bo teli był korek tam, bo jadą z Białki i tego. No to problem tego.
17: No ugotowali nas elegancko wszystkich i przedsiębiorców, którzy tu mamy pokoje i biznes różnego rodzaju po prostu. No tragedia, tragedia. No tak się nie robi. Nie wiem jak karetki, wszystko będzie funkcjonowało. Wszystko dookoła musi jeździć. My też nie mamy jak wyjechać z domów. No nie wiem co mam powiedzieć. No, jesteśmy wszyscy rozżaleni.
10: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu sprawdza jak poważne jest uszkodzenie filaru mostu.
11: No i nie jest w stanie zadeklarować kiedy przeprawa zostanie przywrócona.
10: Piłkarze Wisły Kraków mają szansę zapewnić sobie dziś awans do elity.
11: Aby tak się stało, nie mogą stracić punktów w domowym meczu z Chrobrym Głogów.
10: Kibice Białej Gwiazdy nie mają wątpliwości, że ich klub wróci do ekstraklasy.
18: No wygramy z Chrobrym.
19: 2-1.
20: Dlaczego w klub 2-1?
19: A takie przeczucie.
18: Duarte pewnie strzeli.
19: Wygramy.
21: Ja mówię 5-0.
19: Ja
21: mówię
19: 2-1.
20: 2-1.
19: Ja
20: mówię
19: 0.
20: Tak jest.
19: Ale w sumie remis wystarczy.
20: Ale
19: wystarczy, ale muszą
21: jak
19: wygrać.
21: Jak się gra na remis, no, to się przegrywa.
20: To jak będzie to świętowanie dzisiaj wyglądało?
18: Świętowanie to dopiero będzie w ostatniej kolejce, podejrzewam. No dzisiaj będzie pewnie dłużej trochę na stadionie zostaniemy, ale nie będzie jakiegoś takiego świętowania, bo jeszcze pierwszego miejsca nie mamy.
11: No, pewnie wygranej są kibice Wisły.
10: Z którymi rozmawiał nasz reporter Paweł Konieczny.
11: Początek meczu za godzinę.
10: A już za chwilę u nas więcej informacji sportowych.
11: A fakty od 21:00 będzie prezentowała Katarzyna Podraza.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM zaprasza Wojciech Marczyk.
9: Dobry wieczór.
23: Dobry wieczór. Polscy hokeiści w Sosnowcu walczą awans do elity w ostatnim meczu Mistrzostw Świata, Dywizji 1A. Biało-czerwoni grają z Litwą. Wygrana da awans do grona najlepszych drużyn na świecie, jednak jak na razie po pierwszej tercji biało-czerwoni przegrywają 0-1. Z problemami, ale Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy turnieju w Rzymie. Polka pokonała po długim, bo trwającym 2 godziny 43 minuty meczu Amerykankę Katie McNally 6-1, 6-7, 6-3. Dziś grę na pewno utrudniał wiejący silnie wiatr w stolicy Włoch. Z ziemnych kortów w Rzymie przenosimy się na zieloną murawę w piłkarskiej ekstraklasie. Udany debiut na ławce trenerskiej Rakowa Częstochowa zaliczył Dawid Kroczek. Jego zespół pokonał 2-0 na własnym stadionie Koronę Kielce. A za niespełna pół godziny lider Lech Poznań podejmie na własnym stadionie walczącą o utrzymanie Arkę Gdynia.
24: Wiemy, że gramy przeciwko drużynie, która obecnie cierpi, ale wciąż walczy, żeby uniknąć spadku. A kiedy gramy przeciwko takim zespołom, to wiemy, że one wyjdą na boisko, by dać z siebie 100%. Mówił Nils Frederiksen, trener Lecha, który w ten weekend może zapewnić sobie tytuł mistrzowski. By tego dokonać, musi dziś wygrać z Arką, a Jagiellonia i Górnik muszą przegrać swoje spotkania. Federico Valverde i Aurelien Tchouameni ukarani przez władze Realu Madryt. Obaj piłkarze mieli się pobić w czwartek. W efekcie starcia Valverde wylądował w szpitalu z raną głowy i nie zagra w niedzielnym El Clasico, czyli ligowym starciu z Barceloną. Klub ukarał obu piłkarzy grzywną w wysokości 500 000 euro, a spór między zawodnikami trwa tak naprawdę od wielu miesięcy.
25: Valverde należał do grona przeciwników Szabiego Alonso, zwolenników jego zwolnienia, natomiast Tchouameni był bardzo zadowolony ze współpracy z tym właśnie baskijskim trenerem i życzył sobie, żeby pracował on do końca sezonu.
23: Mówił Leszek Orłowski, komentator Kanal Plus Sport. Barcelona, jeżeli w niedzielę wygra z Realem, zapewni sobie tytuł mistrza Hiszpanii.
22: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
26: Wspominaliśmy, że będą deszcze po weekendzie i faktycznie poniedziałek szykuje się mokry, wtorek trochę mniej, ale zanim to wszystko,
9: to właśnie,
26: to mamy weekend.
9: Sobota i niedziela, temperaturę widzę w miarę niską w sobotę, trochę wyższą w niedzielę, więc to pokazuje, że można w sobotę przeznaczyć na przykład czas na sprzątanie, a w niedzielę na spacerowanie.
26: Pięknie to rozplanowałeś, mam nadzieję, że macie podobnie w swoim weekendowym grafiku.
23: A może wręcz przeciwnie, idźcie pod prąd, róbcie coś innego, niech się wam cały czas poukłada tak, jak wam pasuje.
26: Ważne, że najlepsza muzyka w pop-oktagonie się układa, DJ Jędrych.
23: I prezenter Rybak, mamy dla was dzisiaj fajne muzyczne starcia. Za chwilę
26: będzie plażowo.
23: Oj tak, ale wcześniej jeszcze zestaw muzyczny pod nazwą Eben oraz Genesis.
26: Z Filem Collinsem.

0: Nie będę tłumaczył tytułu, bo przecież każdy słyszy, o co tutaj chodzi w tym nagraniu. Kierunek plaża, słynny duet Irigeira z czasów, kiedy muzyka była bardzo prosta i piosenek było niewiele.
1: Rozumiem, że wybór tego kawałka do dzisiejszej bitwy po oktagonie zmusiła cię ta gorąca majówka prawie letnia.
0: Oj tak, ten parzący piach w stopy i pokazanie wszystkim, że czasem może być ciepło i piosenki ku temu bardzo sprzyjają.
1: A skoro RMF zawsze z wami, no to taka bitwa właśnie plażowa się zrobiła, bo ja wybieram trochę nowszy kawałek polski.
0: Trochę nowszy.
2: Kto zwycięży w poboktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
1: Już za niedługo wyobraźcie sobie ten piach pod nogami.
0: Ten piach.
1: Gitara.
0: Dziki piach.
1: Dziki piach. Dzika ekipa. I właśnie może albo staw jakiś przed wami.

0: najlepsza muzyka w RMF FM, to macie każdego wieczoru, także w Popoktagonie.
1: Tak, przy czym księżycowa nasze... podróż.
0: O, już nie mieszaj księżyca, bo tutaj plażowy temat był przed chwilą. Która plaża lepsza, taka hiszpańska czy taka polska? No wychodzi na to, że DJ Jędrych ma przewagę.
2: Tu właśnie dlatego chciałem zwrócić uwagę waszą na to, że jak już szukacie dobrej plaży, to w Polsce są fajne plaże i w Hiszpanii też.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Sachetto. Sacher torte.
8: Co to znaczy?
7: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
8: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
9: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
10: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
11: Szykuj się na Ale.

0: Wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowid.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozy, tylidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
5: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: 16 województw, 16 historii. Odkryj niezwykłe miejsca, które odmieniły fundusze europejskie. Dowiedz się, jak projekty unijne zmieniły życie lokalnej społeczności. Poznaj idealne miejscówki na City Break w całej Polsce i odwiedź je razem z nami. Funduszowy maj. Słuchaj w RMF FM.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.
3: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Czujesz ten rytm, czujesz tego Enrique, bo to on dzisiaj ten rytm czuje w wydaniu urodzinowym.
1: No i jak ma urodziny, to na pewno w piątek wieczór jest niezła impreza, byleby wstał jutro na koncert.
0: Właśnie, bo przecież jutro koncert w Gdańsku.
1: Ciekawe, czy 100 lat będzie śpiewał.
0: Myślę, że po hiszpańsku brzmi to tak, żebyśmy tego nie dali na tyle zaśpiewać.
1: Ale wszystkiego najlepszego dla Enrique.
2: A teraz już UB40.
0: Stary kawałek Presleya.

0: to. Jeremi Sikorski wraz z bratem Arturem tutaj po mojej stronie grają w Popoktagonie.
1: Ja tu nie wiem, czy ja dobrze słyszałem, to chodziło o młodość, czy on śpiewał Władza, bo ja miałem takie wrażenie, że on Władza śpiewał.
0: Jaka władza?
1: No nie, no, że chciał coś rządzić tutaj ludźmi, pokazywać, co mają robić.
0: Nie, daj
1: dobra,
0: spokój.
1: To ja się przesłyszałem, no to ta chwilę Flames of Love, tutaj nie będzie wątpliwości.
2: Reklama.
3: Wyjdź z domu! Odkryj niesamowite miejsca, które skorzystały z unijnego wsparcia. I to całkowicie za darmo. Sprawdź na funduszowymaj.pl. Funduszowy Maj. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: K2. To co dziś robimy?
5: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty. A ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
4: K2.
6: Będziemy jeździć na rowerze.
7: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
8: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
9: Najwyższą jakość i ekstremalną ochronę dostarcza Njord. Impregnaty do drewna z gwarancją do 12 lat ochrony.
10: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Chcę rzucić palenia.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Sport czy show business? Tu w jednej chwili możesz być na dnie, a w drugiej na szczycie.
17: Ja po 9-10 miesiącach w Monarze robię pierwszy maraton.
16: Grzegorz Krychowiak i jego rozmówcy nie boją się brutalnej prawdy o sukcesie.
18: Miałam obicia, stłuczone żebra, nadgarstek jeszcze pęknięty i to wszystko.
16: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube RMF Show i na rmfon.pl.
19: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
20: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
19: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
20: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
21: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
22: Keno kręci nas już 18 lat.
23: A my się rozkręcamy.
22: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
24: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
25: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
24: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
23: Ale to kręci.
22: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
26: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
27: Play.
28: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
29: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
30: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
29: Latium?
30: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
29: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
30: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
27: Zdrowid.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.
2: To muzyczna bitwa trwa w RMF FM.

0: znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Teraz przed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Szczere odpowiedzi.
7: Nagle zdajesz sobie sprawę, że oddałaś wiele lat swojego cennego życia totalnemu narcyzowi. To wszystko zmienia człowieka w tobie.
6: Śmiałe wyznania.
8: Miałam dużą odwagę, żeby wybrać siebie.
6: Anna Maria Siekluska i jej goście nie unikają trudnych tematów. PS I Love You by Ama. Już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: Sprawdzamy najważniejsze fakty w Radio RMF FM o godzinie 21, a to wydanie przygotowała i przedstawi Katarzyna Podraza. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór, zapraszam. Ogłosił rozejm między Ukrainą i Rosją. Posłuchajcie, ile ma potrwać. Sprawdzimy też, co dalej ze ściganiem Zbigniewa Ziobry. Polityk wciąż na Węgrzech. Zajrzymy na pokład Daru Młodzieży. Statek po weekendzie rusza do USA.
13: No to jest bardzo duże wyzwanie.
12: A w faktach sportowych, hokejowe emocje w Sosnowcu. Dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą ogłosił prezydent USA Donald Trump. Na swojej platformie Truth Social napisał, że zawieszenie broni będzie obowiązywało od jutra. W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń.
14: Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór. Michale, na czym będzie polegał rozejm?
14: Obejmie przede wszystkim zawieszenie wszelkich działań wojennych, a także wymianę więźniów w formule 1000 za 1000. Prezydent Trump w swoim wpisie na platformie Truth Social zaznaczył, że to on wnioskował o rozejm i wyraził uznanie dla przywódców Ukrainy i Rosji za przyjęcie jego propozycji. Mam nadzieję, że to początek końca bardzo długiej, krwawej, śmiertelnie niebezpiecznej i zaciętej wojny. Trwają rozmowy dotyczące zakończenia tego wielkiego konfliktu i każdego dnia jesteśmy coraz bliżej porozumienia, napisał Donald Trump. Rozejm będzie obowiązywał od jutra do 11 maja w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa.
12: Ostrzegamy kierowców na Krajowej 76 w Mazowieckiem. Dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch osobówek w pobliżu Polewicza na odcinku Wilga-Garwolin. Droga jest zablokowana. Jutro Peter Madziar oficjalnie zostanie premierem Węgier. O 10 rozpocznie się inauguracyjna sesja nowego Zgromadzenia Narodowego. Zmiana władzy w Budapeszcie otwiera drogę do sprowadzenia do Polski poszukiwanego w kraju Zbigniewa Ziobry. Przebywający na Węgrzech były minister sprawiedliwości korzysta z azylu politycznego przyznanego mu przez Viktora Orbana. Jego następca zapowiedział jego uchylenie. Wygląda jednak na to, że to niewiele zmieni. Sprawę śledzi dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, na jakim etapie jest ściganie Ziobry?
15: Nawet jeśli azyl Zbigniewa Ziobry byłby uchylony dziś, w jego sytuacji praktycznie nic by to nie zmieniło. Za byłym ministrem w lutym wystawiono jedynie list gończy działający tylko w kraju. Jego zatrzymanie na Węgrzech byłoby możliwe, gdyby sąd wydał za nim europejski nakaz aresztowania, co jednak wciąż nie nastąpiło i nie nastąpi jeszcze przez przynajmniej miesiąc. Adwokat Ziobry od miesiąca nie dostarczył do sądu poprawnie podpisanego zażalenia, aby z jego rozporządzenia rozpatrzenia decyzja w sprawie Ena nie może zapaść. Od listopada trwają próby zabezpieczenia nieruchomości Ziobry w kraju. Wciąż bez powodzenia. W Sejmie jest wniosek o postawienie go przed Trybunałem Stanu, ale od miesiąca wciąż nie dotarł od marszałka do właściwej komisji. Podsumowując, jak długo Zbigniew Ziobro mieszka za granicą, niezależnie od tego, kto tam rządzi, jest dla polskich władz nieuchwytny.
13: Fakty z podróży w RMF FM.
12: Jesteśmy gotowi do przejścia przez ocean, mówi RMF FM kapitan żeglugi wielkiej Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Statek dopłynął dziś rano do portu w hiszpańskim Kadyksie. Po weekendzie rusza w dalszą podróż do Stanów Zjednoczonych. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, jak do tej pory mija ta historyczna wyprawa?
16: Warunki na ostatnim odcinku były na tyle dobre, że statek przez większość trasy płynął pod żaglami, a to najlepsza okazja do nauki dla praktykantów. Pobyt w Kadyksie to czas m.in. na uzupełnienie zapasów. Głównie chodzi o świeże owoce i warzywa, bo przed nimi czterotygodniowy przelot przez Atlantyk.
17: No to jest bardzo duże wyzwanie. To jest przede wszystkim duża odległość. My nie będziemy płynęli najkrótszą drogą, ponieważ musimy łapać wiatr.
16: Mówił Michał Sadowski, komendant Daru Młodzieży. Po wyjściu z Kadyksu na początku przyszłego tygodnia będą płynąć na południe i dopiero za Wyspami Kanaryjskimi zdecydują, czy już odbijać na zachód. Do pokonania mają nawet 4,5 tysiąca mil morskich, czyli ponad 8 tysięcy kilometrów.
12: Dar Młodzieży płynie za ocean na obchody 250-lecia niepodległości USA.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Fakty sportowe przygotował Wojciech Marczyk.
19: A zaczynamy od Sosnowca, gdzie awans do hokejowej elity walczy reprezentacja Polski. Biało-czerwoni w ostatnim meczu Dywizji 1 grają z Litwą. Do awansu nasza kadra, przypomnę, potrzebuje zwycięstwa, ale teraz w końcówce drugiej tercji jest remis 1-1. Biało-czerwoni przegrywali 0-1, ale Krężołek w drugiej tercji doprowadził do wyrównania. Teraz na tafli gorąco, była przepychanka, była bójka. Jeden z Litwinów wylądował na ławce kar. Biało-czerwoni będą grali w przewadze. Zobaczymy, czy to wykorzystają, ale nie, bo nasz reprezentant także na ławce kar, więc obie drużyny w końcówce tej drugiej tercji grają w osłabieniu. Zaglądamy teraz do Poznania. Lider piłkarskiej Ekstraklasy Lech Poznań gra z walczącą o utrzymanie w lidze Arką Gdynia po ponad pół godzinie gry. Jak na razie 0-0, a dziś awans do piłkarskiej Ekstraklasy może zapewnić sobie Wisła Kraków. Biała Gwiazda, która prowadzi w pierwszej lidze, gra na własnym stadionie z Chrobrym Głogów. Nawet remis da upragniony awans, a na trybunach stadionu przy ulicy Rejmonta jest nasz człowiek, Paweł Konieczny, z którym
20: dobry
19: się łączymy.
20: Się.
19: Na trybunach, Pawle, dziś komplet i wszyscy wierzą w awans?
20: Oj tak, 30 tysięcy gardeł zapowiedziało wsparcie aż do utraty głosu, bo właśnie dziś już bez niepotrzebnych nerwów jak w poprzednich latach Biała Gwiazda może znaleźć się w krajowej elicie. Ogromne zainteresowanie spotkaniem, stadion wypełniony po brzegi, ale mimo tego wsparcie, apetyty mają także piłkarze czwartego w tabeli Chrobrego. Dla nich droga do awansu nadal jest otwarta, zatem szykuje nam się niezwykłe widowisko. Trzecia minuta tego spotkania, na razie bez bramek. Ze stadionu miejskiego w Krakowie, Paweł Konieczne.
19: A na stadion Przerymonta w Krakowie wrócimy w kolejnych faktach sportowych RMF FM. W Nesebarze w Bułgarii rozpoczęła się 109. edycja kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Najlepszy na pierwszym etapie prowadzącym do Burgas był Francuz Paul Magnier. Faworytem do wygrania wyścigu jest Jonas Vingegaard, ale pierwsze dni wielkiego turu to zawsze spora niewiadoma.
21: Pierwszy tydzień wielkiego turu to są zawsze nerwy, to są zawsze kraksy niestety. Nie znamy tych dróg w Bułgarii, oni ich też nie znają, więc tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć. Zresztą mieliśmy wyścigi Giro, który wygrywał Tio Geoghegan-Hart, czy w zeszłym roku Yates, który też nas zaskoczył, wygrywając ten wyścig.
19: Mówił Adam Probosz, komentator Eurosportu, a we wtorek pierwszy etap we Włoszech.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
22: Sprawdzam prognozy na weekend i bardzo chciałbym poświęcić czas w tej prognozie całemu Podlasiu, całej Suwalszczyźnie, bo u was, moi drodzy, w ten weekend bardzo mało słońca. Najmniej w całym kraju.
23: Tak, no to jest taki sygnał, że nie wszystkie majowe weekendy będą bardzo wakacyjne i bardzo słoneczne, ale też wiemy, że przyroda potrzebuje wilgoci, dlatego z całym szacunkiem patrzymy na te prognozy.
22: Ale gdy pojedziecie do Olsztyna, to już więcej słońca będzie.
23: No, ale tam w ogóle jest, w okolicach Olsztyna jest dużo więcej wilgoci i wody niż w innych regionach, tak. Geograficznie kolego patrząc.
22: A wody też trochę przybędzie, ale to po weekendzie. Nie czuję, gdy rymuje, zostawmy pogodę.
23: Prezenter Rybak, proszę bardzo, niedługo będzie rapował i zmelodeklamował.
22: DJ Jędrych miał kiedyś rapowanie na swoim koncie.
23: Miał, proszę pana.
22: MC Maciborkiem.
23: Oj, tak, było to dawno temu, ale masło drożeje.

0: Tu jest na zmianę Zokaria albo Nostalgia. No właśnie nostalgię najlepsza muzyka przywołuje w wielu momentach, również w taki piątkowy wieczór w Popoktagonie znajdziemy kącik nostalgiczny, ale to już DJ Jędryk się na tym zna.
1: Proszę bardzo, jak się kolega rozpędził, same ważne słowa powiedział, a ja za chwilę a propos nostalgii, no jak pojawi się Jackson i Beat It z tą piękną stylówką gitarową, to ja już będę grał razem z nim.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: K2. To co dziś robimy?
4: Atmosferę w aucie. Z zapachami EWOS twoi pasażerowie będą szukali pretekstu, żeby zostać dłużej w środku. Będą cieszyć się na korki. Będą śmiać się z twoich żartów i udawać, że słyszą twoje historie po raz pierwszy. Wszystko, żeby zostać w twoim aucie jeszcze chwilę. Będą też tacy, którzy będą chcieli zostać w twoim aucie na noc. Można ich wypłoszyć na przykład kuną, ale potem trzeba wypłoszyć tę kunę. Więc lepiej po prostu mieć dla nich zapach EWOS od K2 na wynos. Polecam. Szczery Jurek.
3: K2.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dla każdego coś weekendowego. Lepiej być nie może. Program do podróżowania, sprzątania, gotowania, odpoczywania i co tam jeszcze lubicie robić w weekendy. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Naturalna moc zbóż od Melwit. Producenta kaszy gryczanej prażonej i sypkiego ryżu. www.melwit.pl.
8: Prowadź firmę nowocześnie. Poznaj Enova 365. Polski system ERP klasy biznes. Enova.pl.
9: Sponsorem programu jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
10: Keno kręci nas już 18 lat.
11: A my się rozkręcamy.
10: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
12: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
13: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
10: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
20: Jeszcze nie śpisz?
21: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
20: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
21: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
22: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
24: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
23: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
24: Litorsal Senior?
23: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
25: Zdrowit.
26: Z wygraną w Eurojackpot
0: Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Dobry wieczór.

0: moje ulubione smyki. Golden Eye.
1: Smyki, że smyczki.
2: Tak.
1: No to jest właśnie RMF w kinie. Zawsze
0: tak,
1: z wami.
0: Wszędzie. Filmowe piosenki, filmowe przeboje, nagrania, które zawsze dobrze z kinem się towarzyszą, kojarzą.
1: I dlatego ja mam swoją propozycję.
3: Kto zwycięży w poboktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
1: Justin Timberlake nagrał taką fajną piosenkę Can't Stop the Feeling.
0: No tam to było z Bonda, to jest to z jakiegoś filmu dla dzieci? Dla jakichś takich...
1: Z animacji od razu dla dzieci, już.
0: Aha,
1: naprawdę.
0: Okay. No dobra, no niech będzie. Bond na pewno dla dzieci.

0: przyleciał motylek.
1: Aha.
0: To trochę zaskakujące, jeśli chodzi o to nagranie, bo
1: o
0: przecież
1: tej porze to już
0: Crazy
1: ma.
0: Town, no ale dobrze, no. Patrząc na moje muzyczne propozycje, no wydaje mi się, że ona jest jedną z tych, które dzisiaj warto tutaj wyróżnić, bo to Butterfly, taki fajny kawałek z...
1: Ale nie chcesz powiedzieć, że to delikatne propozycje.
0: Nie,
1: że
0: nie.
1: Że DJ Jędrych do pieca nie potrafi.
0: Nie, no potrafi, ale to może jeszcze nie teraz. Poczekajcie chwilkę.
1: Jeszcze wieczór młody.
0: Tak, za to co ty teraz zagrasz słuchaczom?
1: Ja powtórzę to z poplisty. Nareszcie weekend. Męskie granie orkiestra.
0: Bardzo dobrze. Niech się cieszą.

0: Były jakieś drobne sugestie w moją stronę, że tak niezbyt drapieżnie, zbyt gwałtownie, to proszę bardzo, Meredith Brooks.
1: No to dobra, jest... pokazała pazurę.
0: No
1: pokazała.
0: Właśnie, ale pewnie chciałbyś teraz słuchaczy zaprosić na jakiś spacer, tak coś czuję.
1: No przed 23 to jeszcze z przyjacielem czworonożnym wypada wyjść.
0: O tak, słusznie.
1: Albo pospacerować w objęciach romantycznych, jeżeli macie takie plany u siebie.
0: To skorzystajcie z naszej propozycji
1: muzycznej.
0: Lampka gdzieś tam się świeci, a Mark Kohn prowadzi.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: K2. To co dziś robimy?
7: Wrażenie detalami. Wyobraź sobie sytuację. Trzecia randka. Romantyczna kolacja w domu. Ona ma na sobie piękną suknię. Ty, drogi garnitur, zdejmujesz buty, a ona widzi skarpetę przetartą na pięcie. Detal niszczy całość. I tak jest z twoim autem. Zadbaj o lśniące felgi z Rotonem od K2. Niech detale grają na twoją korzyść, a ty będziesz robił wrażenie. Roton od K2. Polecam. Szczery Jurek.
6: K2.
8: Kumulacja szczęścia w RMFFM.
9: Pieniądze szczęścia nie dają.
10: Myślisz?
11: To posłuchaj.
12: Naprawdę? Ja sobie robicie... O kurde, wielkie.
11: Kumulacja szczęścia w RMFFM.
13: Czeka.
8: Ponad milion złotych.
13: Zagrasz?
14: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
13: Po reklamie.
17: Sekundy dzielą nas od godziny 23 w RMF FM. Posłuchajmy faktów, które zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
18: Zaczniemy od nowych ustaleń prokuratury w sprawie tragicznego wypadku, w którym zginął poseł Nowej Lewicy Łukasz Litewka. Potem zniszczona przez pożar Puszcza Solska w Lubelskiem. Leśnicy liczą straty.
19: Życia już tam nie ma. Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją.
18: W faktach także wielka nadzieja polskiej siatkówki Marcel Bakaj.
10: Myślę, że po tym sezonie też na pewno czuję się pewnie jako siatkarz.
18: Prokuratura ma nowe ustalenia dotyczące śmiertelnego wypadku posła Łukasza Litewki. Podano dokładną godzinę zderzenia z samochodem. Wiadomo też, że poseł nie był pod wpływem alkoholu. Potwierdzają to wyniki badań.
11: Do wypadku doszło dokładnie o 13:14. To wtedy, według śledczych, urywa się prowadzona przez posła w czasie jazdy rozmowa telefoniczna. Osoba, która wtedy z nim rozmawiała, została już przesłuchana i potwierdza, że nagle kontakt się urwał. Co najważniejsze, prowadząc rozmowę, Łukasz Litewka nie trzymał w ręce telefonu, korzystał ze słuchawki, zatem przepisów nie złamał. Jak usłyszałem od prokuratora, ma to potwierdzać zapis kamery monitoringu, która zarejestrowała wcześniej posła jadącego na rowerze w stronę miejsca, gdzie był wypadek. Nie ma on wtedy telefonu w ręce, natomiast widać w uchu słuchawkę.
18: Jak informuje dziennikarz RMF FM Marcin Buczek, we wtorek sąd w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która chce bezwzględnego aresztu dla sprawcy wypadku. Po wpłaceniu poręczenia majątkowego mężczyzna został zwolniony z aresztu. Od wtorku spłonęło 300 hektarów Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Między innymi niemal cały teren, który miał być ustanowiony rezerwatem przyrody Długie Bagno. To obszar cenny przyrodniczo. Są również tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. Nie do oszacowania są straty w przyrodzie, mówią leśnicy.
19: Przedmiot ochrony już znikł, bo tego się nie da introdukować, przywieźć z siedliska bagienne, a więc setki gatunków różnego rodzaju zwierząt i roślin. Chodziliśmy tam i czuliśmy tylko uginającą się ściołę pod nogami. Życia już tam nie ma. Drzewa nie żyją, krzewy nie żyją. Moim zdaniem życie biologiczne zamarło.
18: Opisuje Mariusz Kiczyński, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo, które ma ustalić przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej. Według śledczych obecnie nie ma dowodów, które mają przemawiać za umyślnym podpaleniem. Od 11 do 15 maja zaplanowano wizytę amerykańskiego podsekretarza stanu do spraw kontroli zbrojeń w Europie. Thomas Dinagno odwiedzi Polskę, Rumunię i Estonię. W naszym kraju ma rozmawiać o bezpieczeństwie i energetyce jądrowej, a w Rumunii będzie reprezentować USA na szczycie liderów państw wschodniej flanki NATO. Polityk będzie także dyskutował z przedstawicielami przemysłu USA, m.in. na temat protekcjonizmu Unii Europejskiej w kwestii reformy i zakupu uzbrojenia. Nieprawidłowości przy remontach dróg w Łodzi dotyczą tylko setnych części wszystkich miejskich inwestycji, podają urzędnicy magistratu. To efekt skutecznej kontroli tras budowlanych w mieście. Próbki pobierane są bezpośrednio z remontowanych ulic. Ostatnio takie badania przeprowadzono na ulicy Szparagowej, co obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
0: Mamy tutaj koronkę diamentową, która zagłębia się właśnie w nawierzchni. No i taki rdzeń wywiercony pobieramy. Próbka jest opisywana, czyli jest lokalizacja, co to jest, skąd, dla kogo to było, jaka jest recepta tutaj zastosowana dla mieszanki i to wszystko jest zabierane do nas, do laboratorium i tam są szereg badań właśnie wykonywanych już na tych próbkach.
20: Jak często pobiera się takie odwierty?
21: Po każdej warstwie. Jest to też wybiórcze, wskazywane miejsca zaskoczenia dla wykonawcy, tak żeby mieć pewność, że na całym obszarze tej inwestycji te wszystkie wymagania, parametry dla danej drogi zostały spełnione.
18: Tłumaczą prezes Instytutu Diagnostyki i Technologii Budownictwa Tomasz Bobrowski i dyrektor łódzkich inwestycji Marcin Dyguda.
22: Ludzie w faktach RMF FM.
18: Zadebiutował w siatkarskiej kadrze 12 miesięcy temu. Teraz ponownie jest na zgrupowaniu w Spale. Młody rozgrywający Marcel Bakaj chce wykorzystać szansę i zbierać doświadczenie pod okiem trenera Nikoli Grbicia.
23: Podczas tego debiutu drżały ci ręce. Zastanawiam się, jak teraz tutaj przyjechałeś po 12 miesiącach. Czy czujesz się zawodnikiem pewniejszym siebie?
10: Myślę, że na pewno czuję się pewniej. Te pierwsze kroki już mam ze sobą. Wiadomo, ta ekscytacja nadal jest wysoka, ale już te ręce nie drżą. Jestem spokojniejszy. Mogę też podpowiadać też innym zawodnikom, gdzie jemy, jak to wygląda, jak trener prowadzi treningi. Myślę, że po tym sezonie też na pewno czuję się pewniej jako siatkarz, no ale przyjechałem tutaj szlifować swoje umiejętności i wyciągnąć jak najwięcej od trenera.
18: Rozmowa Patryka Serwańskiego z Marcelem Bakajem do obejrzenia na rmf24.pl. Z nowymi faktami RMF FM słyszymy się za niecałą godzinę. W nich ważne informacje dla kierowców. Sprawdzimy ceny paliw na ten weekend. Już teraz zapraszam.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Jeszcze raz, jaka pogoda czeka nas jutro, czyli w sobotę. Deszczowo może być na północnym wschodzie. Niewykluczone, że przelotnie pokropi też w centrum kraju, ale tu już temperaturowo będzie całkiem przyjemnie. Od 15 do 17 stopni. Najcieplej w okolicach Zielonej Góry 18 kresek, a wspomniany deszczowy północny wschód to takie 10 stopni max.
24: No tak, świetnie się przygotowałeś, chociaż wiadomości może nie są najlepsze, ale też czasami warto takie przekazać, bo przecież nie samym słońcem człowiek żyje.
17: Deszcz się przyda. Może tak. Nie ma go jeszcze wszędzie, ale po weekendzie będzie go więcej. 5 minut po 23.
24: Ale po weekendzie będzie.
17: Będzie.
24: Żeby się zrymowało, jak to
17: najlepsza muzyka teraz niech się zrymuje, bo to grupa Queen. Obok

0: RMF FM zawsze z wami. Można powiedzieć za Darią Marks, że my jesteśmy w takim czułym touchu non-stop.
1: Czułym touchu, takie ładne, fajna, współczesna, młodzieżowa, nowomowa. Ja tu, pamiętasz, sugerowałem inny trochę tytuł do tej piosenki.
2: Kto zwycięży w poboktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
0: Dobra, to moja Daria Marks. Jej dotknij.
1: A u mnie Every Time We Touch. Tak bardziej bezpośrednio. Za każdym razem, kiedy czujemy ten dotyk, to muśnięcie. No, tu będę teraz pewnie poezję tworzył na bieżąco, więc...
0: Czyli u mnie takie dotknij ze znakiem zapytania, u ciebie tak ze wskazaniem, że dotykaj.
1: To ty. Maggie Rayleigh. Głosujcie już teraz.

0: się stało? Co to za nagranie, jeden numer i taki od razu nastrój wprowadzony?
1: Jak to się stało? Co się stało?
0: Show me the meaning of being lonely.
1: Herbatę za gorącą zrobili.
0: Poparzeni kawą czy nie? To nie ta piosenka.
1: Nie, po polsku zagramy w innym wykonaniu teraz. Jeżeli chodzi o klimat, obejmuje noce. To Jonathan, Livka i PZ. Oni się znają na robieniu właśnie po 23 wspaniałego klimatu. Na przykład do waszego nocnego samochodu albo wieczornej taksówki.
0: Słyszycie, co wam prezenter Rybak załatwił? Najlepszą muzykę.
1: Jak DJ Jędrych się uśmiecha na moją propozycję, to naprawdę jest okej.

0: przypomniałem sobie taką płytę w pomarańczowej okładce, która wyglądała trochę tak jak takie klocki do składania, bo tak wyglądał album grupy Pet Shop Boys właśnie z tym utworem.
1: Co to płyta?
0: Płyta takie, coś okrągłe, czasem się kręci, czasem można powiesić na ścianie.
1: A nie, bo ja się MP3 to...
0: Zapomniałem, właśnie. Ach, wy tam co z tymi płytami, w ogóle nic nie wiecie.
1: A kaseta? Daj spokój.
0: Kaseta.
1: Ale były takie, faktycznie. Już tak na serio mówiąc, to DJ Jędryk tutaj sobie gra Pet Shop Boysów. Pociesza się po prostu, bo Daria Marks pobiła jego Megi, a ja zagram teraz coś nowego.
0: Temi Impala,
1: Jenny. Patrz, współczesne, a o czymś takim już z historią, od Drakuli.
0: O, słuchajmy, co się dzieje.

0: No tak mnie trochę wzięło na sentymenty pod koniec tego programu po Octagon. Taki Michael Bolton.
1: No to może być też dobra romantyczna opcja.
0: Oczywiście,
1: w końcu
0: tak.
1: Weekend, czas randek.
0: Trzeba pomyśleć o takich właśnie klimatach, które powodują, że potem od razu wszystkie sprawy jakoś łatwiej się
1: albo wraca
0: obawia.
1: Się teraz z kina. Film był sensacyjny, ale teraz czas na jakieś tutaj sprawy.
0: Delikatny uścisk.
1: Delikatne, tak.
0: Nie
1: dokładnie.
0: Tylko dłoni.
1: I tego wam życzymy. DJ Jędrych
0: i prezenter Rybak.

0: reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Maciej Rybak, Marcin Jędryk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Pop Octagon. Zapraszamy na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Katarzyna Podrasa.
6: Na początek ważne informacje dla kierowców. Problemy z przejazdem na dolnośląskim odcinku S5. Podamy też aktualne ceny paliw. Między Rosją i Ukrainą zawieszenie broni na 3 dni. Amerykanie obiecują pomoc w mediacjach między Moskwą a Kijowem. W faktach także wielki powrót Wisły Kraków do piłkarskiej ekstraklasy. Mecz obserwował dziennikarz RMF FM. Jedna osoba ranna w wypadku na dolnośląskim odcinku S5 między węzłami Trzebnica-Kryniczno. W pobliżu Wiszni Małej zderzyły się dwie osobówki. Jeden z pojazdów dachował. Droga jest zablokowana. Zmotoryzowani. Sprawdzimy jeszcze ceny paliw na stacjach benzynowych, a te poszły w dół w weekend. Za 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 35 groszy. To 6 groszy mniej niż wczoraj, a za litr oleju napędowego 7 zł i 3 grosze, a to z kolei obniżka o 14 groszy. Kolejna aktualizacja cen dopiero we wtorek. Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Donalda Trumpa od północy ma obowiązywać 3-dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Wstrzymana ma zostać wszelka działalność wojenna. Strony zobowiązały się także do wymiany jeńców w formule 1000 za 1000. Sekretarz stanu wczoraj w Rzymie zapewniał, że Amerykanie nadal są gotowi do mediacji między Kijowem a Moskwą. Jesteśmy gotowi odegrać tę rolę, jeśli okaże się to produktywne. Nie chcemy marnować czasu, inwestować go oraz naszej energii w działania, które nie przynoszą postępów. Ale jeśli dostrzeżemy możliwość mediacji, która przybliży obie strony do porozumienia pokojowego, naprawdę chcielibyśmy ją zobaczyć. Ostatecznie uważamy, że ta wojna to tragedia. Obie strony płacą za nią bardzo wysoką cenę, podkreślał w Rzymie Marco Rubio. Wołodymyr Zełenski zapowiedział z kolei, że na przełomie wiosny i lata spodziewa się wizyty wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie.
7: Sport w faktach RMF FM.
6: Wisła Kraków, pierwszym zespołem, który ma już zapewniony awans do piłkarskiej ekstraklasy. Po 4 latach na jej zapleczu i kilku nieudanych próbach powrotu do elity, tym razem piłkarze Białej Gwiazdy na 2 kolejki przed końcem rozgrywek mogą już świętować sukces. Przed stadionem miejskim w Krakowie jest Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM. Pawle, oglądałeś ten mecz. Wisła pewnie ograła innego pretendenta do awansu.
8: Chrobry Głogów jeszcze przed spotkaniem mógł mieć nadzieję na bezpośredni awans do ekstraklasy, jednak niesieni dopingiem 33 tysięcy fanów gracze Białej Gwiazdy zachwycili ofensywną grą. W 15 minucie Leliwelt dał gospodarzom prowadzenie, a tuż po przerwie precyzyjnym strzałem wynik podwyższył i ustalił Bozić. Wisła ma 65 punktów i w najgorszym przypadku zakończy rozgrywki na miejscu drugim, otwierającym drzwi do wyższej klasy rozgrywkowej. W poniedziałek być może poznamy kolejną ekipę, która uzyska bezpośredni awans. Jeśli dziś Wieczysta Kraków straci punkty w starciu z Miedzią Legnicą, a po weekendzie Śląsk-Wrocław ogra ŁKS, to zespół z Dolnego Śląska w przyszłym sezonie zagra w Ekstraklasie.
6: Wczoraj minął rok od wyboru kardynała Roberta Prevosta na papieża. Przypomnijmy historyczne słowa, jakie padły z balkonu Bazyliki Watykańskiej.
9: Abemus papam!
6: A jak w kościele ocenia się pierwszy rok papieża Leona XIV? O tym reporter RMF FM Michał Krasoń.
10: To pontyfikat, który łączy dwa poprzednie. Z jednej strony głęboką refleksję teologiczną, z której znany był papież Benedykt. Z drugiej otwartość papieża Franciszka, mówi mi ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego.
11: Wydaje się, że był takim rokiem trochę na uspokojenie po rzeczywiście takim czasie bardzo dynamicznego pontyfikatu, z którym wielu też się nie zgadzało, papieża Franciszka. Więc wydaje się, że on chce najpierw trochę uspokoić, no i zobaczymy, co przyniosą kolejne miesiące. Już takie też bardzo konkretne, personalne decyzje, które z całą pewnością niedługo przed nami.
10: Wciąż czekamy na pierwszą encyklikę papieża Leona. Już teraz wiadomo, że będzie ona dotyczyć rewolucji technologicznej i rozwoju sztucznej inteligencji.
6: Teczki pełne dokumentów, map i rysunków liczące 200 lat. O tym ciekawym znalezisku opowiemy Wam w kolejnych faktach RMF FM. Wracamy o pierwszej. Bądźcie z nami.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: stacji informacji w RMF FM.
1: Nasz żółto-niebieski wóz satelitarny zaparkował w Skierniewicach, a w nim jest nasza reporterka Magda Greinert. Magda sprawdza dzisiaj, jakie są wasze wakacyjne plany i czy ceny wpływają na to, gdzie wybierzecie się na letnie urlopy. Halo Skierniewice, witaj ponownie. Magdo, no to jak to jest z tymi wakacjami?
2: Halo Kraków. No jest tak, że wszystko właśnie teraz się dzieje. Ludzie nie wszyscy planują, jak się okazuje, z dużym wyprzedzeniem. No nie wiem jak ty, ja na przykład już dawno zarezerwowałam swój urlop, ale okazuje się. A ty?
1: Jeszcze czekam.
2: No
1: być
2: właśnie,
1: może last
2: to,
1: minute.
2: To jesteś w tej grupie, z którą tutaj rozmawiałam najczęściej. To są osoby, które jeszcze nie wiedzą, które dopiero przeglądają oferty, które się zastanawiają, które oczywiście liczą pieniądze, no bo to też nie zawsze jest taka luksusowa sytuacja, że możemy po prostu wskazać kierunek i sobie jechać w dowolne miejsce. Ten element finansowy jest tutaj bardzo ważny. No a rozmawiałam wcześniej z dorosłymi, a teraz porozmawiałam z młodymi dorosłymi, czyli takimi młodymi ludźmi, którzy kończą szkołę, planują swoje wakacje i jest taka tutaj właśnie ze mną grupka czterech osób.

0: planujecie jechać?
1: Uciekniemy na Mazury. Myślę, że ten... Jak się uda, to pojedziemy na Mazury gdzieś.
0: A to jest u was tak, że te plany to się rodzą w ostatniej chwili, czy ty...
1: Na spontanie wszystko zawsze.
0: A jak ważna jest cena, słuchajcie, w tym wszystkim? Zwracacie na to uwagę, ile to kosztuje?
2: No tak, myślę, że tak, bo jesteśmy jeszcze osobami uczącymi się, więc gdzieś tam chcemy znaleźć jakąś pracę i myślę, że cena jak najbardziej wchodzi w grę.
0: Czyli to na początku będzie trochę szukanie pracy, zarobienie trochę pieniędzy i w tej drugiej części wakacji wtedy urlop.
2: Tak, myślę, że jakby dało się tak radę i damy radę znaleźć pracę, to jak najbardziej tak.
0: A ty jak to, moja droga, planujesz?
3: No myślę, że najpierw znajdę jakąś pracę, zarobię pieniądze, a potem najwyżej pomyślę nad wyjazdem gdzieś na Mazury może, albo nad morze, zobaczy się.
0: Czyli generalnie Polska?
1: Tak, Polska. Chociaż za granicę też myśleliśmy, jak znajdziemy jakieś loty last minute, to też może coś się złapie, jakiś fajny kierunek.
0: A, czyli będzie trochę takie polowanie na okazję.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: I co, będziecie gotowi tak w jeden dzień spakować plecaki i gdzieś wyfrunąć?
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej.
0: A taki twój pomysł teraz na wakacje już masz, czy jeszcze nie?
1: Może jakieś Mazury gdzieś, może jakieś Zakopane, coś w tym stylu bym patrzył.
0: I słuchajcie, a jak wyjazd to na ile?
1: Myślę, że tak jak fundusze pozwolą, ale tydzień, myślę, że fajnie tak na tydzień pojechać. No jak nie na tydzień, to na te parę dni chociaż.
0: A jakie wy macie oczekiwania w ogóle, jeżeli chodzi? Czy tam na standard bardzo zwracacie uwagę? Co jest najważniejsze, kiedy wybieracie wakacje?
2: No gdzieś tam na pewno jakieś warunki bytowe, ale myślę, żeby było dużo fajnych miejsc do zwiedzania i żeby była super zabawa, żeby można było super spędzać razem czas.
0: No właśnie, a dla ciebie co jest ważne? Właśnie te warunki, w jakich będziesz spała, czy zupełnie inne rzeczy?
3: Myślę, że bardziej czas spędzony ze znajomymi, jakieś miejsca do zwiedzenia, jakieś, nie wiem, wypoczynkowe tam, że można się opaść na przykład nad morzem albo coś tego typu.
0: A dla ciebie?
1: Jakie warunki? Myślę, że takie ludzkie w miarę, ale no wszystko jest dla ludzi, nie?
0: Czyli ma być czysto, ale niekoniecznie jakoś super luksusowo.
1: Tak, tak, tak, tak. I w miarę przystępnej cenie.
4: No przede wszystkim to cisza, spokój, żeby było tak fajnie.
0: A właśnie, jak się mieszka w mieście, to się bardziej szuka takiego miejsca spokojnego?
4: No wydaje mi się, że tak, bo może nas przytłoczyć jakby ta cała atmosfera miasta, tak dokładnie.
0: A ty? Czy właśnie taki chill out, w ogóle taki dużo zieleni natury, czy bardziej jakieś zwiedzanie?
1: Tak, na pewno wolałbym, nie chciałbym mieszkać na pewno w centrum miasta. Myślę, że najlepsze to jest albo taka wieś, albo obrzeża. Obrzeża miasta też fajne, bo wszędzie jest blisko i też jest w miarę spokojnie.
3: Ja bardziej właśnie wolę wieś i bardziej taką naturę, że nie właśnie jak jest w mieście, co jest głośno, tylko bardziej taką ciszę wolę.
0: Poranne pianie koguta na przykład.
3: No, tak, no na przykład.
2: No ja to uwielbiam taką ciszę, najlepiej pod lasem, jak jest taki spokój. Taka cisza, tylko można zrobić swoją atmosferę taką przyjemną, spokojną, mieć taki swój cichy kącik.
0: No właśnie, to młodzi. Nie pytałam młodych za bardzo o pieniądze, bo wiadomo, że oni, no tak jak słyszeliśmy, może sobie trochę zapłacą z własnych zarobionych przez siebie pieniędzy za te wyjazdy, ale pewnie głównie będą bazować na pieniądzach rodziców, więc z pewnością w kolejnych rozmowach będę pytała głównie o te ceny. Czy jest drożej? Czy te ceny, które widzimy urlopów i wyjazdów, nas przerażają? Czy to już jest koniec wakacyjnych luksusów? No to wszystko będziemy pytać, będziemy też rozmawiać z ekspertką, która nam powie, jak to w jej biurze turystycznym wygląda.
5: Muszę przyznać, Magdo, że najbardziej spodobało mi się to sformułowanie, że mają być ludzkie warunki. Skierniewice.
0: Tak niewiele potrzeba.
5: Dokładnie tak. Skierniewice i Magda Greinert.
6: Chcesz jeszcze więcej takich informacji? Włącz radio RMF 24.

0: Dzisiaj to ciekawe.
1: I teraz będzie o polskim Forreście Gumpie, bo polski Forrest Gump przygotowuje się do wielkiego wyczynu. Też będzie biegał i to biegał bez przerwy przez 50 najbliższych dni. W najbliższą niedzielę ultramaratończyk Tomasz Sobania wyruszy na trasę 50 maratonów, właśnie jak słyszeliście w faktach na przykład. Każdego dnia w innym amerykańskim stanie przez kolejnych 50 dni. To wszystko z okazji 250-lecia Stanów Zjednoczonych. Start na moście Golden Gate w San Francisco. Właśnie w San Francisco spotkał się z biegaczem nasz korespondent Paweł Żuchowski.
2: 50 maratonów. Trudno sobie to wyobrazić. Niektórzy marzą o jednym. Tomek, chcesz przebiec 50 maratonów w ciągu 50 dni. Zatem będziesz biegł każdego dnia w innym amerykańskim stanie.
3: Tak, i tak naprawdę to wyzwanie polega nie tylko na tym, żeby przebiec codziennie maraton, ale też żeby codziennie dostać się do kolejnego amerykańskiego stanu, z Alaską i z Hawajami łącznie.
2: Ale to będziesz tak biegł, żeby wbiegać do innych stanów? Czy tutaj chodzą tak, że na Hawaje się nie da, na Alaskę też, ale czy tak ułożyłeś trasę, że będziesz po prostu kończył w jednym stanie i zaczynał w kolejnym?
3: Zawsze było tak, że kiedy chociażby biegłem przez USA, no to w miejscu, w którym skończyłem maraton, tam następnego dnia zaczynałem, a teraz muszę dojechać do kolejnego stanu, czy dolecieć i być gotowym po to, żeby kolejnego dnia przebiec znowu 42 km.
2: W ten sposób chcesz uczcić także 250 lat Stanów Zjednoczonych. Te uroczystości już wkrótce w Stanach Zjednoczonych 4 lipca, kulminacja tych rocznicowych wydarzeń.
3: To prawda, tak się składa, że biegnę w 250. rocznicę Stanów Zjednoczonych, więc chcę też podkreślać wkład Polaków w ten jubileusz. No a dla mnie to jest kolejna wyjątkowa okazja, żeby przeżyć coś niezwykłego, żeby przy okazji komuś pomóc, bo też będzie trwała zbiórka charytatywna. No i miejmy nadzieję, że to będzie dowód na to, że jak się chce, to się potrafi. Ja, chłopak z małego miasteczka na Śląsku, zrobię kolejny wielki projekt w Ameryce.
2: Zaczynasz tutaj, w San Francisco, jesteśmy właśnie na balkonie Urzędu Miasta. Zaczynasz w San Francisco, a kolejne miasta, kolejne stany?
3: Zaczynam na moście Golden Gate, już teraz 10.
2: Charakterystyczne miejsce, nie da się bardziej charakterystycznie zacząć.
3: Nie mogłem inaczej zacząć, tym bardziej, że marzę o tym, żeby zakończyć na Times Square w Nowym Jorku, więc dwa ikoniczne miejsca na starcie i na finiszu, a między nimi stan Oregon, później stan Waszyngton, Alaska, Hawaje. Z Hawajów lecimy do Las Vegas, stamtąd poruszamy się dwoma kamperami z moją ekipą, codziennie do innego stanu, więc tego będzie bardzo dużo. Szczerze mówiąc, nie wiem, co było trudniejsze, zorganizować to wszystko, czy teraz to przebiec.
2: No ale właśnie, jak przebiec 50 maratonów dzień po dniu? Przecież to jest ogromny wysiłek. W jaki sposób będziesz regenerował siły?
3: Ja mam już sporo doświadczenia, wiesz, bo od 10 lat...
2: Nie mam co do tego wątpliwości.
3: Od 10 lat robię moje wyprawy, przebiegłem przez całą Polskę, pobiegłem z Polski do Rzymu, do Barcelony, do Grecji z powrotem, czy wreszcie przez całą Amerykę, więc mam doświadczenie, mam też team, mamy cały system dnia, który pomaga mi regenerować się jak najszybciej, no ale zawsze to jest wyzwanie, wiesz, ludzie czasami 3 tygodnie dochodzą do siebie po maratonie, a ja będę miał 12 godzin, no i teraz okaże się, na ile jestem na to przygotowany.
2: Widzę tutaj w San Francisco już także takie miłe wyrazy pod twoim adresem. Burmistrz miasta chce nawet przebiec się być może kawałek z tobą po moście. Dalej nie da rady, oczywiście, bo to już jest wyczyn. Ale spotyka się na każdym kroku z takimi dowodami sympatii.
3: Tak, i muszę też przyznać, że Polonia w Stanach mi bardzo pomogła, czy to przy biegu przez USA, czy teraz. Są moi koledzy, tak jak Tomek Popławski, który, kurczę, no tyle zaufania mi okazał. Pomógł mi na milion sposobów. Bez nich nie byłoby tego biegu.
2: Masz ze sobą także koszulkę. To jest twoja oficjalna koszulka biegu. W tej koszulce będziesz biegł. Pewnie masz ich kilka, no bo w jednej nie przebiegniesz cały stan.
3: Mam nawet kilkanaście, mam też 10 par butów ostatnim razem, jak biegłem przez...
2: 10 par butów?
3: Tak, tak. Jak biegłem przez USA, zużyłem 25 par butów, więc no tego trzeba sporo. A koszulki, buty, wszystko jest gotowe. 10 maja zaczynam, no i zobaczymy, jak będzie.
2: Czy amerykańska stolica też jest na trasie? Pytam dlatego, że mówisz o Stanach. Waszyngton nie jest stanem. Mówię o stolicy Stanów Zjednoczonych.
3: Widać, że mieszkasz w DC, więc wiesz, o co chodzi.
2: Tak jest.
3: Rzeczywiście myślę jeszcze nad tym poważnie, dlatego że stolica Stanów Zjednoczonych no nie jest na mojej trasie w tej chwili, bo to byłby 51 maraton. Być może jakoś to jeszcze uwzględnię, ale na ten moment będę po prostu przebiegał tuż obok przez stan Maryland, Virginię, więc będę dosłownie muskał granice stolicy.
2: I może tak ułożyć, żeby chociaż jednym mostem wbiec, a drugim już wybiec z amerykańskiej stolicy.
3: Jakoś dodatkową milę myślę, że zarezerwuję dla DC.
2: Jak długo przygotowywałeś się do takiego wyzwania? Oczywiście ty dużo biegasz, to nie jest tak, że rozmawiam z początkującym biegaczem, ale no, do takiego wyczynu chyba trzeba było się specjalnie przygotować.
3: Wiesz, no same przygotowanie to było pół roku, ale tak naprawdę wszystkie poprzednie wyprawy też mnie przygotowywały. Ja dzisiaj nie jestem na zupełnie innym etapie niż kiedyś, kiedy zaczynałem. Mój organizm już to zna, już to pamięta, moje mięśnie dużo szybciej adaptują się do nowych warunków, stawy są o wiele silniejsze, więc wydaje mi się, że to też jest kwestia tych lat, doświadczeń i pracy, żeby w ogóle do takiego czegoś doszło i żebym ja miał odwagę wystartować i uwierzyć, że mi się uda.
1: I o tym wszystkim będziemy informować w Radiu RMF24. Paweł Żuchowski i Tomasz Sobania.
0: A szczegóły i jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24.

0: Jest pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Na początek fakty dla kierowców zachodniopomorskim. Problemy z przejazdem na S6. Dotarliśmy też do nowych ustaleń w sprawie tragedii na jeziorze Salińskim na Kaszubach. Mógł do niej doprowadzić jeden z pasażerów łodzi. Zdobywczyni olimpijskiego srebra Katarzyna Zilman opowie o swojej wielkiej pasji.
1: Oczywiście brakuje mi tańca, bo to jest to bardzo wyzwalający ruch.
0: Uwaga kierowcy, problemy na S6 w Zachodniopomorskiem w pobliżu miejscowości Wyszogóry między węzłami Nowogard Wschód, Płoty, ciężarówka wpadła do rowu. Na czas wyciągania pojazdu jezdnia w kierunku Koszalina została zablokowana. To jeden z pasażerów mógł doprowadzić do tragedii na jeziorze Salińskim na Kaszubach. Jak dowiedział się reporter RMF FM, to jedna z hipotez weryfikowana obecnie przez prokuraturę, która wyjaśnia okoliczności przewrócenia się łodzi w majowy weekend. W wypadku, przypominamy, zginęły dwie osoby, a dwie inne trafiły do szpitala. Więcej o tym reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
2: 33-letniemu sternikowi prokuratura zarzuca prowadzenie pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości. Chodzi o niewielką łódź wędkarską wyposażoną w silnik elektryczny. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, które teraz weryfikują śledczy. Natomiast, co ważne, samo postępowanie prowadzone jest w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w ruchu wodnym. Jak się dowiedziałem, jedna z hipotez przyjętych przez prokuratora, która jest teraz sprawdzana, zakłada, że to zachowanie jednego z pasażerów doprowadziło do przechylenia się łódki. Powołany będzie biegły z zakresu bezpieczeństwa w ruchu wodnym. 33-latek nie został tymczasowo aresztowany. Objęto go dozorem policyjnym. Ma też zakaz kontaktowania się ze świadkami.
0: Komisja Europejska deklaruje zaangażowanie w sprawę eksportu polskich jabłek do Brazylii. Od 10 lat polscy sadownicy próbują otworzyć brazylijski rynek. Brazylia jednak zaciekle się broni, twierdząc, że polskie jabłka mogą przenieść nieznane na jej terenie choroby roślin i szkodniki. Jak na to reaguje Komisja Europejska? O tym korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Komisja Europejska przyznała, że polskie jabłka stały się priorytetem jej dyplomacji handlowej. Jak powiedziała mi rzeczniczka komisji, Bruksela aktywnie angażuje się w wywieranie presji na Brazylię, aby poczyniła postępy w sprawie wniosku o dostęp do rynku dla jabłek z Polski. Polscy sadownicy przez tegoroczne straty z powodu przymrozków nastawiają się na eksport dopiero od przyszłego roku. Natomiast w sektorze mleczarskim sytuacja jest niejasna. Polska Izba Mleka alarmuje o trudnościach z eksportem serów na brazylijski rynek. Natomiast Komisja Europejska twierdzi, że nie posiada wiedzy o żadnych problemach sanitarnych czy fitosanitarnych wpływających na polski eksport nabiału, podkreślając, że ten sektor ma już formalne pozwolenia.
0: Olimpijskie srebro w Tokio nie dało jej takiej popularności jak udział w telewizyjnym show. Wioślarka Katarzyna Zilman po przerwie na udział w tańcu z gwiazdami w świetnym stylu wróciła ostatnio do sportu, wygrywając centralne regaty otwarcia sezonu w Poznaniu. W rozmowie z Cezarem Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM przyznała, że chce wystąpić w tegorocznych imprezach sezonu, Mistrzostwach Świata i Europy.
4: Teraz po pierwsze, czy tańca ci brakuje trochę?
1: Oczywiście brakuje mi tańca, bo to jest to bardzo wyzwalające ruch, który w ogóle daje fenomenalną świadomość ciała, która też z kolei pomogła mi w ogóle w ruchu wioślarskim.
4: Ale jednak brakowało ci tego wioślarstwa chyba bardziej, co?
1: tak, ale jednak wioślarstwo to jest coś, co mnie uziemia, coś, co nadaje mojej tożsamości w ogóle tego błysku i bardzo się cieszę, naprawdę.
4: Czekamy do kiedy? Na te wieści w sprawie sportu?
1: Zobaczymy. Znaczy, mistrzostwa świata są w sierpniu, to do sierpnia, tak?
0: Jak słyszymy, plany Katarzyny Zilman na sezon jeszcze się klarują. Na razie nieoficjalnie rozważa ona z partnerką, tancerką Janią Lesar, udział w kolejnym telewizyjnym show. Z nowymi faktami RMF FM dokładnie o drugiej pojawi się Karol Płaczkiewicz. Już teraz zapraszam i życzę Wam spokojnej nocy.
5: Powrót do przyszłości. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, redakcja kulturalna RMF FM. Dzień dobry, Kasiu.
2: Jestem.
1: Zacznijmy od nowości w streamingu i co nowego na platformach.
2: Dobrze, bardzo chętnie, bo skoro mamy mówić o nowych filmach i serialach, to ja tak to trochę pomieszam i rzeczywiście zacznijmy najpierw od platform. Jest już Ekspedycja XD, to jest spin-off, czyli taka część pomiędzy, z uniwersum stworzonego przez Malcolma XD. Pewnie pamiętacie Emigrację XD, Edukację XD, to teraz mamy Ekspedycję XD. XD.
1: Okay.
2: I to jest ta postać, którą grał Michał Czarnecki, kierowca Tiro z takim wąsem. On teraz gra podwójną rolę bliźniaków, Zbyszka i Wojtka.
3: Jak nas złapią, to kryminał.
4: Nie dygotaj, nie takie akcje robili.
2: Nie dygotaj, 5 krótkich odcinków. Seria rozwija świat znany z Emigracji XD i tym razem właśnie jest w centrum relacja dwóch braci, taka próba odzyskania rodzinnego spadku, bo była ciotka przebiegła kiedyś i ona im trochę namieszała. To jest na platformie Canal Plus online. Dom duchów to jest nowość na Prime Video, taka południowoamerykańska historia, saga rodzinna, 3 pokolenia silnych kobiet. Każde z tych pokoleń reprezentuje inna pani: Klara, Blanka i Alba.

0: artysta, artystka. Jest też ikona mody. Lubisz Angelinę Jolie?
1: No, to pytaj, panie... czy lubi Angelinę Jolie.
0: No. No dobrze. No to twoja ulubiona aktorka Angelina Jolie gra w filmie Ikona Mody. I ten film też jest na VOD od niedawna. On był filmem otwarcia na ostatniej w kamerze w Krakowie, a już teraz trafił od razu na VOD. Tak dosyć szybciutko, więc jeżeli on nie było go w kinach, pojawił się od razu na VOD, możecie zobaczyć. To jest film reżyserki francuskiej, Alice Vinocour. Opowiada o trzech losach trzech kobiet. I one się, historie tych pań się splatają w czasie paryskiego Tygodnia Mody. Wszystkie są jakoś tym z paryskim Tygodniem Mody związane, a główną bohaterką jest Maxine, którą właśnie gra Angelina Jolie. Ona jest reżyserką amerykańską, ofową, kina niezależnego, przyjeżdża do stolicy Francji właśnie na ten Tydzień Mody i ma robić film, ale niestety poznaje lekarską diagnozę, której się nie spodziewała, więc jeśli ktoś lubi Angelinę Jolie, ale też modę, ale też opowieści takie bardzo kobiece, to Ikona Mody już jest na VOD.
1: A co nowego w kinach?
0: A w kinach od dziś Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, taki był tytuł jej tour i to jest film w technologii 3D. James Cameron go nakręcił. Powiem króciutko i powiem na koniec, dlaczego powiem króciutko. Sprawiedliwość owiec jest też, to jest taka opowieść o tym, że gdy ukochany pasterz owiec tych tytułowych zostaje, nie mogę powiedzieć co, to stado postanawia samodzielnie rozwiązać zagadkę kryminalną, bo on im wcześniej czytał kryminały. Jest też Mortal Kombat 2 i to jest taki film z gatunku guilty pleasure. To się nikt nie przyznaje, że to ogląda, okay. A każdy chciał.
1: Bardzo dziękujemy. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

0: Więcej informacji w RMF FM.
1: Real Madryt przeżywa jeden z najbardziej burzliwych momentów ostatnich lat. Seria konfliktów w szatni, informacje o bójce między Aurelienem Tchouamenim i Federico Valverde. Krytyka wobec Kyliana Mbappé, którego, jak wynika z petycji kibiców, nie chce 30 milionów sympatyków królewskich. To wszystko pokazuje, że problem Realu Madryt jest dziś znacznie głębszy niż tylko słabsze wyniki sportowe. W tle są oczywiście ogromne oczekiwania, presja po nieudanym sezonie i pytania o atmosferę wewnątrz zespołu. Między innymi o tym porozmawiam teraz z dziennikarzem Canal Plus i tygodnika Piłka Nożna, ekspertem od hiszpańskiego futbolu, panem Leszkiem Orłowskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Leszku, czy wiemy, co się stało w szatni Realu Madryt? No i przede wszystkim, jakie były tego przyczyny?
2: Co się stało dokładnie, nie wiemy. Kto zaczął, o co konkretnie poszło. Wiadomo, że się pobili ci dwaj piłkarze, o których pan wspomniał, i że Valverde trafił do szpitala. Natomiast przyczyny, na pewno to, co się stało podczas tego ostatniego wydarzenia, to było jakby zwieńczeniem konfliktu zadawnionego, który istnieje w szatni Realu, także między tymi dwoma piłkarzami. Mianowicie znaleźli się oni już w październiku, w trakcie kadencji Szabiego Alonso, w dwóch przeciwnych obozach. Valverde należał do grona przeciwników Szabiego Alonso, zwolenników jego zwolnienia, natomiast Tchouameni nie był bardzo zadowolony ze współpracy z tym właśnie baskijskim trenerem i życzył sobie, żeby pracował on do końca sezonu. Ostatecznie grupa buntowników, oprócz Valverde byli w niej także Vinicius, Bellingham, Camavinga, te nazwiska znamy, doprowadziła do zwolnienia Szabiego Alonso, zatrudnienia Alvaro Arbeloi, którego jednym z zadań było zasypanie tych podziałów w szatni. Początkowo mogło się wydawać, że to mu się udaje, no ale ostatnie wydarzenia pokazują, że absolutnie, że konflikt może został przygaszony, zduszony, ale teraz, gdy drużyna straciła de facto szansę na zdobycie jakiegokolwiek trofeum w tym sezonie, one wybuchły od nowa. Można domniemywać, że Tchouameni i inni zwolennicy Szabiego Alonso są bardzo rozgoryczeni tym, że buntownicy doprowadzili do jego zwolnienia i właśnie w tym, w tej zmianie niepotrzebnej ich zdaniem trenera upatrują przyczyn tego kryzysu. A o co teraz konkretnie poszło, jakie padły słowa, dlaczego doszło do rękoczynu, to będzie pewnie badała komisja. Została powołana do tego celu w Realu Madryt i prędzej czy później my też się o tym dowiemy.
1: Dokładnie tak. No właśnie, panie Leszku, czy to już pełnowymiarowy kryzys Realu Madryt, czy jeszcze sytuacja jest do opanowania? No i pytanie, na ile ten brak trofeów w tym sezonie mógł, no mówiąc brutalnie, rozsadzić tę atmosferę w szatni?
2: Real Madryt jest klubem specyficznym. Jest klubem, w którym zawsze najważniejsi byli piłkarze. To znaczy, ważniejsi od trenera, bo najważniejszy był prezydent. Jeśli sięgniemy wstecz, spojrzymy na historię Realu Madryt, wielokrotnie dochodziło tam do konfliktów między czołowymi piłkarzami, między ich rozrośniętymi ego, których nie dało się pogodzić. Tak było za kadencji Santiago Bernabeu, w tym dawnym Realu z Di Stefano, Puszkaszem i innymi. Tak było, o czym powiedział ostatnio Iker Casillas, zapytany o sprawę Tchouameniego i Valverde, stwierdzając, że za jego czasów, a więc w tym wielkim Realu, który zdobywał kolejne trofea, też do rękoczynów nawet w szatni dochodziło. To jest po prostu specyficzny klub, w którym trenera rolą jest nie tylko ustalanie taktyki, przygotowanie fizyczne zespołu, ale właśnie godzenie sprzecznych interesów poszczególnych piłkarzy. Jeśli to się udaje, możemy mówić o sukcesie, są szanse na sukces. Jeśli się nie udaje, no drużyna się w pewnym momencie rozpada. Carlo Ancelotti to umiał, Zinedine Zidane też dawał sobie z tym radę, natomiast Xabi Alonso miał inne wyobrażenie, chociaż sam był przecież w szatni Realu Madryt, o tym, jak będzie wyglądała jego praca, liczył na to, że w konflikcie z piłkarzami, ewentualnych konfliktach prezydent opowie się po jego stronie. No ale Florentino Perez opowiada się po stronie piłkarzy. Florentino Perez piłkarzy dopieszcza, co zresztą też było przyczyną jego odejścia ze stanowiska w roku 2006. On wtedy zrezygnował właśnie dlatego, że zrozumiał, już na za dużo pozwolił piłkarzom i obecnie pod jego berłem klub nie będzie się mógł odrodzić, gdyż żaden trener nie będzie miał silnej pozycji. Potem wydawało się, że Florentino Perez po powrocie w 2009 roku wyciągnął wnioski z tych swoich starych błędów, no ale najwyraźniej czas sprawił, że pamięć o tamtych wydarzeniach sprzed już 20 lat gdzieś zginęła u Florentino Pereza i znów popełnił te same błędy, nie stając jednoznacznie po stronie Xabiego Alonso w tym konkretnym przypadku w sporze z piłkarzami.
0: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Dzieje się w obozie Realu Madryt. No a przypomnijmy, że w niedzielę El Clasico, spotkanie z FC Barceloną. Porozmawiam teraz z dziennikarzem Canal Plus i tygodnika Piłka Nożna, ekspertem od hiszpańskiego futbolu, panem Leszkiem Orłowskim. Panie Leszku, co się stanie z Tchouamenim, co się stanie z Valverde i jak to wszystko może wpłynąć na niedzielny mecz?
2: Co się stanie z tymi piłkarzami, to się dowiemy, gdy komisja zbada dokładnie okoliczności zajścia i ustali tego, kto był bardziej winny. Jeśli chodzi o możliwe sankcje dla piłkarzy. Prześledziłem tutaj, zresztą media hiszpańskie też to robią, regulamin klubu. Sankcją jest odebranie części pensji, taką najbardziej oczywistą w takich przypadkach i wykluczenie z treningów na pewien czas. No ale oczywiście za bardzo ciężkie naruszenie dyscypliny, regulamin Realu Madryt przewiduje też po prostu usunięcie z klubu. Być może do tego dojdzie, ale myślę, że to będzie też decyzja w dużej mierze polityczna, a nie tylko wynikająca ze zbadania dokładnego, prawdziwego przebiegu tego incydentu, czyli decyzja zostanie podjęta także pod kątem tego, kto jest Realowi bardziej potrzebny, która grupa piłkarzy w szatni zostanie, a z którymi trzeba się będzie pożegnać. Aczkolwiek oczywiście, jeśli jednoznacznie się okaże, że zawinił jeden z tych piłkarzy, no to on zostanie ciężej ukarany. Natomiast w perspektywie Clásico myślę, że to wydarzenie nie ma już większego znaczenia, bo mistrzem Hiszpanii tak czy owak zostanie Barcelona. Piłkarze Realu jeszcze zmobilizowali się w poprzedniej kolejce, wygrywając ze Spaniolem, by nie być zmuszonym zrobić im tego dla nich upokarzającego pasillo, czyli szpaleru i nagrodzenia oklaskami mistrza Hiszpanii. Potem już wszystko przestało się liczyć, ostatnie hamulce puściły.
1: Zatem przejdźmy do innego bohatera Realu Madryt, który można powiedzieć, no jest teraz pod wyraźną lupą, jeżeli chodzi o kibiców. Myślę tutaj oczywiście o Kylianie Mbappé. Panie Leszku, już z perspektywy czasu myślę, że możemy tutaj pewne wnioski wyciągać. Czy sprowadzenie tego gracza bardziej pomogło Realowi, czy jednak zaburzyło równowagę w zespole?
2: Real Madryt bez Kyliana Mbappé z Viniciusem jako oczywistą gwiazdą linii ataku i całego zespołu Ligi Mistrzów potrafił wygrać. Z Kylianem Mbappé tego się zrobić nie udało. Natomiast czy należy za to obwiniać Kyliana Mbappé? Bardziej niepokornym zawodnikiem, bardziej grymaśnym jest rzecz jasna Vinicius, znany z tego od dawna. To on stanął też na czele tego buntu przeciwko Szabiemu Alonso. Tutaj można zacytować znane powiedzenie o dwóch grzybach w barszczu, czyli o jednym za dużo. No ale w Realu Madryt tak to nie działało. Real Madryt wygrał 15 razy. Pamiętajmy, Puchar bądź Ligę Mistrzów, także dlatego, że zawsze miał wiele gwiazd w swoim zespole, że trenerzy, trenerzy potrafili godzić interesy tych właśnie zawodników. Współpraca Mbappé z Viniciusem raz układa się lepiej, raz układa się gorzej. Statystyki dowodzą, że niechętnie wymieniają podania między sobą, że istnieje między nimi jakaś rywalizacja cały czas o to, kto będzie gwiazdą numer jeden. Obaj marzą o złotej piłce, żaden z nich dotychczas jej nie wygrał. Kibice oczywiście szukają winnego tych niepowodzeń i dochodzą do wniosku, że skoro z Viniciusem działało, a z Mbappé działać nie chce, no to winny jest Francuz. Natomiast powtórzę jeszcze raz, sprawa bynajmniej nie jest oczywista. Obaj są piłkarzami wielkiej klasy i Real Madryt potrzebuje ich obu, by moim zdaniem wrócić na zwycięski szlak. Natomiast no, potrzebna jest też silna osobowość na stanowisku trenera, człowiek, który potrafiłby ich obu przekonać, że tylko współpracując razem i działając dla dobra klubu, a nie myśląc o dobru własnym, o sukcesach indywidualnych, mogą właśnie te indywidualne sukcesy, te złote piłki powygrywać. Natomiast rywalizując o złotą piłkę między sobą, będąc zawodnikami jednego zespołu, oni tak naprawdę obaj tracą szansę, by wygrać owe trofeum. Tak więc tutaj wchodzimy na grunt zarządzania grupą, na grunt miękkich kompetencji. Nie uważam, by Kyliana Mbappé należało obwiniać o zło, które dzieje się w Realu w ostatnich dwóch sezonach, o to, że od jego przyjścia drużyna nie zdobyła żadnego trofeum. Winny jest prezydent, który nie stanął po stronie trenera, ale też być może nie wybrał właściwego trenera, nominując Szabiego Alonso, a już zwłaszcza po zwolnieniu jego, powierzając sterę niedoświadczonemu Alvaro Arbeloi. Ryba jednak psuje się od głowy, a tą głową jest Florentino Perez.
1: No to właśnie, na koniec, króciutko, panie Leszku, czy ten kryzys może doprowadzić latem do prawdziwej rewolucji kadrowej w Realu Madryt?
2: Do rewolucji kadrowej to nie jestem pewien, bo w Realu Madryt grają najlepsi piłkarze na świecie.
1: No tak.
2: To jest skład, który jest w stanie wygrać z każdym i zdobyć każde trofeum. W tej chwili ze względów czysto merytorycznych, piłkarskich, taka rewolucja kadrowa nie jest potrzebna. Bazując na tych ludziach, którzy w tej chwili są w drużynie, można marzyć o wielkich sukcesach. A to jednak jest zawsze najważniejsze. Natomiast być może nie będzie możliwe, by ci piłkarze Vinicius z Mbappé, Valverde z Tchouaménim i kilku jeszcze skonfliktowanych parach, zapewne się niebawem dowiemy, dalej razem grali w zespole. No i wtedy będzie trzeba postawić na jedną frakcję, a członkom drugiej frakcji podziękować. Ale tym zajmie się zapewne nowy trener Realu, którego nazwiska jeszcze nie znamy.
1: Ja także dziękuję. Razem z nami w Radiu RMF24 był dziennikarz Canal Plus i tygodnika Piłka Nożna, ekspert od hiszpańskiego futbolu, pan Leszek Orłowski. Wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
2: Serdecznie dziękuję.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny drugiej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Szpital w Aleksandrowie Kujawskim ukarany za zabieg syna senatora. Dyrekcja musi zapłacić 134 tysiące złotych. Później w faktach doniesienia zza oceanu. Donald Trump rozważa przeniesienie wycofywanych amerykańskich wojsk z Niemiec do Polski. Powiemy też o niezwykłym znalezisku w Myśliborzu w Zachodniopomorskiem. Jest druga. To dyrekcja szpitala w Aleksandrowie Kujawskim musi zapłacić 134 tysiące złotych kary nałożonej w związku z zabiegiem syna senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenza. Tak na pytanie dziennikarza RMF FM odpowiedziała wczoraj szefowa resortu zdrowia. Przypomnijmy, w tym tygodniu kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia wykazała, że przez zabieg syna senatora na dwóch oddziałach lecznicy zabrakło odpowiedniej opieki. Co wydarzy się dalej? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśla, że piłka jest teraz po stronie dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, który musi znaleźć dodatkowe pieniądze, na przykład wyciągając konsekwencje finansowe wobec pracowników.
2: My mamy pewne zapisy również z naszym personelem w umowach. Mamy w różnych sytuacjach. Również kodeks pracy dopuszcza formę odszkodowawczą, ale nie chciałabym już wchodzić w szczegóły dotyczące tego, w jaki sposób pan dyrektor szpitala tą sprawę dalej będzie rozstrzygał.
1: Od dyrektora szpitala w Aleksandrowie Kujawskim dowiedziałem się, że w